razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

Darowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

latawcem dzień wypłynął, białe wino jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość by.

Ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja umamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma ja umamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja umamy. Kto nie wierzy, jego

0: Lubelszczyzna w ogniu. Trwa walka z gigantycznym pożarem lasów. Podczas gaszenia rozbił się samolot dromader. Zginął pilot maszyny.
1: Zdjęcia arkuszy maturalnych w sieci. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza powiadomienia policji i prokuratury.
0: Gdy poczuje zagrożenie, może ukąsić. W Tatrach obudziły się żmije zygzakowate. Na zegarze 6, Justyna Bieniek.
1: I Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. W akcji nadal ponad 300 strażaków.
0: Wracamy do pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Służby cały czas walczą z żywiołem.
1: Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu, ale na szczęście według ostatnich informacji już się nie rozprzestrzenia.
0: Niestety w trakcie akcji ratowniczej rozbił się ratowniczy dromader. Zginął pilot.
1: Szczegóły o poranku ma dla nas nasz lubelski reporter Jacek Werner. Jacku, powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja?
2: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
3: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr i to może się zmieniać. W godzinach porannych ma wspierać nasze działania śmigłowiec Black Hawk. Około południa ma też być drugi.
2: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej numer 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazdy.
0: Błąd pilota lub kierowania.
1: To zdaniem eksperta lotniczego Grzegorza Brychczyńskiego możliwa przyczyna katastrofy dromadera.
4: Tutaj prawdopodobnie był jakiś błąd pilotażowy czy błąd kierowania. Ja akurat na tym samolocie troszkę nalatałem. Nie wolno wlatywać w ogień. Przy takiej pogodzie, przy takim zadymieniu mogło nastąpić zadławienie silnika i ten samolot po prostu spadł.
0: Jak mówiliśmy wcześniej, przyczynę katastrofy wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
1: A na miejsce pożaru przyjechali szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister klimatu Paulina Hennig-Kloska, także wojewoda lubelski Krzysztof Komorski i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
0: My na razie zmieniamy temat. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Jej szef nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania.
1: Do tej pory maturę unieważniono kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche.
0: O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, o jakie dokładnie nieprawidłowości chodzi?
5: O zdjęcia arkuszy maturalnych, które pojawiły się w sieci w trakcie egzaminów z polskiego i matematyki. CKE próbuje namierzyć ich autorów. Nie mówi jednak o wycieku, ale o nieuczciwym zachowaniu, bo do momentu rozpoczęcia pisania arkusze pozostawały tajne.
6: Jest to efekt tego, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną niedozwolone urządzenie, które łączy się z internetem.
5: A to już podstawa do unieważnienia egzaminu danej osobie, tłumaczy dyrektor CKE Robert Zakrzewski i deklaruje.
6: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
5: Powiedział mi dyrektor CKE. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
1: Nawet 640 milionów złotych strat dla Skarbu Państwa.
0: Służby rozbiły gang produkujący nielegalne wyroby tytoniowe.
1: Grupa działała od 2022, a funkcjonariusze przeszukali łącznie 40 lokalizacji. To na terenie Dolnego Śląska, Lubuskiego i Kujawsko-Pomorskiego.
7: Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych, maszyny do nielegalnej produkcji oraz prekursory do wytwarzania narkotyków. W akcji zatrzymano 18 osób.
1: Mówi Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
0: Zatrzymani usłyszeli zarzuty, grozi im 8 lat więzienia.
8: Wiadomości Radia Plus.
1: Uwaga turyści, w Tatrach obudziły się żmije zygzakowate.
0: To jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Gdy poczuje się zagrożony, może ukąsić, mówi Marcin Strączek Helios z TPN-u.
9: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów.
10: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ona się broni, więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
11: Kąszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
0: Dodają przewodnik tatrzański Paweł Skawiński oraz Sylwariusz Kosiński, były lekarz TOPR-u.
1: I apelują, by nie schodzić z wyznaczonych szlaków.
8: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
12: Kończyny do góry, wstajemy 5 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witamy. Kasia Kosimor.
12: Tomek Waloszczyk.
0: Justyna Bieniek.
1: I Michał Konopiński.
13: Zapraszamy do 9.

0: Super Trooper to była na antenie Radia Plus, 13 minut po godzinie 6, a oto mamy środę.
1: A super to są oni też, Bartłomiej, Benedykta, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand i Miłodrog obchodzą dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego.
0: A skoło Miłodrog to przypominamy dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Mili bądźmy dla siebie na drodze.
1: Zadbajmy o to. Agnieszka Fitkau-Perepeczko, aktorka, modelka, pisarka, obchodzi urodziny.
0: Bob Seger, amerykański piosenkarz, gitarzysta i pianista.
1: A także amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent George Clooney. Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują. Czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do Tomasza: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
3: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z zarzutem Pana Jezusa skierowanym do apostołów, że ci go nie znają. Ten fragment Ewangelii występuje w 14 rozdziale świętego Jana. To moment, kiedy w Ewangelii opisana jest ostatnia wieczerza. Moglibyśmy powiedzieć, no to już dosyć długo Pan Jezus był z uczniami i oni mieli możliwość go poznać, jednak go jeszcze nie znają. Zatem warto zadać pytanie, w jaki sposób mogę poznać Pana? I tutaj przychodzą, przynajmniej mi na myśl, dwa narzędzia. Pierwsze to Słowo Boże. Poprzez Słowo Boże możemy poznać Pana i nigdy nie będziemy zaskoczeni tym, co On nam mówi. I drugie narzędzie, dzięki któremu możemy poznać Pana, to sakramenty, korzystanie z nich w pełni. Na przykład poznać miłosierne oblicze Boga, sakrament pojednania. I wtedy na pewno nie spotkamy się z zarzutem Jezusa w stosunku do nas. Tak długo jestem z wami, a wy jeszcze mnie nie znacie.
4: Radio Plus Warszawa.

0: 27 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus. To rano wstaje, teraz odrobina przyrody na talerzu. Otóż zrobiono taki ciekawy eksperyment w Poznaniu. Studentki dostały 3 kromki pieczywa do sprawdzenia, który smakuje najlepiej. Jeden to był kontrolny, czyli taki normalny chleb, jak do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni.
1: Drugi... W Baltonie kupiony.
0: No nie, do końca.
1: No dobrze, no.
0: Pszenny mieszany tam, rozumiesz. Drugi miał 10% mąki ze świerszcza.
1: Chuj jesteś, to a no niektórzy jestem, się bulwersują tym, że tu jakieś owady dodajemy.
0: A trzeci 20% tej mąki. No i ten już nie smakował w ogóle. Ale ten z 10% całkiem nieźle. Także jest szansa, że będzie, chociaż świadomość, że jemy, bo one nie wiedziały, że jedzą.
1: Te świersze
0: też nie wiedziały już niczego. W każdym razie panie studentki też nie wiedziały, że ze świerszczem i tak myślę, że gdyby wiedziały, to może by to wpłynęło na... Jednak jak jesteśmy uprzedzeni, to gdzieś tam siedzi w głowie, że...
1: No to prawda,
0: nie do końca. Ale oni chcieli sprawdzić, czy tekstura pasuje, czy smak, czy w ogóle, czy to jest zmienne, czy to rzeczywiście da się zauważyć i wykryć w takiej kromce. No to jednak zdecydowanie chyba się da.
1: Jak już wejdą te wszystkie normy unijne i będziemy jadać owady, to będzie żadna półka. Tu bezglutenowe, a tu bezświerszczowe.
0: Może tak być. No dobrze, świerszcze, nie wiem, czy o tej porze dają znak, że żyją. Na pewno dają znak, że żyją ptaszki, śpiewają od samego rana przepiękne historyjki, więc warto nadstawić ucha.
1: A gdy ktoś mieszka w okolicy, to i kogut go może obudzić.
0: O, i tak, 28 minut po godzinie 6, ale najlepiej, żeby to było jednak Radio Plus. Za chwilę najnowsze wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj! Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale akcja potrwa wiele godzin, a nawet dni.
1: Wracamy do potężnego pożaru lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
2: Ogień objął ponad 250 hektarów. W nocy walczyło z nim około 400 strażaków. Na miejscu jest nasz reporter Artur Mazurek.
3: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe. Słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr, i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
2: O czym informował Artur Mazurek.
1: U nas inne tematy. Donald Trump zmienia zdanie w sprawie cieśniny Ormus.
2: Po dwóch dniach prezydent USA wstrzymuje operację Projekt Wolność.
1: Miała doprowadzić do uwolnienia statków uwięzionych na wodach cieśniny Ormus.
2: Jako powód Trump podał postępy w rozmowach z Iranem.
1: Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów.
2: Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym wygrał 1-0 z Atletico Madryt.
1: W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat.
2: Kanonierzy zagrają w nim z wygranym z pary PSG Bayerna.
4: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Najem krótkoterminowy z morą mieszkańców Śródmieścia, tak jest m.in. przy ulicy Chmielnej. Mieszkańcy skarżą się na hałas, uszkodzenia na klatkach schodowych, a także brud. Nie czują się również bezpiecznie, mówi mieszkaniec budynku przy Chmielnej Piotr Bełczowski, który bezpośrednio sąsiaduje z mikroapartamentami na wynajem.
5: To uciążliwe, że dzwonią na chybiu trafił, naciskają dzwon, ciągle dzwoni do nas domofon, nikt się nie odzywa, ale też te furtki i brama jest ciągle niszczona. Ostatnia brama była wyłamana przez takiego kogoś, kto starał się wejść na siłę, ale też walizki na kółkach, no mamy na ścianach obtłuczenia, obdarcia.
4: Rządzący pracują nad nową ustawą, która zakłada wprowadzenie centralnego rejestru obiektów oraz obowiązek posiadania numeru rejestracyjnego przy ofertach publikowanych na platformach. Bez tego nie będzie można sprzedawać usług noclegowych. W Warszawie otwarte zostało Centrum Korczakowskie. To placówka terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oparta na myśli Janusza Korczaka. Jak podkreśla jego dyrektorka Aneta Kułakowska, kluczowe jest traktowanie dziecka jako pełnoprawnego uczestnika relacji terapeutycznej. Dziś słonecznie o poranku, w ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów. 12 stopni teraz, maksymalnie będzie ich 26. Ciśnienie w stolicy umiarkowane, 1006 hektopaskali. Wiatr słaby ze wschodu i północnego wschodu. Biometr mamy korzystny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, to środa, nareszcie z Kasią.
7: Dobry, właśnie, nareszcie znowu z wami, drodzy słuchacze, i z tobą, Tomku. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, że udało mi się wyrwać i skorzystać z tych pięknych dni słonecznych. Dobrze, o czym myśli Tomek od samego rana?
6: Będzie o maturze, bo my tu sobie odpoczywamy, majówki i inne takie rzeczy, a oni ciężko zdają.

0: rana. Kilkunastu osobom unieważniono maturę, ponieważ wnieśli na salę smartfon i to niekoniecznie celowo. Niektórzy zapomnieli po prostu zostawić. Bo na egzaminie jedyną rzeczą smart, jaką można mieć przy sobie, jest mózg. Ale jak to nie można? Przecież w smartfon jest kalkulator, jest słownik, są narzędzia do pisania, jest nawet aplikacja, która może być linijką. A nawet aparat, dzięki któremu bardziej abiturientka niż abiturient może sprawdzić, czy dobrze wygląda. Można też selfika sobie zrobić na pamiątkę, że się staje dojrzałym. I w ogóle telefon jest dzisiaj maskotką, bez której niektórzy nawet nie zasypiają. No i jak żyć? To znaczy zdawać. A w ogóle to jak się AI rozgości, to już wszystko będzie za nas robić. Wtedy nie matura, lecz nowa era zrobi z ciebie oficera.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
11: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: in the wilderness. James Brown, It's a Man's World na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7.
1: A teraz przekonamy się, że to świat mężczyzn będzie, co wydarzyło się w historii. No, tam.
0: Może jakaś kobieta też błysnęła.
1: No, bywa, ale w historii często na kartach. No to jakoś tak jest. Że...
0: Dobra, no, nie tłumacz się.
1: To faceci tam walczyli i wszystko robili.
0: No dobrze, posłuchajmy. Data 6 maja.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 6 maja 1543 roku na Wawelu odbył się ślub Zygmunta II Augusta i Elżbiety Habsburżanki. Ćwierć wieku temu w Damaszku święty Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził meczet. A ponad pół wieku temu, 6 maja 1975 roku, zmarł Józef Mindszenty, prymas Węgier skazany przez komunistów w procesie pokazowym na dożywotnie więzienie. Kardynał ten dzielił losy wielu apostołów, także Jakuba, pierwszego biskupa Jerozolimy. Żydowski historyk niechętny chrześcijanom Józef Flawiusz dał o nim niechcący świadectwo. Otóż pisał tak: arcykapłan Ananos zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem, oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie prawa i skazał na ukamienowanie. Drugim apostołem, który występuje dziś w parze z Jakubem, jest Filip z Betsajdy. Jego pierwszą reakcją na wieść o Jezusie było stwierdzenie: czy może być co dobrego z Nazaretu? Potem jeszcze domagał się, by mistrz pokazał mu ojca. Słyszeliśmy o tym w ostatnią niedzielę. Jakub, zanim został ukamienowany za Nerona, miał być zrzucony z dachu świątyni jerozolimskiej, dlatego jest dziś patronem dekarzy, zaś Filip jest patronem

0: między innymi Antwerpii.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Baj mi, co mi panie dasz na antenie Radia Plus w środę, 6 maja, za 3,5 minuty będzie godzina 7 w Radiu Plus.
1: Piękny dzień nam da, znaczy gdzie niegdzie będą już chmury, będzie deszcz, nawet może będą burze, ale cały czas jesteśmy w takim klimacie letnim bardziej niż wiosennym nawet.
0: To prawda, deszcz jest potrzebny, więc czekamy na niego, bo sucho w lesie okropnie, aż gałązki strzelają.
1: Ja chodzę na bagna torfowiska, to tych bagien już dawno nie ma.
0: Nie
1: tam
0: ma,
1: pamiętam
0: wyschło
1: kilka
0: wszystko
1: lat temu, to tam, no, podmokłe tereny były, dzisiaj suchutko.
0: Tu niedaleko nas jest, no, z 10 kilometrów trzeba przejechać. Czarny staw, który tak wysechł, że już nie pamiętam, kiedy tam woda była. Kiedyś pamiętam, że dzieciaki się tam nawet, no, taplały. Na
1: Także,
0: pewno psy.
1: Tak mówię, ładna, nieładna pogoda, ale deszcz rzeczywiście by nam się przydał. Czy będzie dzisiaj? Przekonamy się za chwilę. Wiadomości w Radio Plus, a po nich prognoza pogody.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Akcja z ziemi i powietrza. Z żywiołem walczy kilkadziesiąt strażackich zastępów. Płoną lasy na Lubelszczyźnie. Jak wygląda sytuacja teraz? O tym za moment.
2: List Gończy nazywa publicznym linczem. Żona adwokata od trumny na kółkach odniosła się do poszukiwań mężczyzny.
1: Do maszyny wrzucał je przez kilka godzin. Jest nowy rekord Polski w liczbie oddanych butelek kaucyjnych. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone.
1: To najnowsze informacje od strażaków na temat akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie.
2: W tej chwili płonie las w rejonie miejscowości Kozaki. Ogień objął nawet około 250 hektarów.
1: Na miejscu z żywiołem walczy 48 zastępów. Po 8 w akcji włączą się kolejne.
2: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreśla, pożar nie zagraża mieszkańcom.
3: Na ten moment nie, to są trudno dostępne tereny leśne. Do zabudowań jeszcze mamy tam kilka, co najmniej kilometrów, chyba około 6. Te zagrożenia nie stanowią dla nas poważnej kwestii, bardziej kwestii rozprzestrzeniania się właśnie w te kolejne przestrzenie leśne.
1: Ważne jest wsparcie z powietrza, mają je zapewnić policyjne śmigłowce.
4: Jeden jest w drodze, wystartował z Warszawy, mówimy o policyjnym Black Hawku. Drugi jest przygotowany, żeby, jeżeli będzie taka potrzeba, zasilić akcję we wczesnych godzinach popołudniowych, ale są także śmigłowce Lasów Państwowych.
1: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: W nocy doszło do katastrofy samolotu, który brał udział w akcji gaśniczej. Zginął pilot maszyny.
1: Tyle służby o tej nierównej nocnej walce z żywiołem.
2: Tymczasem, jak donosi będący na miejscu nasz reporter Artur Mazurek, sytuacja w okolicy wciąż jest trudna. Służby wysyłają do mieszkańców alerty w formie SMS-ów. Arturze?
5: Jestem na miejscu, słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaczęło wysyłać alerty w formie SMS-ów do mieszkańców regionu, szczególnie gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Chodzi o nieotwieranie okien i słuchanie poleceń służb. To w związku z pożarem lasu i dużym zadymieniem.
2: To był Artur Mazurek. Dziękujemy.
1: Ten list Gończy to publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata, skazanego na 1,5-roczne więzienie za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
2: Policja wystawiła list Gończy, bo mężczyzna nie stawił się do odbywania kary.
1: Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że mąż jej nie unika, złożył do sądu wniosek o odbycie kary w trybie dozoru elektronicznego. Rozmawiała z nim Elżbieta Piotrowska.
6: Paulina Kuraś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem Gończym. Zapewnia, że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
7: Wniosek został złożony 18 marca. Powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu Gończego. Po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
6: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
7: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych. I nie wiem, komu ma to służyć. Naprawdę.
6: Paulina Kuraś-Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
2: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach określany jest jako adwokat od trumny na kółkach po tym, jak nagrał film i samochód ofiar nazwał właśnie trumną na kółkach.
1: Podkreślił, że sam jeździ bezpieczniejszym autem. Jego wypowiedź wywołała społeczne oburzenie.
2: Nie było kolejnego ataku niedźwiedzia na Podkarpaciu. Drapieżnik był widziany, ale nie zaatakował człowieka.
1: Policja dementuje informacje, które pojawiają się w internecie.
2: Niedźwiedzia zauważyli pracownicy na pastwisku w miejscowości Morochów. To zaledwie kilka kilometrów od Płonnej i miejsca śmiertelnego ataku zwierzęcia na 58-latkę.
8: Z informacji zgłaszającego wynikało, że w pobliżu pastwiska w Morochowie był widziany niedźwiedź. Nie doszło na szczęście do kontaktu człowieka ze zwierzęciem. Zgłaszający wycofał się i oddalił. Nikomu nic się nie stało.
2: Mówi Anna Oleniacz z policji w Sanoku.
1: Niedźwiedzie coraz częściej widziane są na południu Podkarpacia.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Jest nowy rekord Polski w liczbie oddanych butelek kaucyjnych.
1: Mieszkaniec Krakowa zebrał ich 5037, do maszyny wrzucał je przez 4 godziny.
2: Jak mówi rekordzista Denis Polowniczak, opakowania zbierał głównie w pracy w jednym z krakowskich klubów nocnych.
9: Łącznie mi zabrakło chyba 41 do 5000, bo ja bardzo już chciałem te 5000 w sumie domieć, bo czemu nie? I na szczęście szła jemu, no to się nie udało. Szła jakaś pani, zagadaliśmy. mieliśmy ze sobą i dała mi te butelki. Ja od niej odkupiłem i dodałem do tych i także 5000. 5037.
1: Wszystkie zarobione w ten sposób środki trafią na cele charytatywne. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.

0: Niebo na razie ze słońcem. Mogą pojawić się w ciągu dnia w Warszawie chmury, ale nadal będą przejaśnienia i nie będzie padać. 12 stopni aktualnie, maksymalnie 26. Wiatr słaby ze wschodu i północnego wschodu. Ciśnienie umiarkowane, 1006 hektopaskali. Warunki biometeo powinny korzystnie wpływać na nasz nastrój.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Ja wstaję, ty wstajesz, pan wstaje, pani wstaje.
3: Ja wstaję i wrzucam, bo automat naprawili koło mnie. On był nieczynny, a znów działa. Ale się obłowie?
2: Ja ostatnio jedną buteleczkę wrzuciłem, ale tak ładnie zgniotło. Wydało kwitek. Zadowolona jestem. No co ty, woda kosztowała 75 groszy.
3: A kaucja 50.
2: A kaucja 50, więc jeszcze
3: 6 minut po 7. Dzień dobry, o poranku.
2: Kasia?
3: Tomek.

0: Poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Co to za łyżeczki?
1: Przepraszam, bo mi Kasia tu ciasto przywiozła. Niby dlatego, że jej nie było, ale co nie było? To przecież każdy ma prawo, że podpisałaś wniosek urlopowy.
0: No oczywiście.
1: No, to mogłaś sobie nie być.
0: No tak. No dobrze, poranny program Radia Plus, to rano wstaje, środa, 6 dzień maja, 14 minut po godzinie 7 mamy.
1: A my teraz nie tylko słuchamy gwiazd, co tam dalej mamy? Backstreet Boys za nami, przed nami... Kim Wilde na przykład, ale też patrzymy w gwiazdy, bo okazuje się, że jest szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Bardzo ładnie.
0: Eta, beta, teta i tak dalej.
1: W tej nocy można się spodziewać 50 zjawisk na godzinę. Tylko trzeba popatrzeć sobie w niebo i liczyć na to, że nie będzie chmur, bo one coś ostatnio napływają.
0: Nie, nie, ja protestuję, ja w nocy śpię, nie oglądam gwiazd. Potem jak rano wstanę, to czasem jak ktoś wrzuci do internetu jakieś ładne zdjęcie, to
1: no obejrzę.
0: No co,
1: ty nie chcesz sobie pomyśleć nie. życzenia?
0: Nie, bo to wiesz co, myśleć to sobie zawsze można. O,
1: no
0: i
1: dobrze.
0: Bez gwiazd.
1: No to,
0: ale czasem
1: no
0: jak to czekam, to liczę.
1: To czekaj sobie na kominiarza z guzikiem. Ja tam sobie popatrzę w niebo.
0: A potem i tak guzik z pętelką. Za chwilę Kim Wilde na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Po reklamie.

0: Pararara. Flying Pickets w Radio Plus Only You, 25,5 minuty po godzinie 7.
1: Teraz nie takie pararara będzie, bo poważna sprawa, trzeba płacić za bilet, a jak się nie płaci za bilet, to trzeba zapłacić mandat, jeżeli się kontroler pojawi w autobusie.
0: A to teraz jest dużo łatwiej, bo można zapłacić aplikacją w internecie i tak dalej. Telefon każdy komórkowy ze sobą ma, więc nawet nie trzeba szukać specjalnie biletu.
1: Mówisz o bilecie czy o mandacie?
0: O bilecie.
1: Bo jak jest mandat, to też jest dużo łatwiej, bo można też od razu kartą zapłacić. Jest taniej podobno niż jak czekasz później na jakiś oficjalny dokument.
0: Nie, no ale kto ma ze sobą pieniądze, żeby płacić mandat? To nie,
1: no
0: są
1: nie, nie, ale kartą płaci ten
0: rzeczy.
1: Mandat. No nie są tanie, no ale to 100 ileś tam złotych, to szkoda
0: dobrze,
1: trochę tych pieniędzy. No trzeba było kupić
0: szkoda.
1: Bilet, ale tymczasem Zarząd Transportu Miejskiego podsumował gapowiczów w Warszawie. Okazuje się, tam dużo osób jest winne,
0: same
1: dużo
0: gapy?
1: Pieniędzy, ale jest jeden gapa, który jest od 2010 roku dostaje te mandaty,
0: no, trzeba, no,
1: i nic nie płaci.
0: Wszędzie zrobić, tego pana nie obsługujemy, nie wpuszczamy, nie przewozimy.
1: Będzie tak jak w Chinach niedługo, jak kamera wykryje, że ten pan chce wsiąść, to autobus zastrajkuje i nie ruszy, i silnik się wyłączy.
0: I jeszcze alarm się wzbudzi.
1: A ten pan, rekordzista, 125 wezwań dostał. I
0: wstydziłbyś się, panie!
1: Ma do ale teraz to on, ja już nie wiem, jak on z tego wyjdzie, bo on ma do zapłacenia 69 tysięcy.
0: Nie wyjdzie, tylko się przejedzie.
1: 117 zł, już się przejechał.
0: No
1: 69 tysięcy złotych. Ja nie wiem, jak można... To człowiek ma strasznego pecha, że tylu kontrolerów też
0: ale
1: na trasie
0: nie,
1: spotyka.
0: Akurat
1: Ja, przepraszam, dojeżdżam z tu opłotek takich obok.
0: Opłotek, to, tak.
1: Rzadko się kontroler pojawia. Oczywiście, ja mam bilet.
0: Ale się rzadko pojawia.
1: Ale gdzie ja bym 125 wezwań uzbierał?
0: Jest bardzo niewychowawcze, wiesz, bo on jeździ i jest, że tak powiem, może sobie jeździć dalej, następne 69 tysięcy. I co, bo panie, zrobisz?
1: No trzeba jakiego komornika nasłać, albo co, nie wiem.
0: Albo co, Krzysztof Krawczyk już teraz za tobą pójdę, jak na bal na antenie Radia Plus. 27,5 minuty po 7.

0: A czy ty wiesz, jak się nazywają sąsiedzi?
1: Pat i Mat?
0: No właśnie, brawo, bo w oryginalnej wersji to taki był tytuł. W Polsce to się nazywało Sąsiedzi i jeden z nich, to ja nie wiem, który jest który. Na naszym profilu facebookowym dzisiaj, kiedy coś zepsujesz i udajesz, że widzisz to po raz pierwszy. Taką ma właśnie minę, raczej oni to min tam nie mieli, bardziej taką sylwetkę tak. Ma, taką postawę gest. Właśnie. Życzymy wam, żeby wszystko dzisiaj działało, a jak nie działa, to żeby nie było na was i na nas.
1: No tak. No i żeby się najlepiej samo naprawiło.
0: O, też tak bywa. Zwłaszcza jak się idzie ze sprzętem do fachowca.
1: To tak. Za chwilę wiadomości w skrócie, prognoza pogody na antenie Radio Plus 7:30, coraz bliżej.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów.
2: Radzi również, by nie otwierać okien i drzwi.
3: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
2: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Przypomnijmy, w rejonie miejscowości Kozaki ogień objął 250 hektarów lasu. Walczyło z nim 400 strażaków.
2: W trakcie akcji gaśniczej doszło do katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot.
1: Ewakuacja na holenderskim statku wycieczkowym płynącym z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka.
2: Śmigłowce zabiorą z pokładu 3 pasażerów z objawami hantawirusa.
1: Dotychczas na pokładzie zmarły 3 osoby, holenderskie małżeństwo i obywatelka Niemiec.
2: Hantawirusy przenoszą się przez kontakt z wydzieliną gryzoni. Mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego.
1: Wiadomo, że na pokładzie są także Polacy, ale MSZ zapewnia, że wszyscy czują się dobrze.
2: Pod Alpami powstaje najdłuższy kolejowy tunel świata.
1: Będzie miał aż 64 km i połączy Austrię z Włochami.
2: Podróż między Innsbruckiem a Bolzano skróci się do około 25 minut.
4: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Na początek nowe informacje o okolicznościach śmierci mężczyzny, który w poniedziałek wyskoczył z okna na 3 piętrze budynku na Żoliborzu. Wszystko stało się podczas akcji policji, która próbowała w tym samym czasie wejść do mieszkania, w którym znajdował się 68-latek. Policję wezwali sąsiedzi, którym zaczął przeszkadzać zapach ulatniający się z mieszkania. Funkcjonariusze próbowali dostać się tam przez okno przy użyciu wysięgnika. Wtedy z drugiej strony budynku z okna wyskoczył mężczyzna. Człowiek ten prawdopodobnie nie próbował uciec, ale odebrać sobie życie. Zostawił list pożegnalny do swojej córki. W mieszkaniu znaleziono też ciało jego brata. Wiele wskazuje na to, że to on go zabił, ale zdaniem rzecznika stołecznej policji, podkomisarza Jacka Wiśniewskiego, tego nie można jeszcze przesądzić.
5: To oczywiście jest jedna pewnie z wielu hipotez, natomiast no, przede wszystkim tutaj sekcja zwłok może dać odpowiedź, ale na ten moment to za wcześnie, żeby o tym mówić.
4: Intensywne śledztwo w tej sprawie trwa. 9 osób zostało zatrzymanych w stolicy za handel ludźmi. To 7 obywateli Bulgarii i 2 Polaków. 7 z nich po usłyszeniu zarzutów zostało aresztowanych. Werbowali bułgarskie kobiety, obiecując pracę w rolnictwie. W Polsce były zmuszane do świadczenia usług seksualnych. Dziś sporo słońca o poranku, w ciągu dnia mogą pojawić się chmury, ale nadal będą z nami przejaśnienia, nie będzie padać. 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia, teraz około 14, wiatr słaby. Ze wschodu i północnego wschodu ciśnienie umiarkowane 1006 hektopaskali, biometr korzystny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: On tylko zadzwonił, żeby powiedzieć, że ją kocha i o tym będzie w tej piosence. Stevie Wonder już za chwilę.
7: Przepraszam mnie, że mi mowę odjęło, ale co to znaczy tylko zadzwonił? Aż zadzwonił. Niektórzy czekają na taki telefon. Dzień dobry. Kasia
6: i Tomek, dzień
7: zapraszamy
6: dobry.
7: Zapraszamy do 8:00. 9:00.

0: Można pod gruszą, można pod lipą, ale pod orzechem to lepiej nie, okazuje się.
1: Bo orzech ci spadnie na głowę?
0: To tam pikuś i psikuś, ale podobno orzech, ten taki włoski, daje jakiś gęsty cień. Znaczy, że pod nim jest duszno, wilgotno i człowiek źle się czuje, a poza tym jakaś chemia, że tak powiem, wydziela się podobno z... jakaś
1: co ty
0: straszysz?
1: Tu kontakt z naturą, przyrodą, każą się do drzew przytulać, cienia szukamy w tych...
0: Ale jednak charakterystyczny zapach, właściwości drzewa powodują, że w większym stężeniu może działać drażniąco zarówno na układ nerwowy, jak i oddechowy, więc jeżeli chciałbyś się zdrzemnąć na łonie natury, no to zamiast orzecha włoskiego wybierz jednak gruszę bądź śliwę, tudzież ewentualnie lipę. Tak radzą ci, którzy się na tym znają. Ja nie wiedziałam, ale okazuje się, że takie orzechy włoskie najlepiej z dala, gdzieś tam od budynków mieszkalnych sadzić jednak.
1: No i co? I zdrzemne się to miał lipne sny.
0: No, lipne, nie lipne, ale zapach wokół piękny.
1: Dobrze, dobrze. Skoro mam wybór, to sobie wybiorę. Ja dawno już nie spałem tak na trawce, czy tam gdzieś pod drzewem. A to jest cudowna sytuacja. Kiedyś w jednym takim mieście dużym, gdzieś w parku leżeliśmy na kocu, zasnąłem, a to było centrum miasta.
0: No popatrz.
1: Z tym, że park. Obudziłem się tak zrelaksowany.
0: To nie, musiał być duży, ładny park.
1: Nie potrzeba. Ale nie, gdzieś tam w szkle jeździły tramwaje i to mnie tak uśpiło, że...
0: A jednak mieszczuch, proszę państwa, mieszczuch. No dobrze, za chwilę lecimy dalej. To nie czas na drzemki teraz. Za 16 minut będzie godzina 8, ale czas na pytanie przed śniadaniem coraz bliżej.
1: Kubki Radia Plus mamy do rozdania, o nich za kilka minut.
0: Wcześniej Boniem i Stanisław Sojka.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: tani. 2 plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny, 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Kubek Radia Plus do zdobycia. Przed weekendem majowym pytaliśmy o aktywności, a teraz o brak aktywności.
2: Tak, o przysypianie.
1: Tak, nie w pracy. Jest taki dzień spania w pracy w kalendarzu. Nie pamiętam, muszę sprawdzić, kiedy on jest, ale to na pewno nie dzisiaj. My zapytamy o spanie pod tą gruszą przysłowiową, o której Kasia mówiła. Nie musi być grusza, może być nawet ten orzech, już wszystko jedno.
2: Leżak może być, bo ławka hamak. W parku chyba nie bardzo.
1: Na czym?
2: Ławka w parku to chyba nie bardzo.
1: No nie, bo to się zajmie całą ławkę, ale...
2: A poza tym to źle wygląda.
1: Samemu tak, ale na przykład powiedzmy, ktoś siedzi, a ty trzymasz głowę na jego...
2: A to już bardzo dobrze
1: kolanach
2: wygląda.
1: I ty sobie tak
2: zwłaszcza
1: przysypiasz.
2: Z perspektywy głowy.
1: No dobrze. Czy zdarza wam się gdzieś przysnąć na łonie natury, czy czasem robicie sobie drzemkę gdzieś na zewnątrz po prostu, nie w domu?
2: Napiszcie nam o tym 691-141-141 numer SMS do Radia Plus.
1: Czekamy, a po godzinie 8 o tym sobie porozmawiamy i oczywiście poinformujemy o oficjalnym wręczeniu kubka Radia Plus.

0: Dzisiaj także na naszym profilu facebookowym dyskutujemy o awariach, o tym, że się coś zepsuło. Jest na nas oczywiście. Katarzyna napisała, ja jak już coś zepsuję, to całkowicie. W piątek mąż kupił mi urządzenie sandwich plus gofrownica plus grill. O, są takie komba.
1: Poszło z dymem?
0: A w sobotę, całkiem co nie, ale w sobotę już nie działa maszyna. Oczywiście byłam mocno zdziwiona, ale udało się naprawić.
1: Uff, całe szczęście.
0: Ja to mam ten taki problem, zwierzę się, że jak chcę coś naprawić, to czy coś wyczyścić, albo coś...
1: Tak.
0: Odkręcam zawsze jeden element za dużo i później się okazuje, że nie umiem tego dokręcić i tu trzeba serwis wzywać i w ogóle zamieszanie.
1: To lepiej może nie odkręcać, no. Bo trudno to potem odkręcić. Znaczy dokręcić.
0: Przykręcić.
1: Tak jest. Za chwilę zakręceni jesteśmy, bo poranek, za minutę będzie godzina 8:00, za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radio Plus. Warto z nami zostać.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. Na miejsce dojeżdżają kolejni strażacy, pomogą policyjne Black Hawki. Wrócimy do potężnego pożaru na Lubelszczyźnie.
2: Jeszcze w tym tygodniu kolejny projekt w Sejmie. Rząd kolejny raz próbuje przepchnąć sprawy kryptoaktywów.
1: Molo w Gdyni częściowo zamknięte, tak będzie jeszcze przez co najmniej rok. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce i dodatkowych 58 zastępów strażackich.
1: Trwa walka z gigantycznym pożarem lasu na Roztoczu. Jak przekazał komendant główny straży Wojciech Kruczek, ogień rozprzestrzenia się powoli, ale akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę.
2: W najbliższych minutach pomogą policyjne Black Hawki, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński, który jest na miejscu.
1: Akcję na Lubelszczyźnie śledzi dla nas nasz reporter Artur Mazurek, z którym się teraz łączymy.
3: Pomóc w gaszeniu pożaru mają policyjne Black Hawki. Pierwszy jest już w drodze i za kilkanaście minut ma być już na miejscu. Kolejny ma być gotowy i ewentualnie ruszyć w drogę po południu.
4: Oraz śmigłowiec z lasów państwowych.
3: Strażacy liczą głównie na tą pomoc z powietrza, bo obecnie gaszenie z powierzchni ziemi jest nieco utrudnione.
5: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudnić akcję.
3: Terenem pożaru było objęte nawet 250 hektarów lasu. Obecnie na miejscu pracuje 48 zastępów straży pożarnej. Po godzinie 8 ma dojechać kolejne kilkadziesiąt zastępów strażaków.
2: Mieszkańcy dostali alerty RCB, to w związku z groźnym zadymieniem w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów.
1: Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów.
2: Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk.
1: Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent, a z tym tematem już teraz Michał Skolimowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Przepisy będą się różnić od poprzednich?
6: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
7: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, na szwank.
6: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
7: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
6: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
2: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne.
1: Ukraińskie Ministerstwo Obrony potwierdza, Rosja naruszyła rozejm wprowadzony w nocy z 5 na 6 kwietnia. Doszło do serii ataków.
2: To niweczy zawieszenie broni, którego domagał się Kreml, oświadczył doradca resortu Serhii Sternenko.
1: Nocny atak przeprowadzono na obwód chersoński, ucierpiały dwie osoby, uszkodzone są domy.
2: Wracamy do kraju, co najmniej przez rok. Częściowo zamknięte będzie molo w Gdyni-Orłowie.
1: Jak się okazało, końcowa część bariery może zagrażać spacerującym.
8: Zamknęliśmy tą końcówkę. To jest najbardziej bariera osłonięta w stronę morza. Największe falowanie. W tym roku też trzeba podkreślić, że zima naprawdę była sroga, co dodatkowo spotęgowało tą destrukcję tego obiektu.
1: Mówił Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni.
2: Przez co najmniej rok zamknięte będzie ostatnie 20 metrów pomostu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Karta turysty w Zakopanem już działa.
2: Turyści wnoszący opłatę miejscową wreszcie mogą skorzystać z benefitów oferowanych przez lokalne firmy pod Giewontem.
1: Czy projekt wypalił i zyskał zainteresowanie, o tym wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
9: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów, którzy gwarantują turystom konkretne benefity i zniżki. Sporo przedsiębiorców pyta o to, bo część z nich wskazywała nam wcześniej, że też czeka na rozwój sytuacji.
2: Po wniesieniu opłaty turysta w Zakopanem otrzymuje kod do aktywacji benefitów w specjalnej aplikacji.
1: O pogodzie na dziś już teraz w Radiu Plus.
10: Na razie słonecznie, później może być pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów. W Warszawie na termometrach aktualnie około 14 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 26, więc znów będzie bardzo ciepło. Ciśnienie umiarkowane 1006 hektopaskali. Biometr nam sprzyja, wiatr słaby. Ze wschodu i północnego wschodu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, o poranku, środa, to jest 6 dzień maja.
12: Witamy i zapraszamy do godziny 9, a za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem. Kasia Kozimor,
11: Tomek Waloszczyk.
12: A teraz Żoda Sens.

0: Hit FM Radio Plus, 14 minut po godzinie 8 już mamy.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A dzisiaj pytamy o spanie pod gołym niebem. Takie doświadczenie ma za sobą niejednokrotnie, domyślamy się. Paweł, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Razem z synem udało ci się go naciągnąć, żeby się przespać na działce?
3: No tak, wtedy jeszcze był nastolatkiem, więc to nie było takie oczywiste dla niego. Ale działka jest za Krakowem, więc zaciemnione wszystko, nie ma tych świateł miejskich. Mhm. A były akurat Perseidy, więc to był sierpień.
2: Perseidy.
3: Więc leżaczki dwa, kocyki i no przepiękny widok. Jak pokazał mi sztuczny.
0: Ale to, przespaliście, czy przeoglądaliście całą noc?
3: Nie, oglądaliśmy i przespaliśmy, bo można oglądać chwilę, ale potem...
0: No tak, a potem oko ucieka.
2: Ale nie było niedogodności, bo to się później w środku nocy może zimno zrobiło, albo nad ranem ta rosa zaczęła gdzieś się pojawić?
3: Nie. Spokojnie. Na leżaczku jest powyżej gruntu koszyk i nie ma problemu żadnego.
0: No to rewelacja. No to mamy pomysł dla co niektórych, że warto, jeśli będzie noc właśnie spadających gwiazd, gdzieś tam z tym leżaczkiem w dobre miejsce się
3: tylko
0: ustawić.
3: Trzeba mieć takie miejsce, żeby się było widać, bo w mieście niestety to
0: no nie,
3: jest...
0: za duże zanieczyszczenie światłem, to wiemy. Tak,
3: niewidoczne.
0: To jest niewidoczne. No to świetne przeżycia zostały w pamięci na długie lata.
2: A teraz tak, na pamiątkę naszej rozmowy kubek wysyłamy, kubek Radia Plus. Dziękujemy bardzo i miłego dnia.
3: Ja również dziękuję, pozdrawiam całą redakcję.
0: Do usłyszenia.
2: Myślę sobie, że to noc spadających gwiazd i brzęczących komarów, no bo to chyba w parze.
0: Ale ważne, że w kubku gorąca herbata, bo czasem wieczorem może się przydać. Za chwilę Taz Minaccher. A propos Sleeping Satellite.
1: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
16: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
18: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Po reklamie.

0: London Beat na antenie Radia Poznań 26 minut po 8.
1: Ja już się boję na pierwszej stronie Rzeczpospolitej artykuł, że taksi bez kierowcy już jadą.
0: O nie, ja nie wsiadam, dziękuję, jadę rowerem.
1: Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku.
0: Ja to się martwię, bo jednak Europa jest gęsto zaludniona i to nie jest tak jak w Stanach, że wyjedziesz sobie na drogę i tam, wiesz, jedziesz szerokimi ulicami i tak dalej, i tak dalej. Tu jednak jest ciasnawo.
1: Dlatego te taksówki będą tak skonstruowane, że będą ten ruch uliczny jakoś tam uwzględniać. Mhm. No. To jest dobre rozwiązanie dla tych, co nie lubią gadać. Wsiądzie do taksówki,
0: a tak, nie lubię
1: taksówkarz
0: gadać.
1: Chce coś się zagadać, a ty nie chcesz sobie pomyśleć albo pomilczeć,
0: poczytać
1: trochę, poczytać nawet, a tutaj to się nie skupisz na czytaniu. Nie, ja się będę bał, co to, gdzie to zajedzie. Będzie dużo emocji. W każdym razie już nie pogadasz.
0: No, ja to będę się bała, że drzwi nie otworzy, bo kiedyś był taki przypadek, że tam jakiś taksówka pojechała na lotnisko i pan nie mógł wysiąść. No,
1: ale ta bez kierowcy, ta
0: bez
1: taksówka.
0: Bez kierowcy, no, tak. No. Była afera.
1: No. A chociaż ja z tym gadaniem to nie wiem, jak będzie, bo jak oni to wszystko w AI uzbroją, to będzie ci automat gadał.
0: Aj, znowu to AI.

0: Czas nas goni, już nie doczekamy do tego momentu, gdzie bo B i C powiedzą za chwilę nasi koledzy, którzy przedstawią wiadomości w Radiu Plus. Koleżanka i kolega, dobrze. Za chwilę prognoza pogody też będzie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
8: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
7: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
9: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Jest w 8:30, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze dobę.
0: Strażacy i żołnierze WOT-u walczą z pożarem lasu na Lubelszczyźnie.
1: Ogień w powiecie biłgorajskim objął 250 hektarów. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy. Pilot zginął na miejscu.
0: Kondolencje rodzinie złożył prezydent Karol Nawrocki. Jak dodał, od wielu godzin setki strażaków i funkcjonariuszy służb z odwagą walczą z pożarem na Lubelszczyźnie. Otoczmy ich wsparciem i pamięcią.
1: Służby apelują tymczasem do okolicznych mieszkańców o zamknięcie okien i niewychodzenie z domu.
0: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia.
1: Dziś poznamy wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamilka.
0: Sąd okręgowy w Częstochowie zdecyduje w sprawie znęcania się nad dziećmi i doprowadzenia do śmierci 8-latka.
1: W 2023 chłopiec był polewany wrzącą wodą, uderzany pięściami i rzucany na rozżarzony piec węglowy.
0: Zmarł po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Sprawcom grozi dożywocie.
1: Polskie tenisistki zaczynają grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie.
0: W pierwszej rundzie wystąpi Magda Linet, która o 11:00 zmierzy się z Niemką Tatianą Marią.
1: O tej porze na korcie powinna też pojawić się Magdalena Fręch, której rywalką będzie Aleksandra Jala.
2: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Kultowy neon w rejestrze zabytków, chodzi o świecący napis księgarnia MDM, pochodzi z 1976 roku. Pierwotnie zamontowany był na fasadzie budynku przy Pięknej 31/37 w Warszawie. W uzasadnieniu decyzji mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz wskazał, że wpisany do rejestru neon wpisuje się w powojenną historię neonizacji Warszawy. Był to zamysł urbanistyczny związany z instalacją neonów wzdłuż głównych ulic oraz na obszarze ścisłego centrum miasta. Już nawet co czwarty mieszkaniec stolicy jest osobą po 60 roku życia. Mimo to wciąż nie wszystkie potrzeby tej grupy społecznej są spełnione, mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.
3: Jeszcze jedna olbrzymia potrzeba to łóżka dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. I z taką inwestycją przygotowujemy się podczas remontu bloku medycznego numer 7 przy ulicy Mehofera. I tam chcielibyśmy mieć przynajmniej 5-7 łóżek wentylowanych mechanicznie. W Warszawie nie ma ani jednego takiego.
2: W planach są także podobne bloki medyczne w innych częściach miasta. Dziś sporo słońca na niebie o poranku, później pochmurno z przejaśnieniami, ale nie będzie dzisiaj padać. Maksymalnie 26 stopni, już teraz mamy ich 18 na termometrach. Barometr korzystny, wiatr słaby ze wschodu i północnego wschodu. Ciśnienie umiarkowane, barometry w Warszawie pokazują 1006 hektopaskali.
4: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Jeszcze do 9:00 z Wami pobudzamy Was. Numero uno już teraz w Radiu Plus.
6: A potem Warius Manx i Orła Cień na antenie Radia Plus. Dzień dobry, witajcie, Kasia
5: i Tomek.
6: Zapraszamy do 9:00.

0: A może by rzucić to wszystko i pojechać...
1: Bieszczady.
0: Też można, tym bardziej, że tam najkrócej się czeka, prawie najkrócej, do sanatorium pojechać. Okazuje się, że kolejki zmalały, bo przed pandemią to był, nie wiem skąd to się bierze, nie podano, ale czekano nawet 3 lata na miejsce w sanatorium. Teraz kolejki się znacznie skróciły, najdłużej to jest 9 miesięcy w kilku województwach, ale na przykład na Podlasiu 4 miesiące tylko się czeka do sanatorium. Kolejki znacznie się skróciły, więc nic tylko jechać i się rehabilitować.
1: Dokładnie
0: i masaże,
1: tak.
0: I tam później dancingi wieczorem i tak
1: wody
0: dalej.
1: Wody jeszcze się pije.
0: Do wód, tak,
1: do wód,
0: można
1: tak
0: jechać. No. Okazuje się, że też sprzyja temu obecny stan prawny, który pozwala na wyjazd do sanatorium nie wcześniej niż 18 miesięcy od poprzedniego pobytu. Czyli jak pojechałaś do sanatorium, to 1,5 roku trzeba odczekać, zanim się kolejne skierowanie dostanie. Tam się kłóci trochę ministerstwo z NFZ-em, bo jedni by chcieli, żeby to był krótszy czas, żeby co 1,5 roku można było do sanatorium, ale jak będzie można co 1,5 roku, to znów chętnych będzie dużo
1: i
0: te kolejki się zrobią, więc to na jedno wyjdzie.
1: Czyli co, korzystajmy póki można.
0: Korzystajmy, jeżeli mamy jakieś dolegliwości, które można troszkę podleczyć, jak najbardziej. Przecież to już nie mówię o tym życiu towarzyskim tam,
1: które jedzie człowiek na 3 tygodnie, to szaleństwo, naprawdę. Można wypocząć.
0: Ale wypocząć i zdrowie podreperować.
1: Bonnie Tyler za chwilę na antenie Radia Plus, także BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. No, czy dzisiaj pojawi się deszcz? Są takie miejsca, że i owszem, długo wyczekiwany pojawi się.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Dolar Łabo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z 1-litrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl. Skiteam!
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.

0: To BJ Thomas w Radiu Plus, za 6 minut będzie 9.
1: Oj. Teresa wracała wczoraj w godzinach nocnych z koleżanką z zamku w Mosznej. No i pisze, że trafiliśmy z tym postem o sąsiadach i tym, że coś się zepsuło i to na nas. No i wracali z tego zamku i spotkało przykre zdarzenie je, bo miałyśmy spotkanie z sarną, z leżak do wymiany i teraz czekamy na reakcję. Tylko proszę, co? A miałem nie mówić?
0: No przecież, rozumiesz, wracały.
1: Nie, to nic nie
0: rozumiesz,
1: było.
0: Coś,
1: tak.
0: Nie, to się wyklepie.
1: Aj, to ten moment, w którym uświadamiasz sobie, że to nabrało właśnie bardzo dosłownego, definitywnego, nieodwołalnego, nieodwracalnego znaczenia. Pisze Jaco, jest to jedna z najgorszych sytuacji w życiu, gdzie jesteś bezsilny, jeszcze przez swoją głupotę nie możesz mieć do nikogo pretensji. To wtedy, gdy coś zepsujemy sami.
0: No właśnie, mieliśmy naprawić, a coś się posypało. No dobrze, zostawiamy was, mam nadzieję, w dobrych rękach. Agnieszka Morawska po godzinie 9. Przeboje z nutą nostalgii będą nam towarzyszyć cały czas, oczywiście, że tak. My wracamy jutro po godzinie 6. Mam nadzieję, że niczego dzisiaj nie zepsujecie, a tylko będziecie naprawiać.
1: No dobrze, jutro o tym możemy porozmawiać, co nam się udało naprawić. Ja ruszam bo mi tu karnisz spadł.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Rozbił się, gdy pomagał gasić ogień. Przyczyny katastrofy dromadera nadal nieznane.
2: Nagłe zatrzymanie krążenia mogło doprowadzić do śmierci 40-latka. Wrócimy do policyjnej interwencji w Poznaniu.
1: Większość postawiła na angielski. Dziś trzeci dzień maturalnych zmagań. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek.
2: Michał Konopiński, zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Nadal nic nie wiadomo o przyczynach katastrofy dromadera, który pomagał gasić pożar lasów w powiecie biłgorajskim.
1: Maszyna rozbiła się podczas tych działań, pilot zginął na miejscu. W nocy dotarli tam strażacy i leśnicy.
3: Gdzieś koło godziny 2:00 nad ranem byliśmy tam na miejscu upadku. Wygląda to po prostu strasznie, tragicznie. Coś okrutnego. Widok jest taki, że takiego faceta jak ja wymiękłem. Po prostu jak zobaczyłem ten samolot zniszczony, zgnieciony i leżące zwłoki. I świętej pamięci pilota.
1: To Mariusz Kiciński, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Przyczyny zbada prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych, mówi minister Marcin Kierwiński.
4: Czekamy na Komisję Badania Wypadków Lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 6 godzin rannych. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
1: Strażacy walczą z żywiołem. Do akcji wkroczył m.in. policyjny Black Hawk.
2: A w tych działaniach nie pomaga pogoda. Ogień strawił już ponad 200 hektarów kompleksu leśnego. Skutki mogą być katastrofalne.
5: Często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
2: Podkreśla Anna Sternik, rzeczniczka regionalnej dyrekcji.
1: Okoliczni mieszkańcy otrzymują alerty RCB o zadymieniu w powiecie biłgorajskim. Chodzi o gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów.
2: Nagłe zatrzymanie krążenia.
1: To jak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka. Doszło do niej po interwencji policji na poznańskich Jeżycach.
2: Kluczowe będą jednak wyniki sekcji zwłok. Ta zaplanowana jest na jutro. Sprawy badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych.
1: Wiadomo, że analizowany jest zapis z kamer mundurowych. Śledztwo prowadzone jest w tej chwili pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
2: Przypomnijmy, do incydentu doszło na Jeżycach. Policjanci próbowali pomóc innemu mężczyźnie. Przeszkadzał im w tym 40-latek.
1: Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił przytomność i zmarł.
2: Dziś kolejny dzień maturalnych zmagań.
1: Po polskim i matematyce czas na język obcy. Większość młodych ludzi wybrała angielski.
6: No ja się czuję bardzo dobrze, ponieważ uczę się cały czas tego angielskiego, więc myślę, że nie będzie problemu.
7: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
1: Z maturzystami z Radomia rozmawiała Daria Żurowska.
2: A po południu egzaminy w języku obcym z matematyki i geografii dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.
1: Obowiązkowe kangurowanie, większy nacisk na naturalny przebieg porodu czy łatwiejszy dostęp do znieczulenia.
2: To tylko część zmian, które wejdą w życie już jutro.
1: Jedną z najważniejszych jest zagwarantowanie kobietom dostępu do farmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego.
8: Każda placówka będzie zobowiązana zapewnić co najmniej jedną taką metodę. Joanna Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku mówi, że zmiany akurat w tym punkcie powinny iść dalej i gwarantować każdej pacjentce dostęp do najskuteczniejszej metody łagodzenia bólu, jakim jest znieczulenie zewnątrz oponowe.
9: Znieczulenie regionalne, zewnątrzoponowe czy podpajęczynówkowe, każda kobieta rodząca powinna mieć do niego dostęp.
8: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podkreśla, że istnieje wiele metod uśmierzania bólu, a wybór konkretnej zależy od danej placówki.
10: To znieczulenie było wcześniej dedykowane pacjentkom, oczywiście w oparciu o możliwości szpitala.
8: Nowe przepisy umożliwiają kobietom w ciąży również konsultacje z anestezjologiem w sprawie wyboru metody znieczulenia.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Zakończył się remont ratusza w Nowym Sączu.
1: Przez 2 lata odnowiono nie tylko wnętrze budynku, ale też elewację i miedziany dach.
2: Kolor ściany przypomina ten, który był na budynku w XIX wieku.
11: Piękny jest, wspaniale. Śliczny, zawsze był piękny, a teraz jak odnowiony, to wiadomo.
12: Bardzo piękny. Między pomarańczym a miodowym.
13: A tak widać gołym okiem, że zupełnie inaczej niż przedtem.
12: Tak,
14: bardzo ładny. Troszkę zażółty taki.
12: No ładny, ładny, odnowiony, ładny. No, miedź i plus jasny, ciemny.
2: Mówili mieszkańcy Nowego Sącza, z którymi rozmawiał Michał Rejduch.
1: Otwarcie po remoncie i zwiedzanie zaplanowano na sobotę.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Rembrandt w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 21 minut po 9 na zegarze, w kalendarzu 6 dzień maja i to już jest środa, strasznie szybko ten czas mija, a jak środa, to pytanie, co mi w duszy gra. Pierwsza podpowiedź już za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
2: Po reklamie.

Ultravox w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 27 minut do 10. Środa. To pytanie, skoro dzisiaj środa, to oczywiście pytanie, co mi w duszy gra, waszym zadaniem jest odgadnąć hasło. To będzie taka trochę zagadka jak w krzyżówce. Dziś hasło składa się z dwóch słów. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania, z czym wam się to hasło kojarzy. Zatem tutaj nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, chociaż oczywiście, jeśli będzie kilka podpowiedzi takich, które nam się bardzo będą podobały, to zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141 do zdobycia torba Co mi w duszy gra i coś jeszcze do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę. Zatem czas na pierwszą podpowiedź i to będzie podpowiedź muzyczna i to jest początek piosenki, jednej z piosenek zespołu The Doors.

Przypominam, hasło składa się z dwóch słów i nie pytam o zespół ani tytuł piosenki. A kolejna podpowiedź za chwilę. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, teraz w Radiu Plus.

0: Ace of Base w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii All That She Wants. Na zegarze 15 minut do 10, pora na drugą podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra. I tutaj inna piosenka oprócz Riders on the Storm może was naprowadzić na hasło. To jest stan pogody Anny Jurksztowicz, tylko że musimy to dosłownie odebrać. A przypominam, że hasło składa się z dwóch słów i oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, z którym to hasło wam się kojarzy. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ogromny pożar lasu na Lubelszczyźnie. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami. Umowa SAFE zaakceptowana przez Komisję Europejską. Polska będzie pierwszym krajem. Konkursy, spotkania i promowanie czytelnictwa. Przed nami tydzień bibliotek. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze dobę. Na miejsce dojeżdżają kolejni strażacy, pomagają też policyjne Black Hawki. Wracamy do potężnego pożaru w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Starosta Andrzej Szarli pocenił, że zniszczeniu uległo ponad 100 hektarów lasu. W dalszym ciągu mamy linię ognia o długości około 800 metrów. Mamy nadzieję, że uda się go zahamować, dodał. Tymczasem okoliczni mieszkańcy odczuwają niepokój. Rozmawiał z nimi nasz reporter Artur Mazurek.
2: Wiele osób tutaj chodzi. Po lasach odwiedza dużo turystów, także strach ogólnie, coś niesamowitego.
3: No, niewesoło było, patrząc na takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój i niebezpieczeństwo.
4: No, szok dla mnie.
5: Okropnie, bo myśmy niedawno po sąsiedzku mieli pożar.
1: Nad pogorzeliskiem latają teraz drony, sprawdzają, gdzie tlą się zarzewia ognia. Polska umowa pożyczkowa SAFE zaakceptowana, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Otwiera to drogę do podpisania umowy już w ten piątek w Warszawie. Polska jest pierwszym krajem, który doszedł do porozumienia z Brukselą. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
6: W piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i finansów. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
7: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, to czas wytężonej pracy.
6: Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro. Pierwsze pieniądze, 15% zaliczka, trafią do polskiej armii w najbliższych tygodniach. Środki w 89% według zapewnień rządu będą wydane w Polsce.
1: Z pożyczki SAFE Polska ma sfinansować m.in. programy obrony przeciwlotniczej Czejsan, Tarcza Wschód czy budowę okrętu Ratownik. Gmina Łącko przygotowuje się do liczenia strat w sadach. Specjalne komisje sprawdzą, jak duże szkody wyrządziły ostatnie przymrozki. Później raport w tej sprawie trafi do wojewody małopolskiego.
8: Bez pieniędzy tutaj sadownikom w sporej części pewnie będzie się ciężko w tym roku wykaraskać z tych problemów, które niestety się mocno rysują.
1: Mówi wójt gminy Łącko Jan Dziedzina. W wielu sadach uszkodzonych jest kilkadziesiąt procent przyszłych plonów. Są też takie miejsca, w których straty są stuprocentowe. Ilu nowych księży przybędzie w tym roku w Polsce? To właśnie w maju kandydaci do święceń kapłańskich podejmują ostateczną decyzję. W połowie miesiąca odbędą się specjalne zamknięte rekolekcje.
9: Te rekolekcje trwają tydzień. Raczej one są w ciszy, w milczeniu, z dużą ilością konferencji, również rozmów, ale i osobistej obecności kandydata w kaplicy. I właściwie to co się dzieje pomiędzy kandydatem a Chrystusem, który go powołuje i który tak naprawdę przez posługę biskupa będzie go konsekrował. Więc jest to bardzo, bardzo poważny moment.
1: Mówi ksiądz Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań. W ubiegłym roku święcenia kapłańskie przyjęło 211 kandydatów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. To hasło 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Wystartuje w piątek w placówkach w całym kraju.
10: Będzie to tydzień obfitujący w szereg proczytelniczych i kulturalnych wydarzeń, na które serdecznie Państwa zapraszam.
1: Mówi Edyta Jasińska, dyrektor biblioteki w Bełchatowie. Akcja jest organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich już od 2004 roku.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Volare i Gypsy Kings w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 19 minut po 10 teraz na zegarze. Trzecia podpowiedź dotycząca zabawy Co mi w duszy gra. Niektórzy bardzo się jej boją, a według prognoz w najbliższych dniach pojawi się w kilku miejscach. No cóż, taka pora roku. Hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się to, co napiszecie jeszcze o nim, czyli to, co Wam się z tym hasłem kojarzy. A numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze około 5 minut czekam na Wasze wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Po reklamie.

0: Dolce Vita i Ryan Paris w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 30 minut pozostało do 11. A jeśli chodzi o Dolce Vita po polsku, to myślę, że taka wiosenna burza też mogłaby się w to wpisywać. To jest prawidłowe hasło i odgadła je m.in. Basia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Basiu, twoje skojarzenie z wiosenną burzą to mokry bez, zapach deszczu i soczysta zieleń dzień po burzy. To jest też niesamowite, gdy burza już też przejdzie, prawda? Ten zapach powietrza jakoś tak inaczej.
1: Tak, szczególnie w takie suche dni jak teraz, kiedy się zrosi ten piach i ten pył osiada sobie na chodnikach i właśnie rano super cudnie pachnie. Chyba to jedyna pora w roku, kiedy deszcz pachnie właśnie w ten sposób.
0: Chociaż czasami są te burze i bez deszczu, ale jednak liczymy na to, że i burza, i deszcz nam się przytrafi. Wtedy jakoś tak potrzebny jest ten deszcz również, jeśli chodzi o tę porę roku. Prezent mam dla ciebie. Torba, co mi w duszę gra. Coś tam jeszcze do tej torby wrzucę. I jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja. Halo. Coś tu się wydarzyło, więc ja pozdrawiam wszystkich w imieniu Basi. Krzysztof Krawczyk i To, co dał nam świat teraz w Radiu Plus.

0: Every Time With Touch i Maggie Reilly w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, tylko 16-15 prawie minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi Voyage i Desile.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
2: Po reklamie.

0: jeszcze raz.
1: Czerwone gitary w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do 11:00. Za chwilę wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Dziś wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Za chwilę też najnowsze informacje w sprawie pożaru Puszczy Solskiej oraz pierwsi maturzyści już po angielskim. Jest 11. Marcin Bartnik. Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed miejscowym sądem okręgowym jest nasz reporter Rafał Różycki.
2: Tak, jestem.
1: Dzień dobry, Rafale. Rozprawa rozpocznie się o 11.30. To był długi, wielowątkowy proces.
2: Zgadza się. Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Według aktu oskarżenia mężczyzna miał między innymi polewać dziecko wrzątkiem i kłaść na rozgrzanym piecu. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Przypomnijmy, Kamilek zmarł niemal dokładnie 3 lata temu, 8 maja 2023 roku, po ponad miesięcznej walce o życie w katowickim szpitalu. Prokuratura rozpoczęła oględziny miejsca katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. To w ramach śledztwa, które właśnie ruszyło. Przypomnijmy, dromader rozbił się podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Zginął pilot. Na miejscu dalej trwa akcja strażaków. Pożar w szczytowym momencie obejmował 250 hektarów lasu. Widok był przerażający, relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław.
3: Ten dym to taki był, ognia nie było widać, nie, bo to drzewa. Taki był bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
1: A jak sytuacja wygląda teraz? O to pytamy naszego reportera Artura Mazurka, który jest na miejscu.
4: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
1: W akcji gaśniczej udział bierze też policyjny śmigłowiec Black Hawk. Pożar nie jest zagrożeniem dla domów. Dramatyczne doniesienia z Ukrainy. Przed chwilą rosyjskie drony zaatakowały przedszkole w mieście Sumy na północy kraju. Budynek został zniszczony, pod gruzami mogą być dzieci. Trwa akcja ratownicza. Została ona chwilowo przerwana przez kolejny rosyjski atak.
5: Ukrycia! Zagroza!
1: Miasto od rana jest atakowane mimo zaproponowanego rozejmu. Tylko wczoraj w wyniku ostrzałów zginęło na Ukrainie 27 osób w różnych częściach kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Łatwo, szybko i sprawnie. Tak tegoroczną maturę z angielskiego oceniają uczniowie z trzeciego ELO w Zielonej Górze. Tuż po wyjściu z sali rozmawiał z nimi Krystian Machalica.
6: Była bardzo prosta. Może też dlatego, że wysoki poziom angielskiego jest u mnie, ale wydaje mi się, że nie była jakoś bardzo trudna. Zazwyczaj tak pierwszy wychodzę, nie to, że biję rekordy, ale tak po prostu jak jest słuchanie, to sobie staram inne zdania też robić, nie?
7: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło. Czemu się do niego wróciło?
8: Próbne były trudniejsze.
9: Podobny poziom. Może trochę trudniejsze, ale bardzo podobnie.
1: Tegoroczne matury potrwają do 30 maja, wyniki 8 lipca.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Elvis Presley, It's Now or Never w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii po 20 minut po 11 prawie teraz na zegarze. I nawiązując do piosenki, mam dla Was, do Was pytanie, co lepiej zrobić dziś, bo jutro może być za późno. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Na wiadomości czekam około 5 minut, a do oddania mam kubek Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern

Kiedy zaczęto imieniem Farmier w Radiu Plus w Przebojach z notą nostalgii, 26 minut pozostało do południa. Zapytałam Was o to, co lepiej zrobić dziś, bo jutro może być za późno. I Ela w tej sprawie między innymi napisała tak, lepiej zjeść truskawki dziś, bo jutro nie będą takie pyszne. Na dowód jest jeszcze zdjęcie z miseczką truskawek, ale Ela dodała także, tak poważnie to lepiej powiedzieć dziś naszym bliskim, że kochamy, bo nigdy nie wiadomo, czy jutro będzie okazja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Ela z Krakowa i to do Eli trafi kubek Radia Plus. Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat, teraz w Radiu Plus.

0: Ale w koło jest wesoło i perfekt w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut prawie pozostało do 12. Pora taka, że może już druga kawa albo herbata i małe co nieco do tej kawy lub herbaty. 9000 jaj, 400 kg cukru i 128 tysięcy biszkoptów, a do tego ogromne ilości kawy i mascarpone. Tyle składników było potrzebnych, żeby pobić rekord Guinnessa. Zespół włoskich szefów kuchni ten rekord pobił, produkując, czy właściwie wytwarzając deser o nazwie, którą możecie się już tutaj domyślić, to oczywiście tiramisu imponującej wysokości 440 metrów, ponad 440 metrów. To powstało w Londynie i udało się pobić rekord Guinnessa dotychczasowy, kiedy w Mediolanie pobito rekord i utworzono tiramisu mierzące ponad 273 metry. Tutaj mamy 440. A wszystko, cały dochód przeznaczony zostanie na fundację, która walczy z ubóstwem, więc jest cel szczytny i właściwie można sobie pozwolić na taki kawałek w szczytnym celu właśnie. Być może to też jest jakiś pomysł na dziś. 17 minut, 18 prawie, do 12 i do południa jeszcze między innymi Toni Braxton, Unbreak My Heart w Radiu Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem!
7: Przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować w czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Po reklamie.

0: Michael Jackson kończy 11 w Radiu Plus. Do południa pozostały 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Nastolatek z Wielkopolski zatrzymany w sprawie śmierci 13-latki miał upozorować samobójstwo ofiary. Rusza sztab kryzysowy z udziałem premiera dotyczący pożaru w Puszczy Solskiej. Studenci gotowi na juwenalia. Jest 12. Marcin Bartnik. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Przez ponad 30 lat mojej pracy nie przypominam sobie równie wstrząsającej sprawy, przyznaje Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
2: Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Podejrzanym, który w chwili zbrodni miał 14 lat, zajął się Sądowy Wydział do Spraw Rodzinnych. Trafił do schroniska dla nieletnich. Policja i prokuratura ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie informują o jej szczegółach. Przypomnijmy, na początku marca ubiegłego roku rodzina zgłosiła zaginięcie 13-latki, która wyszła z domu i nie można było się z nią skontaktować. Następnego dnia w lesie odnaleziono ciało dziewczynki. Początkowo wszystko wskazywało na to, że targnęła się na życie. Premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służb w związku z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza na terenie Puszczy Solskiej trwa od wtorkowego popołudnia. Pożar w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. Lada moment ruszą też policyjne oględziny miejsca katastrofy Dromadera, który wieczorem runął na ziemię w czasie akcji gaśniczej. Teren został podzielony na 5 sektorów, powiedział nam Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.
3: Niebawem rozpoczną się formalnie oględziny tego miejsca. W tej chwili podzieliliśmy całą tą strefę na odpowiednie sektory. Jest 5 sektorów wyznaczonych, 5 prokuratorów w każdym sektorze, oczywiście z policjantami, którzy mają doświadczenie, jeżeli chodzi o badanie katastrof. Jest to grupa DVI, doświadczeni funkcjonariusze, między innymi z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
1: Oględziny mogą potrwać kilka godzin i mają zakończyć się jeszcze dziś. Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w Watykanie zaapelował do wiernych z Polski, aby w modlitwie prosili o dar jedności i poszanowanie wartości chrześcijańskich w narodzie. W katechezie do zgromadzonych na placu Świętego Piotra mówił z kolei, że Kościół musi potępiać zło we wszystkich jego formach. Przypomnijmy, w piątek mija pierwsza rocznica wyboru Leona XIV na stolicę Piotrową.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Studenci odliczają dni do swojego święta, w maju ruszają juwenalia. To okazja, by naładować baterie przed sesją egzaminacyjną. Niektórzy nie mogą się już doczekać.
4: Skorzystamy. Może nie wiem, czy w Bydgoszczy, może jeszcze w jakimś innym mieście, jak nam się spodoba, jeszcze zobaczymy.
5: Taką turystykę juwenaliową.
4: Tak, dokładnie.
5: Chcecie.
4: Będzie dobra zabawa. No i że mimo spędzimy czas.
6: No myślę, że fajnie tak się zintegrować też z innymi studentami.
5: Odpocząć trochę od zajęć.
6: Tak, tak. To fajna opcja też, żeby spędzić fajnie czas.
1: Imprezy studenckie zaplanowano w wielu miastach, m.in. we Wrocławiu, Łodzi czy Krakowie. W Bydgoszczy juwenalia przygotowują wszystkie publiczne uczelnie.
7: Stawiamy na różnorodność wydarzeń, nie tylko dni koncertowe, ale również wydarzenia kulturalne, muzyczne i sportowe. Na poszczególnych uczelniach będziemy się integrować.
1: Mówiła Kleopatra Sadłowska z Porozumienia Samorządów Studenckich. Żacy najpierw przejmą symbolicznie klucze do miasta, a potem rozpoczną wspólną zabawę. W planach są koncerty, wspólne grillowanie oraz sportowa rywalizacja.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Kilka nagrobków zostało zniszczonych na cmentarzu Brudnowskim. Nie są to jednak efekty działań wandali, ale pogody i natury. Płyty i tablice połamały konary drzewa, które wyłamało się z powodu silnego wiatru. Po otrzymaniu pozwolenia od stołecznego konserwatora zabytków teren został uprzątnięty. Mają dość i liczą na nowe przepisy. Mowa o mieszkańcach Śródmieścia, których najem krótkoterminowy zamienił życie w koszmar. Chodzi o hałas, zniszczenia na klatkach schodowych i brak poczucia bezpieczeństwa, mówi mieszkaniec budynku przy Chmielnej, który sąsiaduje z mikroapartamentami na wynajem, Piotr Bełczowski.
9: Zameldowali się, czy stali się zameldować, wykupili sobie pobyt 3 osoby w kryzysie bezdomności. I ponieważ nie mogli wejść, bo jeszcze nie mieli kodu, to zrobili awanturę na cały blok. Domagali się, żeby im pomóc. Wszyscy byli bardzo pijani. bo oni chodzili albo po korytarzu u mnie, domagając się pomocy, krzycząc, albo stali na podwórku, zaczepiając mieszkańców.
8: Rządzący chcą wprowadzić centralny rejestr obiektów, który zwiększy kontrolę państwa nad rynkiem najmu. Mieszkańcy liczą również na wprowadzenie tzw. stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Niebo z chmurami i przejaśnieniami bez opadów, maksymalnie 26 stopni na warszawskich termometrach, ciśnienie umiarkowane 1004 hektopaskale, wiatr umiarkowany do silnego z południa i południowego zachodu, biometr korzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Janek Pasterski również. Zaczynamy przebojową pocztę wielkim hitem Donny Summer. Piosenka Hot Stuff przyniosła jej nagrodę Grammy. Keith Forsey i Harold Faltermeyer skomponowali ten utwór. Wyprodukował oczywiście Giorgio Moroder.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Niestety smutna data. 2 lata temu odszedł od nas Jacek Zieliński, wokalista zespołu Skaldowie. Wspólnie z Andrzejem stworzył ten zespół. Świetny muzyk, fantastyczny człowiek, niesamowicie skromny. Muzyk, który pozostawił po sobie wiele niezapomnianych przebojów.
2: Chociażby taki jak Nie domykajmy drzwi. No i my tych drzwi chcielibyśmy teraz nie domykać. Niech ta melodia popłynie.
1: Niezapomniany Jacek Zieliński i Skaldowie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie superszybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź superszybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Jolie Taxi to była Vanessa Paradis, jeden z największych przebojów w historii francuskiej muzyki rozrywkowej. Piosenka była popularna swego czasu w całej Europie i myślę, że nie zestarzała się do dziś.
1: Nie zestarzała się, tak jak twórczość Chrisa Ree również też, bo sięgamy teraz po jego płytę.
0: To artysta, którego, no nie ukrywam, bardzo lubię jego muzykę. Jego twórczość, sięgamy po płytę Wired to the Moon z roku 1984. To był szósty już studyjny krążek Chrisa Ree. Wspaniały utwór tytułowy Wired to the Moon, ale myślę, że najlepszą piosenką z tej płyty jest utwór Ace of Hearts, wydany na singlu. Ten utwór idealnie odzwierciedla ówczesną twórczość Chrisa Ree, takie połączenie ballad popowo-rockowych, ten jego charakterystyczny zachrypnięty głos, no i gitara. Gitara, na której Chris Ree grał znakomicie, a był samoukiem. Dosyć późno zaczął uczyć się gry na tym instrumencie. Z naszej półki z płytami, które leżą sobie, czekają na ten odpowiedni moment, z płyty Wired to the Moon, utwór Ace of Hearts i Chris Ree.

0: To była Tina Turner, jeden z wielkich hitów tej artystki z dekady lat 80. Foreign Affair. To była dekada, kiedy jej kariera na początku była w takim nie najlepszym momencie, ale rok 83 to wielki comeback Tiny Turner, no i potem kolejne lata, kolejne wielkie hity. No i to wspaniała kariera.
1: Dzień już co prawda trwa, ale my sobie zaczniemy od Bacha. Zawsze miło jest od Bacha zacząć.
0: Zbigniew Wodecki, nasz niezapomniany artysta, który komponował fantastycznie w takim amerykańskim stylu bardzo szerokie piosenki. Myślę, że gdyby urodził się w Stanach Zjednoczonych, tam zrobiłby niesamowitą karierę. No a do tego świetny instrumentalista, grał i na trąbce, i na skrzypcach. No i pięknie śpiewał. No,
1: poza tym nienaganna aparycja, kultowa wręcz fryzura, także no, wszystkie warunki spełniałby do tego, żeby być gwiazdą amerykańską, chociaż takiego formatu gwiazdą był w Polsce.
0: W Polsce był wielką gwiazdą i nadal jest w naszej pamięci. Zacznij od Bacha, niezapomniany Zbigniew Wodecki.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Miasto moje, a w nim...
13: Raport roczny Zarządu Transportu Miejskiego i Warszawskie Badanie Ruchu 2025. Dwa bardzo ciekawe dokumenty, które dziś wieczorem będziemy przeglądać. Jakie z nich wnioski? O tym po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
12: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
11: Autopromocja.

0: Heartbreak Hotel to była Caroline Miller, czyli Cissy Catch, podopieczna Dietera Bolena z duetu Modern Talking. To on pisał dla niej hity, które w połowie lat 80. ubiegłego wieku podbiły listy przebojów, a także parkiety dyskotek.
1: A na koniec zaglądamy jeszcze ponownie do naszego muzycznego kalendarza. W roku 85, właśnie 6 maja, ukazał się drugi studyjny album amerykańskiej grupy The Hooters pod tytułem Nervous Night.
0: Z niego pochodzi przebój All You Zombies. Muzycy The Hooters to nie tylko artyści tworzący grupę The Hooters, ale również współpracujący z innymi gwiazdami, m.in. z Cyndi Lauper zdarzało im się grać, a nawet z Madonną. All You Zombies na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny, a w tym składzie

Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: ...25 lat więzienia dla ojczyma, 16 lat dla matki Kamilka z Częstochowy. Roztoczański Park Narodowy wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne w związku z pożarem w Puszczy Solskiej. Oskar Pietuszewski z FC Porto kończy zmagania maturalne. Jest 13. Marcin Bartnik. Ta sprawa wstrząsnęła Polską. Jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Jakie wyroki usłyszeli oskarżeni? To pytanie do Rafała Różyckiego, który jest w częstochowskim sądzie okręgowym.
2: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomocnictwo i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów, podobnie jak cały proces, który toczył się z wyłączeniem jawności.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucił na rozżarzony piec węglowy. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr. Potrafi przenieść iskrę i doprowadzić do zapłonu w innym miejscu, meldują służby podczas sztabu kryzysowego z udziałem premiera. To odprawa w związku z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej. Co gorsza, prognozy nie są najlepsze. Za kilka godzin wiatr ma jeszcze przybrać na sile.
3: Obecnie jest 101 zastępów i 372 strażaków. Dodatkowo mamy 50 żołnierzy WOT-u.
1: Raportował komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Z powodu nowego zarzewia pożaru na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków. Donosi o tym nasz reporter Artur Mazurek.
4: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie, w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro. Coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometr od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
1: Artur Mazurek, dziękuję za relację. Od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorańskim w nadleśnictwie Józefów, który objął już około 300 hektarów. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął pilot tej maszyny. Od jutra paliwa tańsze o kilka groszy, jak podało właśnie Ministerstwo Energii. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7,26. Oznacza to, że ceny maksymalne na stacjach paliw spadną w stosunku do tych obowiązujących dziś. Następne obwieszczenie resortu energii dotyczące maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny na piątek. Teraz ostrzeżenie przed sztormem. Na wybrzeżu leje. Alert dotyczy strefy środkowej i wschodniej. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują wiatr w porywach od 7 do 8 w skali Beauforta.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gwiazda FC Porto już po pisemnych zmaganiach maturalnych. Oskar Pietuszewski w białostockim liceum zdawał egzamin z języka obcego.
5: Angielski rozszerzony, na to padło. Ustne wiadomo, to polski i angielski, także już tak naprawdę takie ostatnie nie ciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tą śrubkę dokręcić.
1: Na zawodnika tuż po egzaminie czekali fani, aby zdobyć autograf i zdjęcie.
6: Ta cała otoczka pasa fanów i tak dalej. Łatwo się pisze, czy może gorzej?
5: Nie, gdzieś tam się koncentruję zawsze na zadaniu. Czy to jestem na boisku, to jest fokus od razu to, co jest na boisku, a to, co jest na maturze, to jest na maturze i potrafię się odciąć od tego.
1: Oskar Pietuszewski leci dziś do Porto na mecz ligowy, a następnie wraca do Białegostoku na matury ustne.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. 9 nowych pociągów Flirt dotarło do kolei mazowieckich. To pierwsze nowe składy Flirt 3 w ramach umowy na 75 pociągów. W tym roku do przewoźnika trafią łącznie 53 pojazdy. Za pociągami są już jazdy testowe. Składy mogą jeździć z prędkością do 160 km na godzinę. Każdy ma miejsca dla ponad 580 pasażerów. Ponad połowa Polaków wyda w tym roku więcej na komunię i wesele. Cudze, bo rosną kwoty wkładane do koperty.
8: Na prezenty wydajemy coraz więcej. Santander Consumer Bank, Magdalena Grzelak.
9: Głównym powodem, który deklaruje 38% badanych, jest zrekompensowanie gospodarzom rosnących kosztów organizacji przyjęć.
8: W efekcie plik banknotów w kopercie jest całkiem pokaźny. Prezent marzeń Wiktoria Pieńkosz.
10: Obecnie najczęstszym przedziałem cenowym jest kwota od 500 do 1000 zł.
8: To opcja komunijna. Wesele lekko licząc razy dwa. Nie każdego na to stać.
9: Co szósty ankietowany w ciągu ostatniego roku musiał całkowicie zrezygnować z obecności na rodzinnym wydarzeniu właśnie ze względu na zbyt wysokie koszty.
7: Tematem zajęła się Joanna Obuchowska. Pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów, temperatura maksymalnie wyniesie 26 stopni, ciśnienie umiarkowane 1004 hektopaskale, wiatr umiarkowany do silnego z południa i południowego zachodu. Biometr nam sprzyja.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I już teraz w Radio Plusa Ballet or Your Love on Me. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 13.

0: Michael Sambello i Maniac w Radio Plus 22 minuty po godzinie 13. Dzisiaj mamy 6 dzień maja i bardzo podoba mi się to, co widzę w kalendarzu, bo otóż Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Proszę Państwa, czyli dzisiaj sobie absolutnie nie żałujemy. Wszystko, czego tylko dusza zabraknie, to trzeba korzystać, bo takie dni się rzadko pojawiają. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Po reklamie.
7: Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

Ależ to jest przebój, bardzo lubimy do niego wracać. Jakby się w ogóle nie postarzał, prawda? Alize i Moi Lolita. Teraz Fancy, czyli artysta, który myślał o tym, żeby zostać mnichem, ale tego nie zrobił. Poszedł w show biznes i chyba lepiej dla jego fanów. No i piosenka, która często pojawiała się i pojawia się na różnego rodzaju pokazach mody. Flames of Love.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Miasto moje, a w nim.
15: Raport roczny Zarządu Transportu Miejskiego i Warszawskie Badanie Ruchu 2025. Dwa bardzo ciekawe dokumenty, które dziś wieczorem będziemy przeglądać. Jakie z nich wnioski? O tym po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
14: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
13: Autopromocja.

0: W rytmach reggae, Boney M, No Woman, No Cry, a za chwilę o 14:00 wiadomości w Radio Plus i Marcin Barcki.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 14,99.

0: 19,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.

0: kilogram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka wezwał Trybunał Konstytucyjny, by wszyscy sędziowie mogli wykonywać swoje obowiązki. Wzmagający się wiatr utrudnia gaszenie pożaru Puszczy Solskiej. Watykan podał program czerwcowej pielgrzymki papieża do Hiszpanii. Jest 14. Marcin Bartnik. Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. Przełomowe postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Decyzja, jak przekazała ta instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. W jej ustanowienie wczytał się nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co to oznacza w praktyce?
2: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK, Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Powinni też móc normalnie przychodzić do pracy w gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawną w sprawie ich zaprzysiężenia miała też Kancelaria Prezydenta.
1: O czym informował Mateusz Chłystun. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem w nadleśnictwie Józefów, które objął około 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest silny i wzmagający się z każdą godziną wiatr. Z powodu nowego zarzewia pożaru na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków. Domy, jak słyszymy, są bezpieczne, ale mieszkańcy nie ukrywają obaw.
3: Jest po prostu tragedia. Nas wszystkich spotkała.
4: No załamuje ręce, płakać się chce.
5: Pali się tam dalej, samoloty latają.
4: Wczoraj zginął ten odważny człowiek, dzisiaj walczą też same zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni i podziwiamy ich. Bardzo boimy, ja jestem przerażona.
1: Niedługo do działań przystąpi kolejny Black Hawk, a na miejscu pracują już 4 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 samoloty gaśnicze typu Dromader. Madryt, Barcelona, Montserrat i Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich. Watykan podał program papieskiej pielgrzymki do Hiszpanii. Odbędzie się ona w dniach 6-12 czerwca. W Hiszpanii Leon XIV wygłosi m.in. przemówienie w parlamencie i odwiedzi Wyspy Kanaryjskie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Czepce, kwiatowa biżuteria i barwne kreacje. Gorzowska projektantka zrobiła furorę na Światowym Tygodniu Mody w Kazachstanie. W Szymkencie kolekcja Folk Fusion została okrzyknięta sensacją. Natalia Ślizowska do sukien, kombinezonów użyła ciekawych materiałów, także z kazachskimi wzorami.
6: Było bardzo dużo tkanin recyklingowych, dawnych zasłon, firan, tkanin wnętrzarskich, kompozycje kwiatowe, różne florystyczne, typu czepce, biżuteria kwiatowa.
1: Zaprezentowaną w Kazachstanie kolekcję będzie można obejrzeć 16 maja w Miejskim Domu Kultury w Witnicy.
7: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Ruszył rowerowy maj. W tej tradycyjnej już corocznej akcji bierze udział prawie 600 placówek i blisko 200 tysięcy dzieci. Kampania skierowana jest do przedszkolaków i uczniów podstawówek. Ma popularyzować dojazdy do szkoły nie tylko rowerami, ale także deskorolkami, hulajnogami czy na rolkach. Najem krótkoterminowy z morą mieszkańców Śródmieścia, tak jest m.in. przy ulicy Chmielnej. Mieszkańcy skarżą się na hałas, uszkodzenia na klatkach schodowych, a także brud. Nie czują się również bezpiecznie, mówi mieszkaniec budynku przy Chmielnej Piotr Bełczowski, który bezpośrednio sąsiaduje z mikroapartamentami na wynajem.
8: To uciążliwe, że dzwonią na chybiu trafił, naciskają dzwon i ciągle dzwoni do nas domofon, nikt się nie odzywa, ale też te furtki i brama jest ciągle niszczona. Ostatnia brama była wyłamana przez takiego kogoś, kto starał się wejść na siłę, ale też walizki na kółkach, mamy na ścianach obtłuczenia, obdarcia.
7: Rządzący pracują nad nową ustawą, która zakłada wprowadzenie centralnego rejestru obiektów oraz obowiązek posiadania numeru rejestracyjnego przy ofertach publikowanych na platformach. Bez tego nie będzie można sprzedawać usług noclegowych. 26 stopni maksymalnie dziś na termometrach, pochmurno z przejaśnieniami po południu i bez opadów. Ciśnienie umiarkowane 1004 hektopaskale, wiatr umiarkowany do silnego z południa i południowego zachodu, biometr korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na początek duet Jermaine Jackson i Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Dzień dobry, Janek Pasterski, tu Radio Plus, 5 po 14.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Panowie z Pet Shop Boys, It's a Sin, to za nami, a przed nami za chwilę okazja, żeby dostać kubek od Radia Plus z logo swojej ulubionej stacji. Także gdyby ktoś miał ochotę, to serdecznie zapraszam, można słać SMS-y już teraz pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Nie masz pomysłu na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravanning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już od 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravanning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i tobilet.pl.
1: Po reklamie.
8: Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Polanka i jego nieśmiertelna Diana to już za nami, a przed nami pora na rozmowę. Dodzwoniłem się do Rysia z Wyszkowa. Rysiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, mam dla ciebie kubek od Radia Plus, mam nadzieję, że się przyda.
1: O, przyda się, bo na emeryturze jestem, także się przyda.
0: Super. I co będzie pite? Kawa głównie czy herbata?
1: No, różnie. To się mniej trochę kawy się pije. Nie na ogół to się teraz herbatkę teraz.
0: Nie ma co się ograniczać w sumie, prawda? Pozdrawiam cię bardzo gorąco. Trzymaj się i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia.
0: Wzajemnie.

0: Reklama.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Miasto moje, a w nim.
8: Raport roczny Zarządu Transportu Miejskiego i Warszawskie Badanie Ruchu 2025. Dwa bardzo ciekawe dokumenty, które dziś wieczorem będziemy przeglądać. Jakie z nich wnioski? O tym po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
7: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
6: Autopromocja.

0: Rod Stewart o tym, że no, niektórzy goście mają w życiu szczęście, czego i nam wszystkim życzę. Za chwilę godzina 15, za chwilę w Radiu Puls pora wiadomości, na które zapraszam w imieniu Marcina Warcnika.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Wyrok dla ojczyma i matki Kamilka z Częstochowy zostanie zaskarżony. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru Puszczy Solskiej. Przy budowie elektrowni atomowej znaleziono cenną beczkę sprzed kilku wieków. Jest 15. Marcin Bartnik. Na początek jednak komunikat Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, tak zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, a matka Kamilka ma spędzić za kratami 16 lat.
2: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
3: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty, ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie u małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego po pewnym czasie.
2: Wyrok nie jest prawomocny.
3: Wyrok nie jest prawomocny.
1: Zaznaczał Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy. To najnowsze informacje dotyczące pożaru pod Biłgorajem, który, jak wynika z najnowszych meldunków, objął w sumie 300 hektarów lasu. Sytuacja jest bardzo trudna, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Ściągane są także dodatkowe odwody. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
1: Akcję gaśniczą utrudnia nie tylko silny wiatr, ale też sucha ściółka leśna. Właśnie z tego powodu pierwsze nadleśnictwo w Polsce wprowadziło zakaz wstępu do lasów. Od ponad 5 dni utrzymuje się tam trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, o które nadleśnictwo chodzi?
5: O nadleśnictwo Zwierzyniec na Lubelszczyźnie, niedaleko miejsca, gdzie doszło do dramatycznego pożaru. Niemal w całej Polsce w lasach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki o godzinie 9 wynosi mniej niż 10%. To mniej niż kartka papieru.
6: Przez kolejne 3 miesiące powinno padać 2 razy więcej niż zazwyczaj, żeby móc to uzupełnić.
5: Tłumaczy mi hydrogeolog dr Sylwester Krasiński. Około 2/3 wszystkich pożarów lasów w Polsce wybucha w lasach prywatnych, wylicza Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
7: Nie ma takich przepisów, które mogą tak egzekwować od właścicieli lasów prywatnych utrzymanie tej odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej.
5: Od początku roku w całej Polsce w lasach wybuchło 3306 pożarów, z czego tylko 904 w lasach państwowych.
1: Wcześniej Roztoczański Park Narodowy wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne w związku z pożarem w Puszczy Solskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niespodzianka na dnie Bałtyku. Podczas prac przygotowawczych do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie natrafiono na drewnianą beczkę sprzed kilkuset lat.
8: Do tej pory odkryto w polskich obszarach morskich tylko 2 wraki z takim ładunkiem. Między innymi na tych beczkach właśnie znajdują się podobne marki kupieckie. Prawdopodobnie właśnie są one oznaczeniami, do kogo należał zakupiony ładunek. W tym przypadku jest beczka o tyle ciekawa, że oznaczenia są z 2 stron, więc mogą to być zarówno oznaczenia osoby sprzedającej i kupującej.
1: Wyjaśniała Anna Rębisz-Lubiejewska z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Wstępne analizy wskazują, że beczka mogła skrywać bryłki żelaza używane w dawnym hutnictwie i kowalstwie.
9: Cała przygoda zacznie się w momencie, kiedy zdejmiemy drewno. W tym momencie chcemy zajrzeć do środka tej bryły, nim ją zaczniemy rozbierać. Będziemy próbowali zrobić badania rentgenowskie. Natomiast jeszcze w tej naszej 10-letniej historii tej pracowni nie mieliśmy tak grubej, tak dużej bryły, więc nie wiemy, czy ona pozwoli nam zajrzeć do środka.
1: Dodawała Irena Rodzik z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Znalezisko datowane jest wstępnie na okres od późnego średniowiecza do wczesnej epoki nowożytnej.
10: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Wiaty na warszawskich przystankach znów będą czyste. Zarząd Oczyszczania Miasta ruszył z kolejną odsłoną kampanii hashtag Stop Bazgrołom. Oprócz wiat wyczyszczone zostaną także kosze na śmieci. To walka z nielegalnym graffiti. Brzydkie, szpecące napisy zalewają przestrzeń miejską i zakłócają estetykę. Aby usunąć szpecące napisy z koszy, potrzebne są dodatnie temperatury. Zwłaszcza nocą, bo właśnie wtedy prowadzone jest czyszczenie. Proces przebiega w 2 etapach. Najpierw na powierzchnię nakłada się biodegradowalny preparat puszczający farbę, a następnie obiekty są myte wodą pod wysokim ciśnieniem. 500 zł, 1000, a może 2. Wraz z rozpoczęciem sezonu na komunię i wesela wraca pytanie, ile włożyć do koperty. Ponad połowa z nas daje więcej niż 2-3 lata temu. Santander Consumer Bank, Magdalena Grzelak.
11: Niestety rodzinne świętowanie często odbywa się kosztem naszych osobistych planów. Aż 45% Polaków przyznaje, że udział w takich uroczystościach zmusza ich do rezygnacji z własnych wydatków. Połowa z nas odpuszcza w tym celu zakup nowej odzieży, a także wyjazdy.
10: 16% zrezygnowało z udziału w takiej imprezie, bo zwyczajnie nie było ich na to stać. 26 stopni maksymalnie, pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów, ciśnienie umiarkowane 1004 hektopaskale, wiatr umiarkowany do silnego z południa i południowego zachodu. Biometr jest korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A teraz pora na wirtuoza gitary, czyli na Santanę w Radio Plus Europa. Janek Pasterski, dzień dobry. Radio

0: Budka Suflera, a przebojów mają na koncie, mają. Trudno właściwie wybrać taki ulubiony. Każdy świetny, a to taka ich muzyczna wizytówka, bal wszystkich świętych. A za chwilę wybierzemy się do Bangkoku, bo pojawi się Murray Head.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
15: Miesiąc zamknięty na plusie?
16: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
15: A jak to działa?
16: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
15: To rzeczywiście jasny wybór.
16: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

Wspaniała Céline Dion, która ostatnio po 7 latach wydała nową piosenkę, także liczymy na więcej w Radiu Plus teraz Cutting Crew.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Ski Team.
6: Czas na rower. W Ski Team czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski Team i na skiteam.pl.
4: Ski Team, bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Miasto moje, a w nim.
12: Raport roczny Zarządu Transportu Miejskiego i Warszawskie Badanie Ruchu 2025. Dwa bardzo ciekawe dokumenty, które dziś wieczorem będziemy przeglądać. Jakie z nich wnioski? O tym po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
11: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Phil Collins, tak nieśpiesznie, przyjemnie na koniec naszego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, za chwilę 16, pora wiadomości w Radiu Plus, a my słyszymy się jutro w samo południe.
1: Radio Plus. Radio Plus. Warszawa.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Polska pokochała technologię Cherry Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
8: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
7: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
9: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Stopy procentowe bez zmian, inflacja może wzrastać. Walka z ogniem na Lubelszczyźnie trwa w akcji kilkuset strażaków. Senat zdecyduje dziś o przepisach w sprawie niedźwiedzi na Podkarpaciu. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stopy procentowe stoją w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. To oznacza, że główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Ekonomiści nie są zaskoczeni, wskazują na konflikt na Bliskim Wschodzie, wzrosty cen ropy i ryzyko skoku inflacji. Bardziej prawdopodobne stały się podwyżki stóp procentowych.
2: W ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp, a to by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł, a w przypadku WIBOR-u 3M o 191 zł.
1: Powiedział nam analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu o 25 punktów bazowych. Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Od wczoraj spłynęło około 300 hektarów. Akcja gaśnicza jest prowadzona i z ziemi, i z powietrza. Utrudnia ją silny wiatr, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: Według naszych prognoz 17-18 godzina są to godziny, w których powinien ustać. Naprawdę nie jest to skomplikowane, żeby na daleką odległość przeniosła się iskra, która znowu trafia na suchą trawę, na suchy, podatny teren, żeby znowu zarzewie kolejne nam się pojawiło.
1: Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci, jak słyszymy, nie kryją obaw.
4: Jest źle, bo ja się tam mieszkam na rynku, ale tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
5: Ja tutaj mam dwa zakłady i bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
6: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest, tak się kręci w głowie.
7: Cały czas słyszymy helikoptery nad głowami, straszne.
1: Wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Sprawę wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rodzina, bliscy i wielu polityków, w tym premier, pożegnali Andrzeja Olechowskiego. W warszawskim Wilanowie odbyły się uroczystości pogrzebowe byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej. Tak wspominał go kardynał Kazimierz Nycz, który przewodniczył mszy.
8: Wiara integrowała, a równocześnie inspirowała wszystkie dziedziny jego działalności, począwszy od małżeństwa, rodziny, pracy zawodowej, spraw społecznych i politycznych, a skończywszy na zaangażowaniu tutaj w tej wilanowskiej dzielnicy miasta Warszawy, a także w tutejszej parafii.
1: Andrzej Olechowski zmarł pod koniec kwietnia, miał 78 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Senat zdecyduje dziś o przepisach w sprawie niedźwiedzi na Podkarpaciu. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody zakłada m.in. instalowanie zwierzętom nadajników, dotacje na specjalne kosze na śmieci czy powołanie specjalnej grupy interwencyjnej na Podkarpaciu. Temat stał się głośny po niedawnej tragedii. W Płonnej 58-latka zginęła zaatakowana przez niedźwiedzia. O szczegóły proponowanych przepisów dopytywał w resorcie środowiska nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak nowe rozwiązania mają działać?
9: Dokładnie na takiej samej zasadzie jak na przykład w Tatrzańskim Parku Narodowym, który stosuje już m.in. telemetrię w śledzeniu niedźwiedzi.
10: Musimy wiedzieć, jak te niedźwiedzie się przemieszczają. To jest kwestia bezpieczeństwa, ale też odpowiedniego zarządzania pewnymi procesami.
9: Wyjaśnia wiceminister środowiska Mikołaj Dorożała. Resort chce, by strategia w sprawie niedźwiedzi uspokoiła nieco obawy mieszkańców, którzy do lokalnych samorządów zwracali się o odstrzał części osobników.
10: Elementem tej strategii jest też powołanie specjalnej grupy interwencyjnej, która będzie miała za zadanie odstraszać te niedźwiedzie, które już potencjalnie znajdą się na przykład bliżej zabudowy. Chodzi o to, żebyśmy systemowo chronili mieszkańców, chronili turystów.
9: I żeby zabijanie zwierząt było ostatecznością, podkreśla wiceminister. Jeśli Senat przegłosuje nowelizację ustawy, dokument trafi na biurko prezydenta do podpisu.
1: O czym informował Mateusz Chłystun.
11: Pogoda. Dziś mimo sporej ilości chmur, okulary przeciwsłoneczne też warto mieć pod ręką. Jest ciepło na termometrze w centrum Warszawy, teraz 24 stopnie. Odczuwalna to stopni 22. Wiatr dość mocno wieje z południowego zachodu. Ciśnienie stabilne, ale niezbyt wysokie, 1004 hektopaskale. W nocy około 13 stopni, ale dzisiejsza noc może przynieść wyczekiwany deszcz. Jutro też jest szansa na opady, no i będzie też trochę chłodniej. Jutro maksymalnie 20 stopni.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 9 minut po godzinie 16. Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa w środę i jak zawsze o tej porze zapraszam w Radiu Plus Warszawa na magazyn reporterów, a zaczniemy go od problemu, z jakim boryka się praktycznie cały kraj, czyli od suszy.
2: Jest faktycznie susza. W styczniu mieliśmy jeszcze nadzieję, że ten rok będzie zupełnie inny, ale marzec i kwiecień bardzo niskie opady deszczu, a przy tym bardzo silne wiatry spowodowały, że ściółka jest niezwykle sucha. Poniżej 10%, więc porównujemy często, że ten stan jest podobny jak kartka papieru.
1: Więc czekamy na deszcz, który mam nadzieję choć trochę poprawi sytuację w lasach. Dziś też porozmawiamy o ogródkach działkowych, które często osiągają niebotyczne ceny, bo posiadanie kawałka ziemi blisko miejsca zamieszkania to luksus, ale jak się okazuje, rzadziej hodujemy tam warzywa, częściej po prostu wypoczywamy.
3: Ta funkcja oczywiście się przeniosła do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Teraz tak naprawdę na ogrodach jakieś marchewki czy pietruszkę no to sieją seniorzy. Natomiast wielu młodych ludzi, rodziców z małymi dziećmi no to kupuje działkę i po prostu korzystają z tego czysto rekreacyjnie.
1: Więc już za chwilę sprawdzimy, co trzeba zrobić i jaką kwotą dysponować, by móc odpoczywać na swojej działce. W tej części naszego magazynu zabierzemy Państwa też na chwilę do Watykanu, by posłuchać o tym, co w ostatnich godzinach wydarzyło się tam ciekawego i ważnego. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa 96,5 FM.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 14 minut po godzinie 16 w Lubelskiem płoną lasy, o czym słyszymy od kilku dni. Generalnie w całym kraju jest bardzo poważny problem z brakiem wody. Trwa susza, która zwiększa zagrożenie pożarowe w lasach, a skrajnie niska wilgotność ściółki sprawia, że lasy są po prostu łatwo palne. Sytuacja jest poważna, a eksperci apelują o ostrożność, a gdyż takie pożary są bardzo trudne do ugaszenia, także z powodu niedoboru wody.
2: Dagna Nowak-Staszewska, Nadleśnictwo Karnieszewice.
3: Susza straszna w lesie i to nie tylko w karnieszewickich lasach, ale także w zasadzie na całym Pomorzu Środkowym i zagrożenie pożarowe. Na co musimy zwrócić uwagę i czy rzeczywiście jest bardzo sucho?
2: Dokładnie tak, jest faktycznie susza. W styczniu mieliśmy jeszcze nadzieję, że ten rok będzie zupełnie inny, ale marzec i kwiecień i bardzo niskie opady deszczu, a przy tym bardzo silne wiatry spowodowały, że ściółka jest niezwykle sucha. Poniżej 10%. Więc porównujemy często, że ten stan jest podobny jak kartka papieru. Z tym, że na dnie lasu nie mamy jednej kartki papieru, ale całe stosy, makulatury można powiedzieć. Więc faktycznie niewiele potrzeba, żeby doszło do pożaru. Ale uspokajam, bo Lasy Państwowe mają jeden z najlepszych systemów ochrony przeciwpożarowej w Europie. I my jako społeczeństwo jesteśmy już całkiem odpowiedzialni i mamy wpisane taką troskę o las. Więc jeżeli wszyscy będziemy uważni, to ta majówka może być bezpieczna dla naszych lasów. Przede wszystkim nie rozpalamy ognia w lesie, ani w poniżej 100 metrów od granicy lasu. I przed wyjściem do lasu warto sprawdzić, jaki jest stopień zagrożenia na banku danych o lasach albo na stronie baza pożarów. Wtedy dowiemy się, choć tak jak dzisiaj, że ten stopień zagrożenia jest najwyższy niestety.
3: Trzeba też pamiętać o tym, że jeśli już odwiedzamy las i chcemy, rozpalić ognisko, to tylko w miejscach do tego przeznaczonych, czy grillować na przykład, bo...
2: Dokładnie.
3: Są takie miejsca wyznaczone.
2: Pewnie są takie miejsca wyznaczone. Możemy je znaleźć bezpośrednio na stronie Nadleśnictwa, możemy je znaleźć na właśnie aplikacji Bank Danych o Lasach. Warto tę aplikację mieć w telefonie, jak również na portalu Czas w Las. Tam mamy wyznaczone miejsca na ognisko. Ważne, zostawiajmy samochody również na miejscach postoju pojazdów. Nie blokujmy wjazdów na drogi pożarowe. My często nie wiemy, które te drogi są PPOŻ, chociaż wszystkie one są oznaczone, ale czasami turyści nie zwracają na te tabliczki uwagi i blokują nam wjazd do lasu. A w sytuacji, kiedy trzeba szybko podjąć akcję, to ten samochód blokuje nam możliwość szybkiej interwencji.
3: Kiedyś było tak, że czasami nadleśniczowie ostrzegali lepiej nie wchodzić do lasu, bo jest zagrożenie pożarowe, ale od jakiegoś już nawet dłuższego czasu jest tak, że leśnicy wręcz namawiają, żeby spacerować po lesie, ale oczywiście odpowiedzialnie, bo to właśnie tak zwany spacerowicz, tak zwany szary użytkownik piękna lasu jest w stanie dosyć szybko poinformować o jakimś niebezpieczeństwie związanym właśnie z pożarem, prawda? Chociaż wy macie swoje wieże obserwacyjne, kamery w lesie i tak dalej.
2: Dokładnie, ale każdy z Państwa idąc przez las jest trochę takim strażnikiem leśnym. Informacje właśnie od turystów bardzo nam pomagają. Bardzo często też Państwo po raz pierwszy informujecie służby, dzwoniąc na przykład na numer 112, że gdzieś jest widoczny dym, że gdzieś jest zauważony ogień. Więc tak naprawdę tych oczu, które są skierowane na las z troską, jest znacznie więcej. Tak więc nie planujemy wprowadzenia zakazu do lasu.
3: Dlaczego warto nawet o tej porze roku, ja to jestem zdania, że o każdej porze roku warto wchodzić do lasu i oglądać i chłonąć przyrodę, ale dlaczego warto właśnie teraz wiosną, chociaż taką jeszcze wczesną, odwiedzić las? Właśnie jak roślinność w lesie? Wiem, że na przykład na pastwiskach hodowcy bydła mówią, że parę tygodni trzeba będzie poczekać z wyprowadzeniem krówek na pastwiska, bo tej trawy brakuje. Czy wegetacja w tym roku po tej dosyć ostrej, śnieżnej zimie troszkę jest spóźniona, czy to jest naturalna rzecz?
2: No jako botanicy to sami się śmiejemy, że teraz to już nie wiadomo, co jest normalne, bo oczywiście każdy gatunek ma swoje widełki, gdzie spodziewamy się, kiedy zakwitnie, kiedy pojawią się liście, ale przy zmianie klimatu ten okres przewidywalności dla roślin jest zupełnie inny. Więc tak w tym roku jest wszystko troszkę później, porównując do roku poprzedniego, ale do lasów warto wyjść zawsze, również się zgadzam. Już rozpoczęły swoją walkę geofity, czyli chociażby te wilce, czyli rośliny, które muszą bardzo szybko zakwitnąć, zawiązać owoce, wydać nasiona, zanim drzewa, a głównie buki, wypuszczą liście. No więc te białe łany kwiatów są właśnie w lasach bukowych widoczne.
3: Także zwierzaki, no nie wiem, czy wszystkie ptaki już wróciły z zimowych wojaży do Polski, chociaż jaskółek jeszcze nie widziałem, ale jaskółki też dosyć trudno w lesie spotkać.
2: Przy leśniczówkach.
3: A, przy leśniczówkach, tak, tak.
2: Tak, przy leśniczówkach, tak. Nie, jeszcze przy leśniczówkach ich nie ma. Będąc na przykład w okolicach Jamna, możecie Państwo zobaczyć już polujące bieliki. Mogę zdradzić, samica siedzi już na jajach. Ten okres gniazdowania jest rozpoczęty. Jest już pliszka, która jest takim sygnałem, że zdecydowanie wiosna się rozpoczęła. Ostatnio słyszałam wilgę.
1: No właśnie, to jest idealny czas na wyprawę do lasu, ale oczywiście róbmy to z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, bo jak Państwo słyszeli, sytuacja jest bardzo, ale to bardzo trudna.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Nie masz pomysłu na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już od 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravaning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i tobilet.pl.
16: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
0: Po reklamie.

0: Grupa Queen, Who Wants to Live Forever, można powiedzieć, że to wręcz epickie dzieło. Kto chciałby żyć wiecznie? No, można powiedzieć, patrząc z perspektywy czasu, że Freddiemu Mercurymu ta sztuka się udała. Za 27 minut będzie 17, a w naszym magazynie reporterów kolejny temat. Czy własna działka ROD, czyli rodzinny ogród działkowy, stała się towarem luksusowym? Bo ceny za działki od kilku lat rosną, zwłaszcza w miastach. Za co płacimy, decydując się na taką działkę? Bo jak to wygląda według prawa? Przecież działkę tylko i wyłącznie możemy dzierżawić. Odpowiedzi na te pytania szukała Karolina Stępień, wcielając się w osobę poszukującą takiej działki.
1: Halo.
2: Dzień dobry, ja dzwonię z ogłoszenia, bo widziałam ogłoszenie o sprzedaży działki. Czy to jeszcze jest aktualne?
1: Tak.
2: Chciałam się zapytać, jaka cena jest tej działki?
1: No, cenie 30 tysięcy, ale to cenie. Jak państwo tam będziecie oglądać czy coś, to będziemy wtedy rozmawiać.
2: To początek mojej rozmowy z dzierżawcą jednej z działek w Głogowie. Cena 30 tysięcy złotych dotyczy w tym przypadku ogrodu działkowego o wielkości 2,5 ara z wodą i prądem oraz drewnianą altanką. Ogłoszenie znalazłam na bramie jednego z rodów, czyli rodzinnych ogrodów działkowych. Od kilku lat ceny tych działek rosną w zależności od miejsca w Polsce. Mogą sięgać od kilkunastu do nawet 100 tysięcy złotych. Ceny choć przerażają, to chętnych na działki nie brakuje. Stały się one towarem deficytowym, na który popyt znacznie przewyższa podaż. Co ciekawe, działkowcy nie są już kojarzeni z seniorami uprawiającymi warzywa czy owoce. Młodsze pokolenia coraz częściej interesują się posiadaniem działki i chodzi nie tylko o uprawianie własnych warzyw i owoców. Coraz częściej szukają oazy spokoju blisko miejsca zamieszkania.
3: No, jak masz działeczkę, to masz własne owoce, jak masz psa, to ma gdzie pobiegać.
2: Potwierdzają to sami działkowcy. Dziś działki to tereny rekreacyjne.
4: Ta funkcja oczywiście się przeniosła do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Teraz tak naprawdę na ogrodach jakieś marchewki czy pietruszkę, no to sieją seniorzy. Natomiast wielu młodych ludzi, rodziców z małymi dziećmi, no to kupuje działkę i po prostu korzystają z tego czysto rekreacyjnie.
2: Mówił Andrzej Chrynowski, członek Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców. Osoby spotkane przeze mnie na działkach zapytałam o ceny i czy wiedzą, gdzie oprócz ogłoszeń internetowych znaleźć można ogłoszenia o sprzedaży działek.
5: Ceny są w tej chwili 50 tysięcy działka bez ogrodzona, ale bez altany. Dużo uważam, ale oscyluje to wokół tego.
6: Jeśli nie ma ogłoszeń na tablicy, nie znacie nikogo i wchodzicie na taką działkę, to dowiedzcie się, gdzie jest zarząd, tam się zapytajcie. No i właśnie jak idziecie, ktoś sobie odpoczywa czy coś, to zapytajcie się, ludzie są otwarci.
2: Ceny niestety, jak już wspominałam, są wysokie. Pozostaje więc pytanie, za co tak naprawdę płacimy, skoro taką działkę tylko dzierżawimy.
4: To nie jest nasza własność i nie jest to prawo jakby zbywalne. Dlatego też cała umowa jest określona jako przeniesienie praw do działki. To jest umowa przeniesienia cesji praw do działki i formalnie w umowie wskazuje się wynagrodzenie za własność działkowca na działce. Za altanę ogrodową, nasadzenia, obiekty, urządzenia.
2: Dodaje Andrzej Chrynowski, członek Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców. Sprzedający wyceniają swoje działki często na podstawie poniesionych kosztów, jak budowa altany, nasadzenia, systemy nawadniania, ale oprócz należności za własność działkowca należy też pamiętać o opłatach wpisowych i inwestycyjnych na rzecz ROD oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Wielu ludzi marzących o takiej działce nie stać na odkupienie praw do niej i teraz przyjdę z pomocą dla niektórych, bo są takie działki, które można wydzierżawić bezpośrednio od zarządu danego ROD. To działki opuszczone, często zaniedbane i choć pracy przy nich będzie zdecydowanie więcej niż przy wykupionej od innego działkowca, to będzie to nadal tańsza alternatywa. W tym celu należy kontaktować się z danym zarządem. Może okazać się, że wymarzony kawałek zieleni będzie akurat niedaleko naszego miejsca zamieszkania, czego oczywiście życzę tym szukającym. Karolina Stępień, Radio Plus.
0: A ja znam takich, którzy twierdzą, że nie ma lepszego miejsca do wypoczynku, czy nawet takich krótkich wakacji jak własny ogródek działkowy. Za 23 minuty 17.
7: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A już za chwilę posłuchamy, co dziś ważnego wydarzyło się w Watykanie.

0: Reklama.
1: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kościół nie może się zamknąć w tym, co doraźne. Jego horyzontem jest Królestwo Boże, powiedział Leon XIV podczas audiencji ogólnej. Papież wezwał Polaków do modlitwy o jedność i poszanowanie wartości chrześcijańskich. Ojciec Święty pobłogosławił przedstawicieli tygodnika Niedziela, przybyłych do Watykanu z okazji stulecia działalności Pisma. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Kościół nie może się zamknąć w tym, co widzialne i doraźne, przypomniał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty wskazał na jedno z najważniejszych określeń soborowych. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, czyli znakiem i narzędziem pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga, mówił Ojciec Święty.
2: Jako strażnik nadziei, która oświeca wędrówkę, Kościół jest również obdarzony misją wypowiadania jasnych słów, aby odrzucać wszystko, co uśmierca życie i uniemożliwia jego rozwój, oraz opowiadać się po stronie ubogich, wyzyskiwanych, ofiar przemocy i wojny, oraz wszystkich cierpiących na ciele i na duchu.
1: Będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół nie głosi samego siebie, wręcz przeciwnie, w nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie, wskazał papież. Pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej, Leon XIV wezwał ich do jedności oraz poszanowania wartości chrześcijańskich.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich wstawiennictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię. A tutti la mia benedizione.
1: Specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego otrzymali po audiencji ogólnej przedstawiciele katolickiego tygodnika Niedziela, który obchodzi stulecie istnienia. Metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo oraz redaktor naczelny Niedzieli ksiądz Jarosław Grabowski wraz z przedstawicielami redakcji mówili Radiu Watykańskiemu Watykan News o radości ze spotkania z papieżem.
3: Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Cieszymy się, że żyje w Kościele i Ojciec Święty jako następca świętego Piotra spotyka się z nami z racji 100-letniej rocznicy katolickiego tygodnika Niedziela.
4: Wręczyliśmy Ojcu Świętemu specjalny album przygotowany w języku angielskim właśnie o stuleciu Niedzieli. Poprosiliśmy o błogosławieństwo. Ojciec Święty nam obiecał, że nam też osobiście podpisze ten album. Także wielkie emocje, wielka wdzięczność.
5: Cieszymy się, bo jesteśmy reprezentantami całej redakcji, także jesteśmy tutaj w ich imieniu i cieszymy się, że dotrwaliśmy do stulecia i że możemy w ten sposób świętować razem z Ojcem Świętym.
6: I mamy cichą nadzieję, że na następne 100 lat znów tu przyjedziemy albo wtedy, kiedy Pan Bóg pozwoli.
4: I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych, cały zespół.

0: Wiatr utrudnia gaszenie pożaru pod Biłgorajem. Za chwilę najnowsze informacje. Będą kolejne badania po śmierci w czasie interwencji policji w Poznaniu. Część matur unieważniona. CKE informuje o nieprawidłowościach. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sytuacja jest trudna, straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To najnowsze informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Płonie prawie 300 hektarów. Wydarzenia na Lubelszczyźnie śledzi nasz reporter Michał Skolimowski. Jak długo jeszcze może potrwać akcja gaśnicza?
1: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Strażacy są gotowi na każdy scenariusz, zapewniał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, ściągane są także dodatkowe odwody.
1: Odległość domów od pożaru, jak słyszymy, jest bezpieczna, jednak okoliczni mieszkańcy są pełni obaw.
3: Mieszkam na rynku, ale tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki. Drewniane wszystko.
4: Ja tutaj mam dwa zakłady i bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
1: Prewencyjnie w przypadku kilku domów mieszkańcy ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Będą kolejne badania po śmierci mężczyzny w czasie interwencji policji. Sekcja zwłok 40-latka, który zmarł na Jeżycach w Poznaniu, nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci. Biegły potwierdził jednak wcześniejsze ustalenia.
5: Charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania, w tym badania histopatologiczne i toksykologiczne. Oczekiwanie na taką opinię to około miesiąca.
0: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy zabezpieczyli już nagrania z kamer policjantów i przesłuchali funkcjonariuszy.
5: Te kamery zostały przejrzane również przez biegłego, który dokonywał sekcji zwłok. Według biegłego, który zawarł swoją uwagę w tej wstępnej opinii, również ten obraz sekcyjny w połączeniu z tymi zapisami potwierdza ten wstępnie ustalony przebieg tego zdarzenia.
0: Policjanci pomagali mężczyźnie, który podciął sobie gardło, użyli gazu wobec innego mężczyzny, który miał im przeszkadzać. Ten chwilę później zmarł.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Pierwsze 3 dni i około 40 unieważnionych matur, tylko dzisiaj kilkanaście. To najnowsze dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Maturę unieważniono osobom, które wniosły na salę telefony lub smartwatche.
7: Nieprawidłowości to będzie około 40 unieważnień z powodu wniesienia telefonu komórkowego. Egzamin może być unieważniony na podstawie tylko wniesienia telefonu komórkowego, czyli samo wniesienie powoduje unieważnienie egzaminu, nawet jeszcze nie korzystanie.
0: Mówi szef CKE Robert Zakrzewski i nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania.
7: Materiał z tych nieprawidłowości z tych ostatnich dni w dalszym ciągu analizuję. Jeżeli będzie tylko cień z mojej strony podejrzeń, że zostało złamane prawo, to zawiadomię odpowiednie służby, ale myślę, że zrobię to jednym wnioskiem pod koniec sesji.
0: Egzaminy potrwają do 30 maja. Osoby, których maturę unieważniono, będą mogły do niej podejść za rok.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: W maju częściej odwiedzamy miejsca związane z Matką Bożą. Sporym zainteresowaniem cieszy się Kalwaria Zebrzydowska, nazywana Polską Jerozolimą. O tym dlaczego wyjaśnia rzecznik sanktuarium ojciec Tarsycjusz Bukowski.
8: Ta nazwa łączy się przede wszystkim z tym, że sanktuarium powstało ze względu na, jako sanktuarium Męki Pańskiej, Zebrzydowski wybudował Nowe Jeruzalem, czyli kopię całego Miasta Świętego. Mamy tutaj 42 kaplice i kościoły rozsiane na kilkukilometrowej trasie dróżek. Dlatego Nowa Jerozolima i dlatego też Polska Jerozolima, bo to najstarsze takie miejsce w Polsce.
0: Pielgrzymi nawiedzają zwłaszcza Matkę Bożą Kalwaryjską, której cudowny wizerunek znajduje się w Bazylice.

Dziś na niebie sporo chmur, ale słońca też nie brakuje. Jest bardzo przyjemnie i ciepło. 24 stopnie teraz zobaczycie Państwo na termometrach, a odczuwalna tylko o 1 stopień niższa, 23. Mimo tego, że wiatr dosyć mocno wieje z południowego zachodu. Ciśnienie to 1004 hektopaskale, jest stabilne. W nocy nie mniej niż 13 stopni, więc przyjemna temperatura, ale proszę pamiętać, że w nocy może też zacząć padać deszcz, na który chyba wszyscy czekamy. Jutro też może popadać i będzie odrobinę chłodniej w Warszawie i okolicach, do 20 stopni.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 17 minęła prawie 9 minut temu, więc to czas najwyższy, by rozpocząć drugą część naszego popołudniowego magazynu. Jarek Budnik, zapraszam bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Dzisiejsze czasy wymagają od nas życia na bardzo wysokich obrotach i gdy słyszymy, że warto by się na chwilę zatrzymać, zastanawiamy się, jak to zrobić.
2: Przede wszystkim pomyśleć o tym, że warto się zatrzymać. Po drugie, pomyśleć, dlaczego pragnę się zatrzymać. Czy chcę spotkać siebie i pewnie w pierwszej kolejności to jest bardzo istotne, ale też czy nie chciałbym przekroczyć tego pierwszego spotkania i spotkać kogoś, kto zaprasza mnie do siebie, zaprasza mnie do kontaktu, czyli Pana Boga. Więc myślę, że to zatrzymanie jest kluczowe. A dalej to jest relacja. Relacja to spojrzenie, to czułość, to miłość.
1: O monastycznych wspólnotach jerozolimskich opowiemy więcej już za moment. Spróbujemy też przedstawić Państwu zalety edukacji i aktywności w życiu każdego seniora.
3: Edukacja jest jednym z tych elementów, które ma wpływ na jakość naszego życia. Może nie pierwszorzędny, bo zdrowie jest ważniejsze, sytuacja materialna. Aktywność osób starszych jest bardzo ważna, ponieważ ona nam często zastępuje role, które pełniliśmy wcześniej, na przykład role zawodowe. I ważne jest, żeby osoba starsza była jak najdłużej aktywna, bo to też przedłuża zdrowie. Interakcje z innymi osobami, relacje, więzi, media, rozwijanie własnych pasji, zainteresowań, często nawet odkrywanie nowych zainteresowań jest bardzo ważne.
1: Niewątpliwie jest to temat, nad którym warto się pochylić, bo seniorów w naszym kraju przybywa. A na zakończenie dzisiejszego magazynu Agnieszka Moskaluk pojawi się w studiu z naręczem rabarbaru. A co z nim zrobimy?
4: Zaczynam od tego, że włączam piekarnik. 200 stopni, niech się nagrzewa. Teraz trzeba rabarbar pokroić w drobniejsze kawałeczki. To mogą być takie rąby. Teraz potrzebuję odrobinę cukru pudru. Do 5 deko cukru daję 0,5 kg pokrojonego rabarbaru. I ja teraz zdradzę Państwu pewien myk.
1: A co to za myk? To jeżeli chcecie Państwo poznać pewien kulinarny sekret, który wyniesie rabarbar pod kruszonką na wyższy poziom, proszę zostać z nami. Radiem Plus Warszawa, Jarek Budnik. Zapraszam.

0: Me to the End of Love i Leonard Cohen, 16 minut po 17. Mam nadzieję, że słuchając właśnie tego utworu, odrobinę Państwu udało się zwolnić. I właśnie o tym chcielibyśmy teraz opowiedzieć w naszym magazynie reporterów. Zatrzymać się w biegu, aby zobaczyć siebie, drugiego człowieka i Boga, to zasada, według której żyją monastyczne wspólnoty jerozolimskie. Wartości te zarażają także osoby świeckie, a jedną z takich osób, którym bliska jest duchowość tych wspólnot, jest Stanisław Chyla-Smyk, z którym rozmawiał Piotr Lędzion.
1: Trudno wyobrazić sobie bardziej rozpędzone i pochłonięte swoimi zajęciami miejsce niż współczesne miasto. Jak w tych warunkach znaleźć taką wewnętrzną ciszę?
2: Przede wszystkim pomyśleć o tym, że warto się zatrzymać. Po drugie, pomyśleć, dlaczego pragnę się zatrzymać. Czy chcę spotkać siebie i pewnie w pierwszej kolejności to jest bardzo istotne, ale też czy nie chciałbym przekroczyć tego pierwszego spotkania i spotkać kogoś, kto zaprasza mnie do siebie, zaprasza mnie do kontaktu, czyli Pana Boga. Więc myślę, że to zatrzymanie jest kluczowe. A dalej to jest relacja. Relacja to spojrzenie, to czułość, to miłość. Więc myślę, że to wszystko może się wydarzyć właśnie w tym zatrzymaniu, w tej ciszy, a potem już można z tym iść dalej, do miasta, do świata, do ludzi i trochę niejako wbrew temu pędowi być, po prostu być pełniejszym.
1: Aby się zatrzymać, wymagana jest też jednak odwaga, bo ten nasz codzienny pęd często niepostrzeżenie przybiera formę ucieczki.
2: Nie bez kozery odwaga czy zachęta do tego, by się nie lękać, jest najczęstszym wezwaniem Pana Jezusa w Piśmie Świętym, w Ewangelii. Także na pewno odwaga jest potrzebna. Myślę, że w ogóle te czasy dopominają się o odwagę. Natomiast wbrew pozorom jest to prostsze, niż mogłoby się wydawać. To znaczy pragnienie bycia kochanym i kochania, pragnienie spotkania się z Bogiem i z drugim człowiekiem, myślę, że ułatwia też stanięcie w odwadze i prawdzie. Tyle.
1: Ten pęd sprawia jednak także, że wielu z nas uważa, że tego czasu jest po prostu za mało. Boją się, że zatrzymując się, mogą coś stracić. Prawda jest jednak chyba paradoksalnie odwrotna.
2: Powiem poprawniczemu, to zależy. To znaczy, na pewno coś się straci, ale to bardzo dobrze, że coś się straci. Każda decyzja wymaga zostawienia czegoś za sobą i zamknięcia jakichś drzwi, po to, żeby mogły otworzyć się kolejne. Także, no właśnie, nie należy się tego obawiać. Czasem jest wybór między dobrym a lepszym i myślę, że to jest chyba clue. Trzeba szukać tego, co jest lepsze, nie tylko zostawać w tym, co jest dobre.
1: W dzisiejszych czasach przeżywamy też pewien kryzys relacji. Ciężko nam jest spotkać się z drugim człowiekiem tak naprawdę twarzą w twarz, ucząc się tej ciszy, tego spowolnienia. Możemy też nie tyle uczyć innych, co dawać im przykład i wreszcie ich zobaczyć.
2: Myślę, że właśnie to ostatnie jest najważniejsze. To znaczy moment, w którym ja się zatrzymuję, to jest moment, w którym dostrzegam też, że poza mną są inni ludzie, że nie ja jestem centrum świata, że nie ja jestem najważniejszy, że moje potrzeby nie są dominujące. Także no właśnie, wtedy jestem zdolny też, zobaczywszy, zadziałać, wyjść naprzeciw, spotkać się.
0: A umiejętności odnalezienia ciszy w zgiełku wielkiego miasta i codziennego życia życzymy oczywiście wszystkim naszym słuchaczom, a pomocą może być w tym nieustająca adoracja, na którą do kościoła na ulicy Łazienkowskiej zapraszają wspólnoty jerozolimskie.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: 20 minut po godzinie 17, a my już za chwilę opowiemy Państwu, dlaczego edukacja, a także aktywność fizyczna jest ważna w życiu każdego, absolutnie każdego seniora.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Proszę bardzo, kolejny temat, jaki dziś dla Państwa przygotowaliśmy, będzie o tym, dlaczego edukacja jest potrzebna w życiu seniorów. Z pewnością wspiera ich aktywność umysłową, zdrowie fizyczne, psychiczne, a także integrację społeczną.
2: Polskie społeczeństwo starzeje się, co jest zauważalne we wzrostach liczby osób w wieku 60 lat i więcej. Seniorzy stanowią już ponad 26% społeczeństwa. Jak pomagać im funkcjonować aktywnie, wie referencyjny ośrodek badawczy w Warszawie, mówi rektor UKSW ksiądz Ryszard Czekalski.
3: Bardzo poważnie podchodzimy, prowadzone są badania, które wskazują na absolutną konieczność wręcz zainteresowania się w różnych obszarach seniorami. I to czynimy, poczynając od konieczności zgłębienia intelektualnego w jakichś obszarach, które seniorów interesują. To jest bardzo szeroki wachlarz, ale także te badania nam podpowiadają, jak ważna jest aktywność w ogóle fizyczna. Aktywizując się fizycznie, spotykamy innych podobnych, tworzą się przyjaźnie, znajomości. Przekłada się to na różne kwestie.
2: Poza aktywnością edukacja seniorów służy poprawie jakości ich życia, zachowaniu niezależności oraz podtrzymaniu poczucia wartości i godności, mówi dr Elżbieta Bojanowska z Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa.
4: Edukacja jest jednym z tych elementów, które ma wpływ na jakość naszego życia. Może nie pierwszorzędny, bo zdrowie jest ważniejsze, sytuacja materialna. Aktywność osób starszych jest bardzo ważna, ponieważ ona nam często zastępuje role, które pełniliśmy wcześniej, na przykład role zawodowe. I ważne jest, żeby osoba starsza była jak najdłużej aktywna, bo to też przedłuża zdrowie. Interakcje z innymi osobami, relacje, więzi, media, rozwijanie własnych pasji, zainteresowań, często nawet odkrywanie nowych zainteresowań jest bardzo ważne.
2: Edukacja pozwala być zadowolonym w ostatnim etapie życia ze wszystkiego, czego doświadczamy, dodaje dr Martyna Kawińska, specjalista w zakresie badań w obszarze polityki senioralnej.
5: Możemy tym wszystkim się dzielić, co dla nas jest ważne, a to wszystko sprzyja tak kreacji nowych ról, sprzyja pozycjonowaniu osób starszych w społeczeństwie, przeciwdziała stereotypom, marginalizacji, izolacji. Można powiedzieć, że dostrzegamy same plusy w możliwości funkcjonowania w wymiarze takim społecznym, rodzinnym i bardzo indywidualnym.
2: Najgorsze, co można zrobić po przejściu na emeryturę, to zamknąć się w domu i spędzać dnie na kanapie przed telewizorem, podkreśla Kawińska.
5: Możemy być aktywnym uczestnikiem życia społecznego, rozwijać dalej swoje kompetencje, możemy rozwijać hobby, których na przykład, nie wiem, wcześniej nie odkryliśmy albo nie mieliśmy na nie czasu. Więc jeśli nie będziemy podejmować żadnych działań, będziemy na marginesie tego całego procesu, a poprzez aktywne uczestnictwo i chociażby nawet samokształcenie, bo to nie chodzi o to, żeby chodzić i otwierać książki i się czegoś uczyć, tylko chodzi o to, żeby być, uczestniczyć i dawać sobie szansę i innym na to, że stanowi samą w sobie wartość. Inni dla nas również są tą wartością.
2: Ważne są umiejętności technologiczne i cyfrowe, bo świat zmienia się codziennie. Tylko aktywne uczestniczenie w tym procesie pozwoli być częścią społeczeństwa, zaznacza dr Bojanowska.
4: Poznawanie piękna, sztuki, literatury, obcowanie z nią, ale też krytyczne uwagi, czyli nabywanie pewnych nowych umiejętności, czy edukacja cyfrowa, zwiedzania wirtualnego, muzea, różne miejscowości poprzez bezpieczeństwo w świecie, czyli bezpieczne zakupy, żeby nie dać się naciągnąć, korzystanie z różnych rodzajów komunikatorów. To także jest ta edukacja, a wyzwania są coraz większe.
2: Wśród propozycji dla seniorów są klubo-kawiarnie, centra aktywności międzypokoleniowej, domy kultury, wspólnoty parafialne działające na terenie całego kraju. Popularnością cieszą się uniwersytety trzeciego wieku, z których korzysta 87 tysięcy seniorów. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. 24 minuty zostały nam do 18, a w studiu już Robert Klonowski, objuczony jakimiś tajemniczymi dokumentami.
6: No, jak widzisz, utknąłem, słychać to pewnie nawet, w papierach, bo mam dwa bardzo ciekawe raporty przed sobą i do tych raportów dzisiaj będę zaglądał. Pierwszy to raport roczny Zarządu Transportu Miejskiego. On mówi o tym, co w stołecznej komunikacji wydarzyło się w ostatnim roku. Drugi raport jest znacznie ciekawszy. To Warszawskie Badanie Ruchu 2025. Ono jest o tyle ciekawe, że to pierwsze tak duże badanie od 10 lat, bo poprzedni podobny raport był 2015. 2019, teraz ukazuje się raport za 2025. Bardzo ciekawe wyniki są tego raportu. To kawał dokumentu, więc będzie o czym rozmawiać. Przejrzymy go szczegółowo. Będą z nami fantastyczni warszawscy dziennikarze, którzy o stołecznej komunikacji wiedzą naprawdę wszystko, więc będę pytał o wnioski z tego raportu, a najkrócej rzecz ujmując jest tak, że mamy odwrót od komunikacji na rzecz samochodów. Jak to możliwe, biorąc pod uwagę niezwykle wielkie nakłady na komunikację miejską? No, będziemy się nad tym zastanawiać, bo dla mnie samego to naprawdę szalenie ciekawe. Jesteśmy od 18 do 20 na 96,5 FM. Proszę być z nami. Myślę, że będzie ciekawie.
1: Myślę. Ja jestem pewien, że będzie ciekawie. Drodzy Państwo, proszę pamiętać, Miasto Moje i Robert Klonowski od 18, ale jeszcze przed 18 Agnieszka Moskaluk i pyszności, jakie można zrobić z rabarbaru, tylko proszę pamiętać, dziś w pichceniu na antenie nie będziemy liczyć kalorii.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: A ja, Jarek Budnik, bardzo już Państwu dziękuję, że mogłem dziś być w Państwa domach. Oczywiście usłyszymy się jutro parę minut po 16. W takim razie do usłyszenia. Żegnam się z Państwem jedną z moich ulubionych piosenek Alicji Majewskiej. Jeszcze się tam żagiel bieli.

0: Reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Po reklamie.

0: Ich cenie na antenie Radia Plus.
1: Agnieszka Moskaluk. Kłaniam się, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale dzisiaj mamy bardzo ważne święto. Dzień bez diety. No więc bez diety dzisiaj będziemy pichcić, a konkretnie to będziemy piec. I tak zadałam sobie pytanie, co jest najważniejszym elementem ciasta? I dla mnie są takie dwa elementy. Pierwszy to owoce. Po raz pierwszy w tym sezonie zrobię ciasto z rabarbarem. Jaki jest ten drugi element niezbędny? To oczywiście jest kruszonka. No więc dzisiaj będzie ciasto bez ciasta, czyli owoce na ciasteczkowym spodzie, no i oczywiście pod pyszną, maślaną kruszonką. Zaczynam od tego, że włączam piekarnik. 200 stopni, niech się nagrzewa. Teraz trzeba rabarbar pokroić w drobniejsze kawałeczki, to mogą być takie rąby. Teraz potrzebuję odrobinę cukru pudru. Do 5 deko cukru daję 0,5 kg pokrojonego rabarbaru. Ja teraz zdradzę Państwu pewien myk. Te owoce pod kruszonką mają to do siebie, że puszczają sok, prawda? I żeby nam to wszystko nie rozmiękło, żeby to było fajne, zwarte, żeby ta kruszonka rzeczywiście na tych owocach się ładnie trzymała, ja odrobinę zawsze do takich owoców dodaję albo czystej mąki ziemniaczanej, albo odrobinę po prostu kisielu. I tak też robię w tym przypadku. Naprawdę wystarczy łyżka. Ta skrobia zawarta w kisielu później pięknie ten sok wiąże i pod kruszonką mamy owoce i mamy coś w rodzaju właśnie takiego ciepłego kisielu. No dobra, więc teraz trzeba to wszystko pięknie wymieszać. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o gotowanie i przygotowywanie, bo my teraz te pyszności musimy po prostu przełożyć do naczynia żaroodpornego. To może być tortownica, to mogą być kokilki, to może być naczynie żaroodporne. I teraz tak, naczynie żaroodporne wykładamy herbatnikami, albo można nie wykładać niczym, jeżeli po prostu chcą Państwo mieć klasyczny crumble. Ja chyba wolę mieć dzisiaj coś na kształt takiego ciasta, nie ciasta, więc jak najbardziej moje kokilki wykładam ciasteczkiem. Przypominam o naszym święcie. Dzisiaj mamy dzień bez diety, prawda? Pamiętają Państwo? No, dobrze. Kokilka wyłożona, teraz na nią wykładamy nasze wspaniałe owoce, czyli w tym przypadku konkretnie rabarbar. Jak to pachnie pięknie. No i cóż, teraz została nam druga najważniejsza rzecz, czyli przygotowanie kruszonki. Do blendera dodajemy cukier, może być brązowy, może być biały, tak około 10 deko. Do tego odrobina soku z cytryny. Uważamy, żeby nam tutaj nie wpadły pestki, bo będzie gorzko. Do tego mąka. Może być mąka owsiana, może być mąka pszenna, jaką Państwo lubią. Ja do kruszonki zawsze dodaję jeszcze orzechy. Tym razem będą to orzechy laskowe, które kiedy się przypieką, będą miały wspaniały smak. No i nie da się tego uniknąć. Nie ma kruszonki bez masła. Masło dodane, no i teraz musimy to wszystko zagnieść. Okej, piękna kruszonka wyszła. Pachnie wspaniale. I teraz musimy tę kruszoneczkę wyłożyć tutaj na nasze owoce i to w zasadzie będzie wszystko. Pięknie to wygląda. Nie pozostaje mi nic innego, jak zapakować te pyszności do piekarnika. 20-30 minut w temperaturze 200 stopni. Wszystko zależy od tego, jaki Państwo mają piekarnik. Bardzo proszę obserwować kruszonkę. Kiedy będzie złota, rumiana i pachnąca, wtedy będzie można wyciągać ciasto, nie ciasto i zajadać ze smakiem. No, czas minął, pora wyciągać nasze pyszności. Wspaniała, rumiana, pachnąca, skwiercząca jeszcze, proszę posłuchać. Skwiercząca skorupka z kruszonki. Pod spodem jest cudowny, aromatyczny rabarbar, pierwszy w tym roku. No i na samym dole są herbatniczki, które pewnie zmiękły dzięki temu, że rabarbar puścił sok. Wyciągam. Ależ to wygląda. I teraz tak, trzeba odczekać przynajmniej 15 minut, żeby całość ostygła, bo tak na gorąco nie da się tego zjeść. Kiedy się język poparzy, wtedy nie czuję smaku, więc tutaj zalecam cierpliwość. Piękne świętowanie Dnia Bez Diety. Agnieszka Moskaluk. Smacznego.
0: Ich cenie na antenie Radia Plus.

0: Rodzina Kamilka chce zaskarżyć wyrok w sprawie skatowania chłopca. Prezydent Karol Nawrocki składa własną ustawę o kryptowalutach. Będzie też apel o modlitwę za kandydatów na księże. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Siostra skatowanego Kamilka zaskarży wyrok. Dziś Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał oprawców chłopca. Jego ojczyma czeka 25 lat więzienia, a matkę 16. Ten wyrok nie jest prawomocny.
1: Ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzję, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową. No i sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji.
0: Mówiła rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Apelacji nie wyklucza też prokuratura, która oskarżyła ojczyma o zabójstwo. Sąd jednak zmienił klasyfikację czynu. Dawid B. odpowie za znęcanie się nad chłopcem ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowanie u niego ciężkich obrażeń ciała, co doprowadziło do śmierci 8-latka. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Szef Kancelarii Głowy Państwa przekonywał dziś, że to zbiór jasnych zasad dotyczących tego kontrowersyjnego w ostatnim czasie rynku. Nasz reporter Mateusz Chłystun wysłuchał konferencji Zbigniewa Boguckiego w tej sprawie. Mateuszu, jakie są główne założenia projektu?
2: Prezydencki projekt opiera się na trzech filarach: ochronie konsumentów i inwestorów, realnym nadzorze państwa nad rynkiem i zabezpieczeniem praw przedsiębiorców, którzy działają w oparciu o kryptoaktywa.
3: Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta. Zresztą ona jest wyciągnięta nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o rynek kryptoaktywów.
2: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który zaznaczył, że to czy i kiedy proponowane przepisy wejdą w życie, zależy teraz wyłącznie od koalicji rządzącej.
0: Mateusz Chłyston, dziękujemy. Kolejny pożar lasu, tym razem na Mazowszu, płonie około 8 hektarów w chlewiskach pod Radomiem.
4: Zdarzenie, które ma miejsce w miejscowości Chlewiska, dotyczy pożaru w lesie prywatnym. Obecnie na miejscu działa 23 zastępy straży pożarnej. Są to jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W działaniach udział bierze przeszło 100 strażaków.
0: Relacjonował kapitan Robert Rycerski z Komendy Powiatowej PSP w Szydłowcu. To już trzeci pożar w tym miejscu w ciągu ostatnich tygodni. Od wczoraj trwa też walka z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Tam ogień objął już ponad 300 hektarów.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Najbliższe tygodnie będą decydujące dla kandydatów szóstego roku seminariów w Polsce. Podejmują właśnie ostateczną decyzję, czy wkroczyć na drogę kapłaństwa. Potrzebują teraz dużego wsparcia duchowego, podkreśla krajowy duszpasterz powołań ksiądz Marek Tatar.
6: Bardzo proszę o tę modlitwę za kandydatów, którzy podejmują tę ważną decyzję, tym bardziej, drodzy Państwo, że podejmują w bardzo trudnych okolicznościach. Stają ci młodzi ludzie wobec naprawdę dzisiaj trudnych wyzwań, szczególnie jeśli chodzi o takie zderzenie z kulturą, z sposobem rozumienia Kościoła, kapłaństwa, powołania.
0: Do święceń kapłańskich przygotowuje się teraz nieco ponad 200 kandydatów.

0: Za nami ciepły i parny dzień. Jutro w Warszawie i na Mazowszu zachmurzenie całkowite. W drugiej części dnia niewykluczone przelotne opady deszczu, możliwa także burza. Będzie chłodniej, ale bez przesady. Na stołecznych i mazowieckich termometrach 20 do 21 stopni. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach 944 hektopaskale.
1: Radio Plus.

0: Miasto moje, a w nim zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a z nami goście Jarosław Osowski, Gazeta Stołeczna. Dobry wieczór, a w zasadzie dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: I Piotr Wróblewski, Forsal, wcześniej też redaktor naczelny Raportu Warszawskiego. Cześć.
3: Cześć.
1: Słuchajcie, porozmawiamy o dwóch raportach, które się pojawiły ostatnio. Jedno to jest Warszawskie Badanie Ruchu 2025, podsumowanie wyników, i ono jest o tyle ciekawe, że to jest pierwsze tak duże badanie po 10 latach, więc pokazuje nam jakąś skalę tego, co się przez te 10 lat wydarzyło. Drugi raport to raport roczny Rządu Transportu Miejskiego. On jest pewnie trochę mniej zaskakujący, trochę mniej podróżnych, minimalnie mniej, 1-2% w autobusach, tramwajach czy w metrze, ale za to duży wzrost komunikacji kolejowej. O tym wszystkim będziemy sobie rozmawiać i porównywać też te dwa badania do siebie, ale zacznijmy od innego porównania, bo ty, Jarku, zabrałeś się za... napisałeś taki duży artykuł w Tygodniku Warszawa opisujący to badanie, ale to było też duże wyzwanie pewnie dla ciebie, bo nie dało się porównać do końca wyników tych sprzed 10 lat, czyli z 2015 roku, do tych z 2025, bo one zostały trochę inaczej przedstawione. Czy to zostało przedstawione w ten sposób po to, żeby trochę pokazać, żeby ta skala tych różnic, które widzimy, była trochę bardziej zagmatwana?
3: Takie mam wrażenie, bo zostały przedstawione bardzo inaczej nawet, bo nie było ujawnionego takiego
1: całościowego
3: model split, czyli tego podziału na poszczególne środki transportu, czy też podróże piesze, tylko urzędnicy myśleli nad tym miesiącami, bo ja się dopytywałem już zimą o te wyniki badania ruchu 25 i oni przez wiele tygodni radzili, jak to przedstawić. Też słyszałem wersję, że one te metody nie są wiarygodne, może jest inny temat. Natomiast podzielili to na trzy grupy, czyli w jaki sposób podróżuje się w metropolii warszawskiej, która sięga bardzo daleko, bo gdzieś do Mińska Mazowieckiego, gdzieś tam do za Nowy Dwór Mazowiecki, na zachód bodajże do Żardowa nawet. Także to jest ogromny obszar. Potem wyodrębnili obrzeża Warszawy i wreszcie samo centrum, gdzie te wyniki są dla transportu miejskiego najlepsze i tym się władze miasta pocieszają, ale chyba nie ma się czym pocieszać.
1: Jakie w ogóle wnioski, jak patrzycie na ten... Czy to badanie ruchu was zaskakuje? Bo ja przyznam, że tak, i za chwilę powiem, dlaczego tak, ale ciekaw jestem, jak wy patrzycie na to badanie i na te wyniki.
4: No ja patrzę na to jeszcze z takiej perspektywy, że niedawno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała swoje dane, czyli generalny pomiar.
1: Tak.
4: I to jest jeszcze jedno badanie, które wydaje mi się, że warto dołączyć do tych raportów, o których ty mówisz. I one pokazują, jak bardzo obciążona jest Warszawa jako samo miasto. Ja prześledziłem 24 kolejne najbardziej obciążone odcinki dróg ekspresowych i autostrad w Polsce, to są odcinki związane z Warszawą, to są obwodnice. Pierwsze chyba 8 odcinków to jest trasa S8, mamy S2. To pokazuje, jak obciążona jest Warszawa komunikacyjnie i też pokazuje, jak bardzo brakuje tej drogi, o której mam wrażenie, że aż tak dużo się nie mówi, czyli tej drugiej obwodnicy, obwodnicy aglomeracyjnej, ale też dokończenia układu obwodnic w Warszawie, no bo przecież tak naprawdę mamy ogromną dziurę po prawej stronie, nie mamy śródmiejskiej obwodnicy, czyli obwodnicy Pragi obiecywanej od Hanny Gronkiewicz-Walc przez 20 kolejnych lat. Nie mamy obwodnicy tej ekspresowej, czyli S17, która też miała powstawać wielokrotnie i przez różnego rodzaju błędy urzędnicze ona dalej nie powstanie. Prawdopodobnie 34 rok to jest dopiero moment, kiedy ona będzie. No i mam wrażenie, że też to jest taka perspektywa, na którą warto spojrzeć.
1: No tak, ale czy możemy powiedzieć, że ci, którzy wjeżdżają do Warszawy, to są tylko ci, którzy tranzytem przyjeżdżają? No i tak pewnie to raczej mówimy o tych, którzy wjeżdżają i tu zostają tymi samochodami. Że to jest ten problem tego, co pokazuje też ten raport.
4: No pewnie tak, ale to jest też kwestia w ogóle rozlewania się miasta. To, co czytałem tu u kolegów Jarka w Gazecie Wyborczej, czyli kwestia największej wsi w Polsce, która jest po prostu, żyje się tam fatalnie. Znajduje się pod Warszawą. Kilkanaście tysięcy osób mieszka. No i to są osoby, nie oszukujmy się, które dojeżdżają na co dzień do Warszawy samochodem, do pracy. ale dojeżdżają dlatego, że mają prościej, mają łatwiej. I to chyba jest, tutaj nie ma co się oszukiwać, jakiekolwiek
3: czy mają
4: badania.
3: Prościej, to bym nie powiedział, po prostu nie mają alternatywy.
4: Nie mają alternatywy, no właśnie. Znaczy pewnie mogliby gdzieś dojść, podjechać rowerem, przesiąść się na pociąg, na autobus, no ale jak mamy do wyboru, ja też kiedyś miałem taki wybór. Jadąc do Mordoru z domu, półtorej godziny komunikacją miejską albo 25 minut samochodem, no wybiera się ten samochód. Mhm.
1: Jerku, czy dla ciebie jest zaskoczeniem to, że jest taki jednak duży, tak dużo osób rezygnuje z komunikacji na rzecz samochodu?
3: Tak duże tąpnięcie, tak, na pewno jest zaskoczeniem. Można,
1: bo te inwestycje, wydaje się, w komunikacji są ogromne.
3: Tak, ale też ogromne są inwestycje w drogi. Przecież przez ostatnie 10 lat, to ten okres, który porównujemy, powstała nie tylko druga linia metra, w zasadzie już do końca, w tym roku będzie oddany ostatni odcinek, ale nie tylko kilka linii tramwajowych, ale też no przede wszystkim większość tras wlotowych czy wylotowych, w zależności jak patrzymy. Oprócz tej jednej przez Łomianki, gdzie słychać o dużych korkach i protestach, nawet blokadach, ale tam ruch wzrósł tylko 2%. A na innych wlotówkach...
1: No tam już chyba się bardziej nie dało.
3: To ponad 100%, o połowę. No cały na wschodzie przecież zestaw jest dróg. Autostrada od strony Mińska, Siedlec, od strony Lublina, południowa obwodnica Warszawy, ta obwodnica Raszyna i Janek z nowym wjazdem w Aleje Jerozolimskie. No to wszystko napędza ten ruch drogowy, o którym tu mówiliśmy. I też było pytanie o tranzyt. No on jest oceniany na poziomie 8-9% mniej więcej, czyli te pozostałe samochody, jednak celem kierowców jest miasto.
1: Jarosław Osowski, Piotr Wróblewski, za chwilę wracamy i będziemy jeszcze sobie analizować, co wynika z tego warszawskiego badania ruchu.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
2: Reklama.
5: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
6: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
9: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj warszawskie badanie ruchu, czyli analiza tego, co miastu wynika z badań ruchu w Warszawie i w warszawskiej aglomeracji. Porównujemy te wyniki obecne z tymi wynikami sprzed 10 lat. Mówiłem, że powiem o swoich zaskoczeniach, bo ja od wielu już lat mieszkam pod Warszawą, mieszkam w Piasecznie, czyli blisko wspomnianego Józefosławia, ale w takim stricte Piasecznie. I jak ja patrzę na tę perspektywę zmiany w komunikacji przez te 10 lat, to z mojej perspektywy zmiana jest ogromna i to na rzecz komunikacji, bo jadąc do radia na przykład, do centrum, dzisiaj jazda samochodem wydaje mi się bezsensowna, no chyba, że jadę wieczorem, to wtedy być może, ale w ciągu dnia wsiadam sobie w autobus 709, jadę Puławską, gdzie jest bus pas, więc błyskawicznie przejeżdżam Puławską, dojeżdżam do metra, wsiadam w metro, jestem w centrum. Jadę do rodziców na Ochotę, wsiadam sobie w SKM-kę czy w kolei mazowieckie, po 18 minutach wysiadam na Rakowcu i jestem u rodziców. Jakby z tej perspektywy zmiany przez te ostatnie 10 lat były na tyle duże w komunikacji, że dla mnie wybór samochodu dzisiaj jest raczej opcją, nie wiem, jak jest zimno ewentualnie, ale komunikacja jest wyjątkowo wygodna, więc jestem zaskoczony, nie ukrywam, z takiej perspektywy mojej, że ten raport pokazuje coś zupełnie odwrotnego. Zastanawiam się, czy ja mam takie szczęście, że być może mieszkam w takim miejscu, że tam się tak dużo zmieniło, a w innych miejscach ta komunikacja się w ogóle nie zmieniła, no bo zastanawiam się, gdzie szukać jeszcze tego problemu, bo o kilku wspomnieliśmy, ale gdzie wy jeszcze widzicie ten problem?
2: A ilu mieszkańców oprócz ciebie się przeprowadziło do Piaseczna?
1: No, mnóstwo.
2: Właśnie o to chodzi. Te badania ruchu pokazały, że przez ostatnie 10 lat w metropolii warszawskiej przybyło 300 tysięcy mieszkańców, przy czym 180 tysięcy wokół Warszawy, czyli właśnie na przykład w Piasecznie czy w Józefosławiu. No i nie wszyscy mają takie szczęście jak ty może, że mają autobus czy pociąg blisko, żeby dostać się do Warszawy. Tak to powinno działać. Głównie komunikacja szynowa tu jest ratunkiem, czyli właśnie linie kolejowe. Mamy ich całkiem dużo. One są co prawda niektóre już bardzo zapchane. Potrzeba rozbudowy o dodatkowe tory. To się zaczęło na linii Otwockiej. W planach jest na linii do Legionowa.
1: Potem, no linia Radomska też jest.
2: Tak, w dalszych planach linia Radomska. Ale pytanie, czy to wystarczy, czy nie powinniśmy jednak sięgać po kolejne rozwiązania, na przykład tramwaje podmiejskie, na przykład linie metra, żeby przedłużyć, tak jak to jest no, w większości stolic europejskich, że metro opuszcza granice miast.
1: No ale to tu chodzisz do tego też pytania o ustawę aglomeracyjną, o której jest mowa od bardzo, bardzo dawna. Obecna samorządowcy mówią, że tego się poprzednio nie dało, bo PiS blokowało tę ustawę metropolitalną, no ale minęło tyle lat i tej ustawy dalej nie ma. Znaczy, co się dzieje z tą ustawą? Gdzie my jesteśmy? Bo ja pamiętam, że przed rokiem w wakacje rozmawiałem chyba z przedstawicielami właśnie Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Oni mówili, że pod koniec roku pewnie ta ustawa będzie. No tej ustawy dalej nie ma.
2: Tak, to jest zadziwiający brak, jakaś taka niemoc rządzących. No, wydaje się, że to jest kluczowe teraz, żeby skoordynować po pierwsze i działania w transporcie, finansowanie, model finansowania budowy tych inwestycji bardzo potrzebnych, komunikacyjnych, a potem też utrzymania, bo no, żadna gmina nie da sobie rady finansowo, żeby taki dojazd metrem czy tramwajem utrzymać.
1: Właśnie, no, to jest to, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, bo też miałem okazję rozmawiać z burmistrzem, chociażby Piaseczna, no jakby mówi się o tym tramwaju, nawet ten pomysł metra przedłużenia Skabat nie jest do końca zamknięty, no ale mowa jest o tym, że no, taka gmina w żaden sposób tego nie udźwignie.
3: To jedno, że nie udźwignie, ale drugie pytanie jest o to, jak ten model funkcjonowania komunikacji miejskiej dla całej aglomeracji miałby wyglądać. Wiadomo, że ta współpraca też wynika z zależności politycznych. Tym przykładem chyba najlepszy jest Otwock, który od sierpnia zeszłego roku zrezygnował z tej współpracy.
1: No to współpracy. Właśnie teraz chcę was zapytam, ale dokończę.
3: No właśnie, no i to też chyba pokazuje, że tutaj potrzebny jest jakiś taki model współpracy ponad podziałami, bo te zmiany, to o czym już też wspomnieliście, dla całej aglomeracji są bardzo duże i to Warszawie powinno na tym najbardziej zależeć, no bo to do Warszawy wjeżdża te 1 700 000 pojazdów z gmin ościennych, to Warszawa...
1: Czyli nie tylko dobra komunikacja w Warszawie, no ale potrzeba tak, żeby ci ludzie już nie musieli do tej Warszawy wjeżdżać po prostu, tak? Żeby oni mogli już z tych swoich ośrodków satelickich wokół Warszawy po prostu już tą komunikacją dojechać.
3: Tak, tylko pytanie jakby komu na tym bardziej zależy. Ja mam poczucie, że bardziej powinno na tym zależeć w Warszawie, no bo to Warszawa się boryka z tym problemem. To jest plus 800 tysięcy samochodów versus 2015 rok, które wlewa się do miasta. To jest ogromna liczba. To jest naprawdę tak, jakbyśmy dodali do siebie 4 trasy S8. To jest naprawdę sznurek samochodów niesamowity.
1: Piotr, poruszyłeś te kwestie właśnie, to chciałem o to zapytać, bo właśnie mówimy o tej współpracy w ramach komunikacji. Rzeczywiście są gminy, w których jeżdżą niebieskie autobusy z logo warszawskiego transportu publicznego. Ale tych gmin zaczęło nam właśnie ubywać, no bo wspomniany Otwock stworzył swój system komunikacji. Wiele tych gmin podwarszawskich ma swoje systemy komunikacji. Pytanie, jak to scalić, żeby rzeczywiście było tak, że no mamy ten jeden bilet i tym jednym biletem sobie podróżujemy po mieście, bo jeżeli wszyscy zaczną tworzyć swoje systemy komunikacji, to podejrzewam, to będzie coraz trudniejsze do scalenia w całość.
2: No, możemy teraz obserwować regres, bo jednak Warszawa, tak jak mówiłeś, Piotrze, powinno Warszawie zależeć na... ułatwiają transportu publicznego w aglomeracji, no to jednak Warszawa przez te wszystkie lata jakby oddolnie, mimo braku ustawy, stworzyła taki system jednak wspólnego biletu. Zarząd Transportu Miejskiego to koordynował w ponad 30 samorządach, miastach i gminach mniejszych. Natomiast od pewnego czasu mamy regres, bo jest Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych.
1: Który miał zrobić dobrze, a chyba robi źle.
2: No, poprawia sytuację niewątpliwie tam, gdzie samorządy to umiejętnie robią i te pieniądze od rządu dobrze gospodarują nimi. Natomiast jeśli chodzi właśnie o styk takich dużych miast i ich sąsiedztwa, to przestało działać, bo nie ma dopłat do wspólnego biletu, który działał. I on jest, ten system, rozmontowywany, tak jak mówiliśmy, w Otwocku, gdzie Otwock korzysta, sięga po pieniądze rządowe, czy też cały w ogóle powiat zachodni, warszawski zachodni, grodziski, tam świetnie się rozwijają grodziskie przewozy autobusowe, ale one nie są włączone do tego wspólnego biletu i dla pasażerów oznacza to, że oni wprawdzie mają lokalnie dobre dojazdy, ale już jak jadą do Warszawy, no to muszą kupować dwa bilety, a nawet trzy, bo jeżeli na koleje mazowieckie się przesiadają, no to osobno.
1: Znaczy, też pokazujemy, że każdy na swoim podwórku, tak, próbuje tutaj pogrzebać, żeby było fajnie i dobrze dla mojego mieszkańca, ale nie myśli perspektywicznie, że no, jeżeli tworzymy osobne systemy, no to z automatu ktoś, kto musi przyjechać tym lokalnym, a potem tym warszawskim i musi kupić jeden bilet i drugi bilet, stwierdzi, dobra, wsiadę w samochód i pojadę.
2: Dokładnie. I to jest też kluczowe, żeby opanować ten żywioł na poziomie metropolii z jakimś finansowaniem od górnym. W Paryżu, w regionie Ile-de-France od lat jest, nawet dopłaty są rządowe do metra, do budowy, do przedłużania tras, potem do utrzymania, bo to jest bardzo drogi system. No to co Kraków teraz się porywa na to metro, to no, daj Boże, żeby im się udało, ale wątpię, żeby się udało, bo to jest bardzo po prostu drogie.
1: No, słyszymy zresztą od tylu lat, że już chyba nikt nie pamięta, kiedy pierwszy raz o metrze w Krakowie była mowa.
2: Tak, no, natomiast my lepiej skupmy się właśnie na naszych problemach warszawskich i w metropolii, która się bardzo rozrasta. Coś, na co nie mamy wpływu, się stało. Natomiast myślę, że powinny władze działać energicznie niż dotąd, bo problem będzie narastał.
1: No to zaraz o te twoje propozycje i to, co masz na myśli, mówiąc o tych zmianach, które być powinny, to za chwilę będę was pytał. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o warszawskim badaniu ruchu.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
13: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl. Ski-team.
14: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim warszawskie badanie ruchu za 2025 rok, chociaż one pokazuje to, co wydarzyło się w komunikacji przez tak naprawdę 10 lat, bo mamy porównanie tego, co było w takim badaniu w 2015 i co mamy teraz w 2025. Czy was zaskakuje, jak mało jest rowerzystów? Bo to chyba tam po 3% mniej więcej jest pokazane, że tyle osób korzysta z rowerów. Jestem zaskoczony, bo jak patrzę na ścieżki rowerowe, to mam wrażenie, że one są pełne, a tu nagle nam się okazuje, że jakieś 3% z nas tylko podróżuje tymi rowerami. Ci, którzy piszą, że po co nam ciągle te ścieżki rowerowe, no mają argument.
2: Ja przyjechałem tutaj zresztą rowerem, więc, więc zaliczam się do tego ruchu. Chociaż to były właściwie dwie podróże, bo i transport publiczny i rower, ale rzeczywiście, no ten wynik wydaje się dość niski, biorąc pod uwagę, że ten transport się robi coraz popularniejszy.
1: Veturilo też bije ciągle rekordy przecież popularności.
3: No, Veturilo właśnie ostatnio zaczęło spadać.
1: A z kolei są kolejne miasta, które też rezygnują z roweru miejskiego. Józefów bodajże zrezygnował w tym roku z Veloyu, więc...
2: Mhm. Ale ja bym jeszcze dodał taką jedną rzecz, że to badanie pokazuje, że zwiększa się też ta mobilność wewnątrz danej dzielnicy i niestety, ale wychodząc poza Śródmieście, stan ścieżek rowerowych, on nie jest idealny. Chociażby moja okolica, czyli okolica Kamionka, to są pourywane ścieżki. Jest tam bardzo dużo teleportów. Mm-hmm. Zdarzają się takie miejsca, których, jak ulica Grochowska, gdzie ja bym się bał jechać rowerem tą ulicą, nie mówiąc już, żeby jechać z dzieckiem. Zaraz zaczyna się rowerowy maj, czyli taki moment, kiedy samorząd zachęca do tego, żeby przyjeżdżać do szkół rowerami, ale niektóre dzieci będą musiały przekroczyć takie arterie, które są po prostu niebezpieczne. I to jest kolejna kwestia, bo jest wiele osób, które chciałoby przerzucić się na rower i korzystać z niego częściej, ale nie może ze względu na bardzo wiele braków. Ten system rowerowy, on się rzeczywiście rozwija, ale bardzo uważam, że brakuje mu takiej spójności. Brakuje mu tego, żeby te ścieżki były kontynuowane, żeby te drogi były kontynuowane, żeby można było faktycznie płynnie przejechać.
1: Z punktu A do punktu B po prostu pojechać. I dojechać. Bo też z tego raportu wynika, że dużo chodzimy pieszo, że bardzo dużo po mieście podróżujemy pieszo, że nie wcale nie korzystamy z komunikacji z roweru, czy tylko właśnie pieszo chodzimy. To z kolei wydaje mi się, że no, tworzy nam się być może to miasto 15-minutowe po prostu, tak? Że jeśli mamy wszystko w miarę blisko, no to my nie korzystamy z tej komunikacji, bo my podejdziemy sobie do sklepu, do nie wiem, do jakiegoś centrum handlowego, po jakieś zakupy, że to wszystko jest na tyle blisko, a często pracujemy też w okolicy. Nie mówiąc o tym, że generalnie cały czas pracuje wielu z nas hybrydowo, tak? Być może to jest ta odpowiedź na to, że chodzimy pieszo, nie jeździmy komunikacją.
3: Tak, tutaj do tych wskazań podróży pieszych są zastrzeżenia, że ich odsetek wzrósł właściwie dwukrotnie w ciągu 10 lat. No może coś tutaj zawiodło w metodologii badań, ale z drugiej strony rzeczywiście, tak jak przekonują władze miasta, powstało dużo centrów lokalnych i usług w zasięgu dojścia. No też te sklepy wszystkie małe, spożywcze podobno skłaniają, żeby iść kawałek pieszo niż jechać do centrum handlowego po większe zakupy, może tak jak dawniej się to robiło. Plus jednak słabsza oferta komunikacji miejskiej, jeżeli jakaś linia jeździ co pół godziny, co 20 minut, no to jak ucieknie tramwaj czy autobus, no to wolimy podejść dwa czy przystanki
1: niż czekać.
3: No i tu też może z tego wynika ten ruch pieszy większy.
1: Tu jest też mowa, zresztą piszesz o tym w swoim ostatnim artykule, o tej uberyzacji, że korzystamy z takiej formy poruszania się po mieście. Ona nie jest specjalnie droga, więc i pewnie szybsza, więc wybieramy sobie... Rzeczywiście uważacie, że to jest duży problem?
3: To jest potworny żywioł. To się wymknęło już spoza kontroli. No niestety samorządy zostały pozbawione jej w poprzedniej kadencji Sejmu w jakichś tajemniczych okolicznościach, czyli nie można limitować licencji na te przewozy typu Uber.
1: No ale z drugiej strony wszystkich chyba teraz występują.
3: 70 tysięcy pojazdów, które to po mieście krążą, no to są potworne ilości, tak? No ja już tutaj do studia, do Śródmieścia nie przyjechałem samochodem, bo wiem, że tego nie należy robić, bo bym się spóźnił i bym szukał tylko miejsca. No wczoraj byliśmy w teatrze i nasza znajoma zawróciła. Mówiłem, że nie jedź samochodem. przyjedź tramwajem, ale niestety nie posłuchała i nie miała gdzie zaparkować. Także, a te Ubery jeżdżą i krążą i blokują.
1: No tak, ale dzisiaj centralny. To już nie są takie przewozy osób jak jeszcze ileś lat temu, że podjeżdżał samochód, który w ogóle nie był oznakowany. On dzisiaj ma logo Warszawy, ma normalnie syrenkę, jakby jest normalną taksówką.
2: Ale ja uważam, że tutaj nie o to chodzi. To, o czym też tutaj Jarek wspominał, chodzi o liczbę. W 2018 roku było, jeśli dobrze pamiętam z tego reportu, 11 tysięcy takich samochodów, teraz mamy 70-75. To jest po prostu wzrost samochodów, które każdego dnia wyjeżdżają. To nie są takie samochody, które stoją w garażach, stoją na parkingach. One cały czas się poruszają, głównie w okolicy Śródmieścia, głównie w okolicach centr biurowych, różnego rodzaju miejsc, które i tak są zatłoczone, więc to one generują ruch. No i właśnie pytanie, co z nimi zrobić? Mam wrażenie, że w tym momencie też nie ma do końca na to rozwiązania, bo patrząc na gdzieś rozwiązania z innych krajów, moglibyśmy teoretycznie próbować szukać stref, które nie byłyby dostępne dla takich pojazdów, ale chyba nawet obecnie nie ma, samorząd nie ma takich przepisów, żeby ograniczyć. Nie. Strefa czystego transportu
1: trochę jest fikcją na razie.
2: Raz, że jest fikcją, ale dwa, że może sprawdzać jedynie konkretne parametry wiekowe samochodu i tylko na tym się opiera, choć tak jak wspomniałeś, jest rzeczywiście fikcją.
1: No właśnie, to za chwilę u nas wiadomości o 19, ale po 19 zadam to pytanie, którego cały czas jeszcze nie zadałem. Jakie wy widzicie rozwiązania, żeby było lepiej? Chyba, że takich w ogóle nie ma, ale to o tym już po wiadomościach.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Małopolsce. NFZ ukarał szpital po głośnej sprawie senatora Koalicji Obywatelskiej. Kardynał Grzegorz Ryś otrzymał nagrodę Orła Jana Karskiego. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Małopolska i szczęśliwy finał poszukiwań kobiety i dwójki małych dzieci zaginęli dziś w piwnicznej Zdroju. Odnalazł ich jeden z policjantów w lesie, kilometr od domu rodziny.
1: Jeden z policjantów biorących udział w poszukiwaniach zobaczył kobietę wraz z jej dziećmi w lesie. Można powiedzieć, że nic się nie stało dzieciom ani tej pani. No niemniej jednak została wezwana na miejsce karetka pogotowia, aby sprawdzić, czy ich stan zdrowia jest satysfakcjonujący.
0: Mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji i zaznacza, że zdrowiu i życiu kobiety oraz jej dzieci nie zagraża niebezpieczeństwo. Prokuratura bada katastrofę samolotu gaśniczego pod Biłgorajem. Maszyna rozbiła się wczoraj, pilot zginął na miejscu, mówi Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.
2: W sprawie w szczególności po zakończonych oględzinach miejsca zdarzenia dojdzie do zabezpieczenia szczątków rozbitego samolotu, które zostaną poddane dalszym badaniom. Przeprowadzona będzie sekcja zwłok pokrzywdzonego, zabezpieczona zostanie także dokumentacja związana z wykonanym lotem.
0: Od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Płonie około 300 hektarów. To zawsze trudna praca dla strażaków, podkreśla były rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Gaszenie utrudnia silny wiatr.
3: Wczoraj w ciągu niespełna 15 minut front pożaru, czyli to czoło pożaru, objęło pół kilometra, czyli jest to pożar, który niejednokrotnie, biorąc pod uwagę pożar wierzchołkowy, potrafi się przemieszczać z prędkością dochodzącą nawet do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Człowiek nie ma szans ucieczki przed takim pożarem.
0: W akcji gaśniczej na Roztoczu bierze udział ponad 100 zastępów Straży Pożarnej.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: NFZ ukarał szpital po głośnej sprawie senatora Koalicji Obywatelskiej. Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył kontrolę w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Podczas gdy lekarze mieli wykonywać zabieg synowi senatora Tomasza Lenca, pozostali pacjenci byli bez opieki.
5: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących wówczas na dyżurach świadczenia.
0: Informuje Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego oddziału NFZ. Na szpital nałożono też 134 tysiące złotych kary. Senator Tomasz Lenc wszystkiemu zaprzecza, a sprawą zajmuje się prokuratura.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, otrzymał nagrodę specjalną Orła Jana Karskiego. Został uhonorowany za otwieranie umysłu, sumienia i ramion Kościoła na innych. Kapituła zwróciła uwagę na zasługi kardynała związane m.in. z migrantami oraz relacjami judeo-chrześcijańskimi. Jak mówi kardynał Grzegorz Ryś, Jan Karski jest wzorem dla wszystkich ludzi, ale dla chrześcijan powinien być szczególnym autorytetem.
6: Przyjmuję tę nagrodę z wielką wdzięcznością, z przekonaniem, że sam znalazłem przynajmniej z 10 ludzi, którym się bardziej należy. To nie jest takie proste odnaleźć się w takim gronie jak laureaci Orła Jana Karskiego.
0: Pierwszą nagrodę Orła Jana Karskiego wręczono w 2000 roku. Otrzymali ją Jacek Kuroń i ksiądz Józef Tischner.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Matka z dwójką dzieci odnalezieni, finał poszukiwań.

0: Miasto moje, a w nim zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a z nami Jarosław Wosowski, Gazeta Stołeczna, Piotr Wróblewski, Forsal.pl.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Rozmawiamy o warszawskim badaniu ruchu 2025, podsumowanie wyników. Obiecałem, że zapytam was o rozwiązania, ale też zapytam też z takiej perspektywy, jak ja sobie o tym myślę. Bo rzeczywiście nie da się ukryć, że transport się w Warszawie rozwija. Znaczy mamy budowę metra, mamy rozwój sieci tramwajowej. Tylko właśnie widzę taki problem, że no, powstaje ta linia tramwajowa z Wilanowa, która miałaby dojechać na Wolę. No ale to trochę jak o teleportach, o których ty mówiłeś w przypadku sieci rowerowej, że tu też mamy teleporty. Mamy odcinek w tej chwili wbudowany w zasadzie do Niepodległości. Potem mamy teleport, bo nie ma odcinka na Rostafińskich aż do Banacha. Potem mamy odcinek teraz budowany od Banacha do Dworca Zachodniego. I potem znowu mamy teleport, czyli nie mamy czegoś, co domknęłoby, czyli od Zachodniego do Kasprzaka. Ja rozumiem, że nie da się budować wszystkiego naraz, bo trzeba mieć finansowanie, ale jednak no, to powinno być tak zbudowane, tak zaprojektowane, że kończymy jeden odcinek, zaczynamy kolejny, a nie to, że mamy teraz w zasadzie dużo wybudowane, ale ten odcinek na Rostafińskich przez pole mokotowskie, ten odcinek od Zachodniego do Kasprzaka, no, to są perspektywy dopiero lat 30., że tam coś chyba realnie powstanie.
3: Bardzo wolno to trwa wszystko, mimo że i tak w ostatnich latach coś drgnęło w inwestycjach tramwajowych, ale no, potrzeby są ogromne, to nie może tak wolno postępować, na przykład na Białołęce. Mieszkańcy w ogóle nie mają tramwajów, mimo że słyszą obietnice już od 20 lat, czy to na Modlińskiej, gdzie niedługo będziemy chyba obchodzili 15-lecie wiadukt
1: tramwajowego. Chociaż rzeczywiście jakieś prace tam, przynajmniej koncepcyjne, nad tym ruszyły wreszcie,
3: ale
1: tak?
3: Ile można projektować, to wreszcie trzeba zacząć budować tak samo ta linia, o której ty mówisz. Po pierwsze, że bardzo długo trwa sama budowa i to jest karygodnie długo. Wszystkie terminy są przekroczone.
1: No tak, bo ten odcinek sam w Wilanowie formalnie jeszcze nie jest dokończony, bo tam nawet nie mamy zielonej fali. Te tramwaje tam jeszcze nie mają priorytetu.
3: Półtora roku mija odpuszczenia ruchu, a ciągle tam nie jest dokończone. No i te kluczowe odcinki dalsze, łączące Mokotów z Ochotą czy Ochotę z Wolą. Bardzo ich brakuje i to się z kolei przekłada na układ tras tramwajowych, czyli że one są takie prowizoryczne, że Zarząd Transportu Miejskiego jakoś to robi etapami, że to nie działa dobrze, że tramwaje potem są pojedyncze linie na tych nowych odcinkach budowanych dużym kosztem, które kursują poza szczytem bardzo rzadko i
1: no tak, na Rakowieckiej w tej chwili jeździ jedna linia, tak? I to dokładnie. Też nie jakoś specjalnie często, więc powstał odcinek, który na razie jest w zasadzie niewykorzystywany. Ten odcinek, który powstaje od Banacha do Dworca Zachodniego, tam też będzie pewnie tylko jedna linia.
3: Niestety.
4: No właśnie. To jest pytanie, ale tu też chodzi o całe tak naprawdę okolice, całe dzielnice, które są komunikacyjnie wykluczone, bo znowu działa taka strategia, gdzie deweloper i inwestor ma dużo więcej do powiedzenia niż miasto. To oczywiste. Niestety się wydaje, ale też brakuje jakiejś takiej synergii. W momencie, kiedy powstają nowe osiedla, chociażby na Pradze Południe, powstają nowe osiedla na Białołęce, nikt nie myśli, żeby transport publiczny był tam od początku, po to, żeby przyzwyczaić osoby, które przeprowadzają się do gigantycznych
1: osiedli. To samo było z Wilanowem, z miasteczkiem Wilanów.
4: To samo było zresztą w Wilanowie, tylko że na Białołęce trwa to od lat 80. przecież. Te osiedla powstały tam już lata temu. Na Kamionku osiedla, sam tam mieszkam, więc doskonale to widzę, w których mieszka kilkanaście tysięcy osób, powstały, a trwa spór o to, żeby uruchomić tam jedną dodatkową linię autobusową. No to w ten sposób nie zachęca się do korzystania z transportu publicznego, tym bardziej, że wielu mieszkańców oczekuje zmiany tu i teraz. Nawet radni dzielnicowi chcą tych zmian, szukają, proponują pewne rzeczy i zderzają się ze ścianą. No, będę tą Białołękę chyba powtarzał do skutku, ale osoby, które tam mieszkają, mogą się poczuć wielokrotnie oszukane. I koniec końców muszą wsiąść do samochodu często.
1: To gdzie jest ta ściana? Kto jest tą ścianą największą, z którą się zderzają i radni, i mieszkańcy, i cała Warszawa?
3: Ściana w sensie finansów, ograniczeń organizacyjnych? No trudno powiedzieć, bo przecież Warszawa ma już budżet roczny przekraczający 30 miliardów złotych, więc no nie możemy mówić, że...
1: Inwestycje na komunikację, jeśli dobrze pamiętam, są chyba najwyższe, chyba tylko edukacja ma wyższy budżet.
3: To prawda.
1: A potem już jest komunikacja.
3: Też pytanie, czy te inwestycje są sensowne, no bo jednak jeżeli się planuje trzecią linię metra, która ma przewozić jakąś garstkę pasażerów na okrężnej trasie, na krótkiej trasie, no to pytanie, czy jeżeli władujemy w to kilka miliardów, czy to jest sens? Czy nie lepiej przeznaczyć na inne potrzeby? No Gocław, ty mówiłeś, że Białołęka czeka od lat 80. Gocław czeka jeszcze dłużej, od 70.
4: No właśnie, to prawda.
3: Tam powstało ogromne blokowisko, no większe niż niejedno miasto, w ogóle nie mają komunikacji szynowej bardzo blisko centrum. Więc naprawdę jest jakaś taki marazm w ratuszu. Już nie mówiąc o tym nieefektywnym wydatkowaniu pieniędzy publicznych, no ale też mam wrażenie, że urzędnikom się nie chce, że nie mają może nad sobą właściwego nadzoru. Nie wiem, z czego to wynika.
1: Tutaj w twoim tekście też pada taka sprawa, że być może należałoby jednak jakoś bardziej scalić zarząd transportu miejskiego z zarządem dróg miejskich, tak? Żeby tutaj się też było łatwiej dogadywać. Jednak w wielu miastach mamy zarządy transportu i dróg jako jedną
4: nawet
1: instytucję. Myślałem bardziej o polskich krajach, ale być może masz rację. No właśnie, czy to jest według was jakiś problem, że być może, nie wiem, no jest sugestia zarządu transportu miejskiego, że tu powinien być buspas, no i wpada do zarządu dróg miejskich,
3: a zarządu miejskich
1: nie, no tam się nie
3: da. Z drogami, z inżynierem ruchu. Bardzo długo to trwa. Tak, może to jest jakiś pomysł, żeby scalić to tak, jak kiedyś było dawniej, że jeden wiceprezydent miasta to koordynował.
1: A kto dzisiaj odpowiada tak naprawdę? Jest jedna osoba, która odpowiada za komunikację w ratuszu?
3: Chyba nie.
4: To jest właśnie dobre pytanie.
3: Tak, to jest nieodgadnione. Zarząd transportu miejskiego.
4: Wiceprezydent Męcina, tak mi się wydaje.
3: Nie, ZTM podlega sekretarzowi miasta. I te badania też ruchu.
1: No właśnie, no to
3: on to prezentował. To jest bardzo dziwne. Nie wiem, z czego to wynika.
1: No dobrze, to za chwilę u nas podsumowanie tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy. Jarosław Osowski, Piotr Wróblewski. Wracamy za moment.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Reklama.
2: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
1: Po reklamie.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim warszawskie badanie ruchu. No to pytam was wprost. Jakie rozwiązania tego problemu, że mamy odwrót od komunikacji na rzecz samochodów? Droższe parkowanie w centrum?
2: Po pierwsze, parkowanie w centrum weekendami. To jest coś, co jest dla mnie tak bardzo zaskakujące, że no tutaj się chyba wszyscy zgodzimy. Wracam, niedawno byłem w Trójmieście, Sopot, Gdynia. Miasta, które wprowadziły już takie rozwiązania, tam jest zupełnie normalne to, że mamy podział na różne strefy płatnego parkowania.
1: W centrum w Sopocie chyba 9 zł się teraz ponad płaci za godzinę parkowania.
3: Od 1 maja.
2: Od 1 maja.
1: A, będzie.
2: W Gdyni ten system już działa. Czym bliżej centrum, tym drożej. W Warszawie mamy jedną strefę tak naprawdę. Nie ma tutaj podziału. W weekendy dalej można przyjechać samochodem. Wielu mieszkańców i nie tylko mieszkańców z tego korzysta. No to jest jednak... No niestety, trzeba to powiedzieć. Jeżeli chcemy zrobić porządek z samochodami w Śródmieściu, no to jest zły nawyk. Budujemy zły nawyk, że można po prostu w dzień wolny przyjechać samochodem i przejść się po krakowskim Przedmieściu czy gdziekolwiek indziej. Więc to jest pierwsza rzecz, którą należałoby zrobić.
1: Niedawno rozmawialiśmy o nowym centrum Warszawy i tam słuchacze komentowali, więc ktoś pisał, że jestem oburzony, bo ja nie mogę przyjechać na spacer samochodem do centrum, a nie mam gdzie zaparkować. Myślę sobie, no to właśnie nie powinno tak być. Znaczy, jak chcesz na spacer, to pójdź na ten spacer, a nie przyjeżdżaj na spacer.
3: No są też garaże, tak? Można z nich skorzystać, jeśli ktoś przyjechał samochodem.
1: Parking pod Placem Powstańców ciągle świeci pustkami chyba.
3: Tak, i też jest pod Placem Defilat, czy na Nowogrodzkiej. Nawet ulica się nazywa parkingowa, że tam jest parking wielopoziomowy.
1: Taka podpowiedź.
3: Natomiast rzeczywiście ceny parkowania w Warszawie, stawki są jedne z najniższych w Polsce. To jest pierwsza rzecz. Druga to te abonamenty nieszczęsne dla mieszkańców, które kosztują 30 zł rocznie od samego początku, czyli od 99 roku. To jest coś niebywałego, że mieszkańcy płacą tak mało. Co prawda bez gwarancji znalezienia miejsca blisko domu, to fakt. Natomiast no tutaj miasto się pozbawiło wpływu na ograniczanie liczby samochodów, tak? No, że, no, jeżeli płacisz 30 zł rocznie, no to kupuję kolejne samochody właściwie bez ograniczeń. Następna sprawa to co mówił Piotr, że są te różnice w strefach parkingowych w innych miastach, w cenowe, ale też z kolei miasta europejskie wprowadzają limity parkowania, tak? Czyli nie możesz parkować dłużej niż 2 godziny. To też należałoby rozważyć w Warszawie, no żeby to parkowanie było rzeczywiście dla tych, którzy potrzebują, tak? Czyli no na przykład jesteś chory, przyjeżdża gdzieś do lekarza, no musi skorzystać, niepełnosprawny, czy jakaś pilna sprawa w urzędzie. Przyjeżdża, załatwia, odjeżdża. A nie stoją te samochody godzinami za te niskie stawki, albo wręcz za darmo. No ja tutaj dołączam do swojego tekstu zdjęcie z tak zwanych błoni Stadionu Narodowego, gdzie po prostu nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Tam jest ogromny plac wysypany takim grysem i no setki samochodów zajmują, i byłem też świadkiem, jak opuszczają kierowcy to miejsce po południu. No to jest jeden wielki korek, żeby się wydostać na Grochowską, na Waleję Zielenicką. Wszystko się blokuje. No tak nie może działać.
1: No ale no dobrze.
2: Ja bym tutaj jeszcze dodał jedną rzecz. Mam wrażenie, że to jest też kwestia pewnej świadomości, że jednak urzędnicy w Warszawie, Rafał Trzaskowski jako taki, też kieruje się tym, co słyszy w internecie, co mówi ogół mieszkańców, a wiadomo, że ogół mieszkańców jeździ samochodami i nie chce jakichś radykalnych zmian. Zobaczmy, co się działo w Krakowie. Wprowadzenie strefy czystego transportu, nie wiadomo, czy tam nie doprowadzi do dymisji prezydenta, więc tu jest jeszcze kwestia systemowa, która polega na tym, że trochę mam wrażenie, że wiele osób nie przyjmuje tego, że mieszkając w mieście powinno się godzić na pewien samochodowy kompromis.
1: Zwłaszcza, że no jednak wydaje się, że w ścisłym centrum, już zwłaszcza w ścisłym centrum, ta komunikacja naprawdę jest wygodna i dostępna i w zasadzie wszędzie to jedziemy, tam tą komunikację. Mamy metro, autobus, tramwaj, SKM-ki, kolej mazowieckie, wszystko tam jedzie przez to Śródmieście, więc w samym Śródmieściu naprawdę jest łatwo poruszać się komunikacją.
3: I te wyniki badań, o których zaczęliśmy rozmowę, pokazują, że w centrum rzeczywiście jeszcze komunikacja miejska wygrywa. Tam 40% podróży czyli z przewagą nad samochodami, to się utrzymuje. No ale to jest już tylko, powiedzmy, no, ścisłe centrum, czy też to centrum wewnątrz obwodnicy śródmiejskiej.
2: I to jest mniej niż wynik ogólny z 2015 roku, bo 43% wtedy ogółu jeździło transportem. To też pokazuje, że to jest chyba ostatni bastion taki.
1: A zwróćmy uwagę, że chyba też przez te 10 lat nawet nie mieliśmy wzrostu cen biletów komunikacji miejskiej, bo kiedy był? Chyba w 2013 roku?
3: W 2013 roku i tu też uważam, że jest problem, ponieważ no, władze miasta przedstawiają to jako atut, że tak dbają o komunikację, ale pieniędzy brakuje, koszty bardzo rosną, czy to paliwa, czy to zarobków kierowców motorniczych, wszystkich pracowników, których brakuje, a kończy się to po prostu cięciami w rozkładach jazdy, tak? Czyli po cichu oferta jest pogarszana, bo wakacje się zawiesza, linie już się jej nie przywraca, rozkład się zmienia, już stary nie wraca. I tak krok po kroku się tą ofertę pogarsza i zniechęca warszawiaków czy mieszkańców aglomeracji, żeby korzystali z transportu publicznego, a potem mamy takie wyniki, jakie mamy.
1: No dobrze, to co jeszcze? Droższe parkingi, droższe parkowanie w centrum miasta i parkowanie w weekendy. Ustawa aglomeracyjna to po drugie. Co jeszcze jest waszym zdaniem potrzebne, żebyśmy za 10 lat, jak się tutaj szczęśliwie spotkamy i będziemy mieli warszawskie badanie ruchu 2035, żeby te trendy się odwróciły?
2: No tu jest kwestia tego potężnego ruchu samochodowego i tej potężnej liczby aut, które wjeżdżają do Warszawy. Są rozwiązania z zagranicy, które pokazują, że te tablice rejestracyjne, które nie są z obrębu miasta, na przykład do tego miasta wjechać nie mogą, czy do niektórych miejsc. Tego na razie nie mamy w Warszawie, nie mamy w ogóle w Polsce, ale być może to jest jakieś rozwiązanie. Naprawdę patrząc na te 1 700 000 samochodów, które wjeżdża każdego dnia do Warszawy, no to jest ogromna liczba. Te samochody muszą gdzieś zaparkować i nagle okazuje się, że kończą się miejsca, które są potrzebne do takiego codziennego funkcjonowania właśnie. Urząd, szpital, szkoła, chociaż szkoła to tutaj w duży nawias powinniśmy wziąć. Więc ja uważam, że...
1: No tak, ale dowożenie dzieci do szkoły, tak? To pewnie to masz na myśli, mówiąc.
2: No wiadomo, tak, że ale pytanie, czy nie lepiej dowozić rowerem właśnie, skoro jest rowerowy maj, to tym bardziej.
1: Albo komunikacją.
3: Ja bym stawiał inne ograniczenia, czyli na kij, czyli jakieś podwyższanie stawek parkingowych, czy zasad w ogóle płatnego parkowania, ale też na takie przekraczanie granic i miasta, i własnego może myślenia urzędników do tej pory, czyli jednak rozwój komunikacji szynowej, która by przekraczała granice Warszawy, czyli linie tramwajowe podmiejskie, no bo kto z kolei, wie, czy nie metro do Łomianek,
1: z kolei ten ostatni raport Zarządu Transportu Miejskiego za ubiegły rok, no właśnie pokazuje, że ta komunikacja szynowa ma się fantastycznie, tak jak inne systemy. Kolej, tak,
3: dojazdowa.
1: Właśnie, kolej, tak, dojazdowa, czyli WKTK i SKMK i Koleje Mazowieckie, tutaj mamy bardzo duży wzrost.
3: Jeśli nie ma remontów, jeśli nie ma jakichś cięć, ograniczeń, to oczywiście, że ludzie jeżdżą bardzo chętnie koleją, bo dojeżdżają do samego centrum bardzo szybko. No, przecież tam z Grochowa jest nowa stacja, to dojeżdżasz w 10 minut, tak? Do Śródmieścia nie potrzeba trzeciej linii metra wcale.
1: No zresztą tu jest też zapowiedź w tym projekcie Warszawa 2040+, tak? Że powstaną też właśnie, że miasto stawia na tę komunikację szynową i że te nowe przystanki kolejowe na obecnie działających liniach kolejowych też będą powstawały, żeby jeszcze bardziej zachęcić ludzi do tej komunikacji.
3: I właśnie, jeszcze jedna rzecz. Wreszcie przesiadki. Nad tym trzeba w końcu się pochylić, bo ich jakość jest fatalna, czyli żebyśmy nie tracili tyle czasu jak obecnie, zmieniając środek transportu, nie musieli biegać po skrzyżowaniach, żeby
1: no,
3: to
1: metro
3: było jakoś lepiej
1: zintegrowane. To jest jeden ze słabszych węzłów, a pamiętam, że też od 100 lat się mówiło o tym, że tam będzie wbudowane nowoczesne na wzór tego, co mamy na Młocinach, że tam będzie coś podobnego, ale pewnie dopóki tam nie powstanie czwarta linia metra, to pewnie nie doczekamy tych zmian.
2: To pytanie, no, kiedy to w ogóle będzie.
1: Właśnie.
3: Tak, i niestety już wiadomo, że ta czwarta linia metra będzie daleko od pierwszej.
1: I to też wiadomo, tak, bo tam był problem z działkami i rzeczywiście nam się te stacje odsunęły i będziemy musieli zrobić sobie wycieczkę między pierwszą a czwartą. Jarosław Osowski, Piotr Wróblewski, bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: Ja również dziękuję. Robert Klonowski, dobrego wieczoru. Kłaniam się nisko i do miłego.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo. Ci panowie
5: z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: To mogło być zabójstwo. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-latki. W piątek Polska podpisze umowę o pożyczkach Safe. Jest apel szefa MON. Dziś wspomnienie apostołów świętych Filipa i Jakuba. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To miało być zabójstwo. Według ustaleń śledczych w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla.

0: Zbrodni mógł dokonać 15-letni dziś chłopak. O szczegółach Paweł Adamczewski.
1: Wiktoria zaginęła w marcu ubiegłego roku po wyjściu z domu. Następnego dnia jej ciało odnaleziono w lesie. Początkowo wszystko wskazywało na samobójstwo.
2: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane. Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą stoi 15-latek.
1: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Przełom nastąpił pod koniec kwietnia tego roku. Policjanci zatrzymali nastolatka, który w chwili śmierci dziewczynki miał 14 lat. Z uwagi na wiek podejrzanego sprawą zajmuje się sąd rodzinny, a chłopak został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
0: Paweł Adamczewski, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: W piątek Polska podpisze umowę o pożyczkach na zbrojenia. Minister Obrony Narodowej apeluje do przemysłu zbrojeniowego o mobilizację w związku z europejskim programem SAFE.
4: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych to czas wytężonej pracy. Dlatego chciałbym się zwrócić z wnioskiem do przemysłu zbrojeniowego. Żyjemy w czasach przedwojennych. Musi być odpowiedzią na to jeszcze większe zaangażowanie przemysłu zbrojeniowego, który powinien pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
0: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji Defense 24 Days. W sumie z programu SAFE Polska pożyczy ponad 43 miliardy euro. Wiosenne pożary to wina potężnej suszy. Według ekspertów sytuacja hydrologiczna w całej Polsce jest dramatyczna. Jakub Krzyżak.
5: Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najgorsza sytuacja jest w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, a także w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy.
6: Nawet ta mroźna zima nie spowodowała, że sytuacja się bardzo poprawiła. Te deszcze są oczekiwane i wymagane i konieczne.
5: Mówi mi Filip Szatanik z Wód Polskich, bo zima była mroźna, ale suma opadów wahała się w granicach od 30 do 70% normy. Teraz, żeby sytuacja hydrologiczna faktycznie się poprawiła,
7: potrzebowalibyśmy naprawdę kilku dobrych miesięcy takich opadów, które w zasadzie trwają całą dobę i są delikatne albo średnie.
5: Tłumaczy mi hydrolog dr Alicja Pawelec z WWF Polska, a na to raczej się nie zanosi. Potrzeba systemowych działań retencyjnych w całym kraju.
0: Eksperci doradzają, żeby każdy, kto może, zbierał deszczówkę do podlewania ogrodu.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Kościół czci dziś dwóch bliskich uczniów Jezusa. 6 maja to wspomnienie świętych apostołów Filipa i Jakuba.
8: Filip był uczniem Jana Chrzciciela, zanim dołączył do Jezusa. To właśnie on, choć jeszcze sam miał wątpliwości, przyprowadził do Jezusa Natanaela. Jakub, nazywany mniejszym, został biskupem Rzymu, przypomina biblista ksiądz Maciej Jaszczołd.
9: Jest odpowiedzialny za kościół w Jerozolimie po zmartwychwstaniu, gdy tworzy się taka, no powiedzmy, struktura kościoła. To on jest biskupem w Jerozolimie. Z dziejów apostolskich też wiemy, że właśnie podczas Soboru Jerozolimskiego ma tam swoje znaczenie, jest tam liderem.
8: Filip i Jakub są wspominani w kościele tego samego dnia, ponieważ tradycja związała ich relikwie z bazyliką 12 apostołów w Rzymie. Anna Paszko, Radio Plus.
0: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radio Plus zapraszam jutro o 6 w imieniu Justyny Bieniek.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: A to ci niespodzianka. Otwierają państwo lodówkę, a tu tak, znowu ona. Minęła 20, powiem tradycyjnie, tak jak mówię z reguły to w czwartki. Przeciągam to, żeby powiedzieć dokładnie co do sekundy. 8 minut temu, w tym momencie, Małgorzata Świtała się kłania państwu, mówiąc dobry wieczór. Tak, jak zwykle, gorąco pozdrawiamy. Kamila wróci do państwa, proszę się nie przejmować. Ja jako ten latający Holender po prostu postanowiłam do państwa wpaść, bo po prostu najzwyczajniej w świecie to miłe móc się z państwem spotkać. Zatem jaki to będzie wieczór, będziemy spoglądali na to, co tam się dzieje w świecie polityki w ostatniej godzinie, bo przyznają państwo, że zwrotów akcji dużo. Kolejny dzień z rzędu mówimy, a co z tymi kryptowalutami? No, to teraz tempo zostało nieco podkręcone, skoro w tym tygodniu rząd ma ostatecznie powiedzieć tak, projekt leży na stole, a prezydent mówi, my kładziemy. Nie powiem już, bo obiecał to tak dawno temu, że można było wcześniej sobie z tym poradzić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, atak na generała Kukułę, który nieprawdopodobnie wręcz jednoczy absolutnie wszystkich tych, którzy ze Sławomirem Mentzenem nawet po drodze, ale niekoniecznie we wszystkich kwestiach, bo i Krzysztof Bosak go napiętnował za to, że powiedział o generale, że jest nienormalny, i prezydent Karol Nawrocki, i minister obrony narodowej ten i poprzedni, czyli i wicepremier Kosiniak-Kamysz i Mariusz Błaszczak. I mogłabym tak mnożyć, dlatego tych tematów publicystycznych na pewno mnóstwo i obiecuję, że wszystkie je przeanalizujemy po godzinie 21. Będziemy też spoglądać na to, jacy jesteśmy w internecie. Bardzo jestem ciekawa, czy państwo wytypowaliby bezbłędnie grupę tych, którzy najłatwiej są, albo najbardziej są podatni na narracje dezinformacyjne, na spiskowe teorie dziejów, bo tych nie brakuje każdego dnia. Troszeczkę te stereotypy, które gdzieś tam w naszych głowach się pojawiły, okazuje się, że już są nieaktualne, ale o tym będę rozmawiać z dr Agnieszką Ładną, kierownik zespołu badań nad cyberprzestrzenią i cyberbezpieczeństwem, a zacznę od tego, co potencjalnie też świetnie może być wykorzystane do teorii spiskowej, do dezinformacji, ale my będziemy się opierać absolutnie na nauce z Krzysztofem Kowalczykiem z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Bo wszystko to, co lata nad naszymi głowami, czy to asteroida, czy to planetoida, czy to cokolwiek, co da się jakoś określić i oznaczyć, no to zawsze w każdej spiskowej teorii dziejów może być jednym z 78, 64 albo 32 znaków końca świata. Co to nad naszymi głowami lata, proszę powiedzieć?
2: Dużo rzeczy lata. No najczęściej to, co ludzie biorą za tak zwane niezidentyfikowane obiekty latające, no to są jakieś satelity. W naszych czasach jest ich bardzo dużo, prawda? Czasem rzeczywiście planetoidy. Ostatniej nocy rzeczywiście przeleciała jedna planetoida, ale nie była na tyle jasna, żeby gołym okiem ją widzieć, a nawet przez lornetkę byłoby ciężko ją zobaczyć. Przeleciała 9 razy dalej niż Księżyc. Ale była dosyć duża, więc w stosunku do innych, które się do nas zbliżają, no była raczej od nich większa, bo od 49 do 110 metrów średnicy się tak ocenia rozmiar tej asteroidy, ale ona przeleciała 5 minut przed trzecią w nocy, jak sobie spaliśmy naszego czasu, nie zagrażała nam w żaden sposób, natomiast oczywiście pamiętamy, że są różne filmy typu Armageddon, prawda, czy tego typu, gdzie są różne też pomysły, podane, jak sobie poradzić z takimi asteroidami, które się do nas zbliżają. Nie zawsze to, co filmowcy pokazują, tam jakieś eksplozje jądrowe, to jest najmądrzejszy pomysł w tym wypadku, ale są misje kosmiczne, które już pokazały, że w przypadku tych najmniejszych planetoid, jesteśmy w stanie nawet minimalnie zmienić ich orbitę. To jest o tyle ważne, że jeżeli byśmy odkryli rzeczywiście jakąś planetoidę i z obliczeń by nam wynikało, że ten kosmiczny głaz ma za ileś lat w nas uderzyć, a na razie jest, powiedzmy, daleko, powiedzmy gdzieś za Marsem, przy Jowiszu, no to jeżeli w dalekiej przyszłości, tak teoretyzując, mielibyśmy jakąś sondę kosmiczną, która byłaby w stanie zmodyfikować chociaż o kilka centymetrów orbitę takiego obiektu, to ta orbita by się potem dalej samoczynnie przy zbliżaniu do Słońca zmieniała na tyle, że mogłaby nas minąć. I stąd właśnie astronomów oraz inżynierów kosmicznych interesują te drobne ciała kosmiczne, które potencjalnie rzeczywiście mogą nam zagrozić, gdyby, zastrzegając, że gdyby uderzyły w Ziemię. No, Ziemia na szczęście, oprócz w odróżnieniu od Księżyca, no, ma warstwę ochronną, atmosferę, wystarczająco grubą, która chroni nas przed większością tego typu uderzeń, ale niedawno przecież była misja Artemis II, gdzie astronauci okrążyli Księżyc i meldowali w Centrum Kontroli Lotów w NASA, że widzą no, co najmniej 4 rozbłyski na Księżycu. Te rozbłyski to rzeczywiście są uderzenia obiektów, które autentycznie uderzają w ten Księżyc, bo on nie ma, ma jakąś szczątkową atmosferę, ale ona w żaden sposób nie może pełnić funkcji ochronnej. I jeśli coś leci na Księżyc, to po prostu w niego uderza i tu problemem jest nie tyle rozmiar, co duża prędkość, z jaką poruszają się takie ciała niebieskie, kilkanaście kilometrów na sekundę na przykład. Z taką prędkością mogą uderzyć w powierzchnię, wybić nawet jakiś mały krater. No i a gdyby taki odłamek trafił astronautę, to nic nie jesteśmy w stanie na to poradzić, prawda? Rozszczelni się kombinezon i koniec.
1: To pod tym względem jest tak trudny Księżyc?
2: Ja tylko, jeśli już rozmawiamy o tej planetoidzie, która nas minęła tam w odległości 9 odległości Księżyca od nas, to blisko w skali kosmosu, ale nie tak blisko, jak wiele innych nas mijało, mniejszych, to ona się nazywa tak roboczo 2026 HN1.
1: Jak
2: i
1: wirus.
2: Została stosunkowo niedawno odkryta. Prawda?
1: Kojarzy mi się od razu z wirusem, takie czasy, w takich czasach żyjemy, tych podobnych w nazewnictwie trochę już mamy. Co by nie było, tej akurat planetoidy, asteroidy, nie było na tej liście ryzyka, bo taką Europejska Agencja Kosmiczna prowadzi.
2: Tak, ja dodam, że na tej liście jest już 1970 obiektów około.
1: Dużo.
2: Także to się zmienia, bo jakiś obiekt może wypaść z listy ryzyka, może na nią zostać ponownie wpisany. Musimy też pamiętać, że w przypadku tych drobnych ciał niebieskich, one są bardziej podatne na perturbacje grawitacyjne, czyli na zakłócenia ze strony planet, które oddziałują grawitacyjnie na te drobniejsze ciała. I te orbity potrafią się zmieniać. Także to, że jakaś planetoida krąży po takiej orbicie, że podczas kolejnego zbliżenia do Ziemi nas minie, to nie znaczy, że za kilkaset lat nie uderzy w Ziemię. I takie prognozy też są robione, nawet dla tak drobnych obiektów. Dla planetoid jest to nawet łatwiejsze niż dla komet, bo kometa to jest taka bryła lodu, śniegu zmieszana ze skałami. I jak taka lodowa bryła się zbliża do Słońca, to jest efekt odrzutu, prawda, od materii, która sublimuje, ten lód przemienia się od razu w postać gazową, jest efekt odrzutu. Natomiast dla planetoid też jest pewien efekt odrzutu związany z tym, że one wirują wokół własnej osi, ale także są ogrzewane przez Słońce. I jedna strona takiej wirującej planetoidy jest lepiej podgrzana, inna słabiej. I pojawia się pewna nierównowaga to nawet ma swoje też określenie. Mówi się o czymś takim jak efekt JORP, albo w skrócie efekt Jarkowskiego. JORP to od nazwisk 4 uczonych astrofizyków, którzy to badali, a jednym z nich był Jarkowski, prawda? I oni badali takie, co może zmienić orbitę drobnego ciała niebieskiego, nawet promieniowanie słoneczne, jak się okazuje. Te kwanty promieniowania, fotony padając na powierzchnię ciała, które ma bardzo małą masę, ale porusza się niemal w idealnej próżni, też mogą wpłynąć na to, jak ta orbita będzie się dalej zmieniać. A obserwacje planetoid są niezwykle interesujące również z punktu widzenia miłośników astronomii. Ja to bym chciał powiedzieć, że to nie jest rzecz tylko dla profesjonalistów. Nie trzeba być zawodowym astronomem, by śledzić te obiekty. I ja na przykład też jestem członkiem Polskiego Towarzystwa miłośników astronomii akurat warszawskiego oddziału i część moich kolegów właśnie zajmuje się obserwacjami zakryć planetoidalnych. To są zjawiska, że jakaś planetoida po prostu przesuwa się na niebie, bo jest dużo bliżej niż gwiazdy, które są daleko poza Układem Słonecznym i może zakryć jakąś gwiazdę, której jasność jest znana. A moment zakrycia, a potem moment odkrycia, a nawet wielokrotne odkrycie i takie migotanie, no może nam powiedzieć coś o kształcie takiej planetoidy. I nie trzeba mieć specjalistycznego radaru, żeby ten kształt planetoidy zbadać, czegoś nowego się dowiedzieć, bo można też obserwować właśnie zakrycia planetoidalne i to może mieć rzeczywiście wartość naukową, że planetoidy jako drobne ciała, musimy też pamiętać, nie mają takiego silnego przyciągania, nawet jak nasz Księżyc. Księżyc już ma grawitację sześciokrotnie słabszą niż Ziemia. Natomiast takie planetoidy nie mają masy wystarczającej, by przybrać kształt zbliżony do kulistego.
1: Panie Krzysztofie. Zostały nam
2: takie
1: dosłownie
2: wydłużone, jakieś ziemniaki, orzeszki, a nawet w kształcie kości była taka planetoida, jest taka planetoida jak Kleopatra. Pamiętam, jak za pomocą radioteleskopu Arecibo, który już uległ awarii kilka lat temu, ale jeszcze ćwierć wieku temu były doniesienia, że wysłano fale radiowe w kierunku planetoidy Kleopatra i one się odbijały od tej planetoidy, wracały do tej ogromnej anteny radioteleskopu ponad 300-metrowej i ustalono, że ona ma kształt zbliżony do kości.
1: A Kleopatra, nijak mi się to nie składa, ale tak to jest, to taka jest nasza kosmiczna rzeczywistość.
2: Fale radiowe odbijają, można robić mapę radarową i z pomocą fal radiowych, które są wysyłane i odbijają się i wracają po określonym czasie, który jesteśmy w stanie wyznaczyć, bo przecież do Księżyca to nieco ponad sekundę będą leciały fale radiowe, prawda? Bo to jest około średnio 384 tysiące kilometrów. Od nas światło porusza się z prędkością w próżni w zaokrągleniu 300 tysięcy kilometrów na sekundę. A jeżeli jakaś planetoida, nawet rozważmy tą, która przeleciała teraz 9 razy dalej niż Księżyc. Po około 10 sekundach w jedną stronę dotrze sygnał radiowy do niej, czyli po około 20 dostaniemy odpowiedź, dostaniemy go z powrotem.
1: To umówmy się, panie Krzysztofie, bo musimy niestety kończyć.
2: Związane z odbiciem sygnału radiowego
1: czas
2: za pomocą właśnie radioteleskopu.
1: Goni i dogonił zdecydowanie za szybko. Myślę, że umówimy się jeszcze nawet w tym miesiącu na kolejną lekcję, zwłaszcza, że 2029 rok też wydaje się bardzo ciekawy pod względem eksperymentów.
2: Wtedy przeleci planetoida i będzie to gołym okiem widać, a
1: Właśnie, tak. Dlatego na pewno do tego wrócę, a tym razem bardzo dziękuję za wiedzę, czas i absolutną fascynację tematem. Krzysztof Kowalczyk, Planetarium Centrum Nauki Kopernik z Państwem. Dobrego i spokojnego wieczoru.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia na pewno, drodzy Państwo. Powiemy co, gdzie, kiedy będzie można oglądać, bo te 3 lata to miną, jak z bicza strzelił. Po przerwie zaglądamy do sieci.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
0: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus, środek tygodnia.
1: 2029 rok, to wtedy będziemy patrzeć na to, co lata nad naszymi głowami, na tyle blisko Ziemi, że będzie można zobaczyć. I to jest informacja. I nie wykorzystamy tej informacji do niczego innego, jak tylko do stwierdzenia faktu. Obiecuję, że jeszcze z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w tym temacie się połączymy, tak żeby wszystko wyjaśnić, dopowiedzieć, opowiedzieć, żeby żadnych wątpliwości nie było. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że żyjemy w czasach, w których teorie spiskowe są jak hodowane na bardzo podatnej do rośnięcia glebie. Tak jakby ktoś siał, a potem kosą musiał zbierać, bo aż tyle tych teorii jest. Do tego dezinformacja, która jest wykorzystywana jako polityczny sztandar i chyba to jest największe przekleństwo, bo jedni i drugich oskarżają o dezinformację, a człowiek siedzi i się zastanawia. No to która prawda jest prawdziwsza? Wiadomo, że mojejsza, ale fajnie by było też tak po prostu nie mieć wątpliwości co do pewnych obiektywnych informacji. Ja wiem, tak, od razu zaczniemy filozoficzną dyskusję o tym, czy cokolwiek przekazywane przez człowieka może być obiektywne, ale ja nie o filozofii, tylko o naszym życiu, konkretnych badaniach i konkretnym raporcie, dr Agnieszka Ładna, kierownik zespołu badań nad cyberprzestrzenią i cyberprzestępczością. Z nas już teraz z Państwem. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Cyberbezpieczeństwem. Także dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
1: Niech będzie to cyberbezpieczeństwo i obłożone telefonami, ale też kartkami dla równowagi psychicznej. Pani często z sieci w sieci, czy woli kartka papier jeszcze?
2: Jestem jeszcze z tych czasów, kiedy się pisało, zatem nawet jak przyszłam, to rozsypały mi się te kartki i je zbieram. Zatem tak, jeszcze kartka i jeszcze długopis.
1: Ja też warto ćwiczyć. Poza tym koordynacja oko, ręka to jest rzecz bezcenna, a proszę od czasu do czasu spróbować napisać nawet dłuższe dwa zdania. Potem się okazuje, że coś nam tutaj nie idzie, coś ta ręka już tak nie pracuje, coś te mięśnie już nie chcą w tę stronę funkcjonować. Raport trochę obala te stereotypy, które mamy w głowie, kto jest podatny na spiskowe teorie dziejów. To nie jest, bo myślę, że jakbyśmy się przeszły tutaj ulicami, bez względu na to, czy to będzie Warszawa, czy to będzie Otwock, czy to będzie Pcim, czy powędrujemy gdzieś na północ, to usłyszymy, że no tak, no teorie spiskowe, no jak mało wykształcone, jak z jakiejś wsi, żeby nie było, ja mieszkam na wsi, więc nikogo nie obrażam w ten sposób i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś ulepiłoby się tę taką bardzo stereotypiczną postać? O tak bym chyba powiedziała, to wszystko nieprawda.
2: Wtedy, kiedy my rozpoczynaliśmy badanie, też mieliśmy taką intuicję i wyobrażaliśmy sobie, że być może do takich zmiennych demograficznych jak wykształcenie, to już na pewno się da jakoś połączyć to z tymi teoriami i na pewno to ma wpływ. No, kiedy pozyskaliśmy te dane z badania i zaczęliśmy analizować je, wiele rzeczy nas zaskoczyło, ale staramy się w tym raporcie wyjaśnić, od czego zależy, czy mamy taką podatność na wiarę w teorię, czy właśnie są to te zmienne, które wymieniliśmy, czy może gdzieś indziej leży to źródło. I tak, obalamy mity. Okazuje się, że to, czy jesteśmy kobietą, czy jesteśmy mężczyzną, nie ma znaczenia na to, czy jesteśmy bardziej, czy mniej podatni. Nie ma znaczenia też właśnie miejsce zamieszkania, a nie ma też dyplom, czyli wykształcenie nie powoduje, że jesteśmy bardziej chronieni, bo mamy wyższe wykształcenie i w takim razie ten problem nas nie dotyczy i to jest jedno z wielu zagrożeń, bo wcześniej moglibyśmy sobie mówić, że no mieszkamy w takim dużym mieście, jesteśmy wykształceni.
1: To dostęp są rzeczy informacji ogromne.
2: Zdecydowanie dotyczące kogoś innego, na pewno nie nas. Musimy zaakceptować, że dotyczy to nas wszystkich, że to jest o wiele głębszy problem. On jest związany z różnymi czynnikami, między innymi z tym, że mamy teraz zalew informacji, różnych informacji, że zmienił się styl konsumpcji mediów, że jesteśmy w takim ogromnym chaosie informacyjnym, że zmieniło się też to, w jaki sposób chcemy się czegoś dowiedzieć, jak szybko oczekujemy odpowiedzi. I jak chcemy, żeby były one bardzo uproszczone, jak sobie wyobrażamy, że na skomplikowane jakieś problemy możemy znaleźć bardzo łatwą historyjkę, która nam opowie o tym, gdzie leży natura problemu. Zatem nie płeć, nie wiek, nie miejsce zamieszkania i nie wykształcenie, ale wiek już tak, tylko okazuje się, że to właśnie
1: odwrotnie,
2: że to młodsi, co może być związane ewidentnie ze stylem konsumpcji mediów, bo starsi są w innej jeszcze w wychowaniu, inna socjalizacja medialna, mają inne przyzwyczajenia, częściej korzystają też z innego rodzaju mediów, czyli bardziej je selekcjonują, nie są to te media wizualne, takie algorytmiczne, nie są w takim częstym użyciu, nie są tak biernymi odbiorcami tych treści, zatem nie mają tej ekspozycji tak dużej na te teorie spiskowe.
1: A czy to nie jest trochę tak, że włączę telewizor, włączę radio, bo to jest, myślę, jeszcze gdzieś tam, bo radio jeszcze wiadomo w samochodzie, pozdrawiamy wszystkich kierowców, jeszcze gdzieś tam dotrze, chociaż mój niespełna 5-letni syn już się dziwi, że to nie jest. Jak to? No zmień tę muzykę. No. Weź włącz inną piosenkę. No ale gdzieś to radio też tam dociera. Jeżeli ktoś włączy telewizję i zobaczy tam informacje, to czy to nie jest trochę tak, że też uzna, nawet jeżeli to będzie teoria spiskowa, że mają rację?
2: Jest takie ryzyko, natomiast z naszego badania wynika, że jeśli selekcjonujemy źródła informacji, jesteśmy bardziej odporni, bo najgorszym takim predyktorem, jednym z wielu, poza światopoglądem, o którym powiemy pewnie, jest właśnie mieszany styl konsumpcji mediów i czytanie wszędzie i wszystkiego. Kiedyś wydawałoby się nam, że tak, ja chcę sprawdzić, więc przeczytam to w każdym dostępnym miejscu. A dostęp teraz mamy wszyscy do bardzo wielkich zasobów informacji. Zatem dostęp do faktów też, ale mamy też informacje i prawdziwe, i nieprawdziwe. I następuje taka sytuacja, kiedy się czujemy tacy zdezorientowani. Jesteśmy w ogromnym chaosie poznawczym i następuje tu ta potrzeba ułożenia sobie tego chaosu, jakiegoś uporządkowania. Co nam może to uporządkować? Kiedy rozwiążemy tę zagadkę? Kiedy będziemy mieli odpowiedź, jak jest naprawdę? I mamy tu jeszcze jedno takie ryzyko, o którym wspominamy na początku w raporcie. Mówimy tu o takiej pułapce pewności siebie. Bo my pytaliśmy, na ile sami siebie oceniamy, jakie mamy zdolności weryfikacyjne. I okazało się, że większość, 75% Polaków twierdzi, że ma te zdolności na wystarczającym, wysokim, bądź bardzo wysokim poziomie. Tam 15% mówiło, że trudno powiedzieć, a tylko co dziesiąty mówił, że no one są słabe, niewystarczające, więc duża pewność siebie, a potem badaliśmy, jak to jest w zestawieniu z ich wiedzą taką faktograficzną, którą...
1: I z umiejętnościami tak naprawdę.
2: Z realnymi umiejętnościami. Okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie, że te umiejętności są na niskim poziomie i ta pewność siebie, że no, ja wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, to jest kolejne zagrożenie, to jest ta pułapka.
1: To w takim razie jak ci, którzy deklarują, że sprawdzają i weryfikują informacje, bo ja się łapię na tym, że po kilkudziesięciu latach pracy w zawodzie dziennikarza informacyjnego, kiedy spotykam młodych ludzi na swojej drodze i przynoszą mi informacje, twierdząc, że to jest informacja, pytam z jakiego źródła. No przeczytałem tutaj. Nie. Pytam cię, z jakiego to jest źródła? Czy potwierdziłeś, nie wiem, u konkretnego polityka, czy u konkretnego policjanta, czy u konkretnego strażaka? Nie, no po co? Przecież to już ktoś napisał. I to, jeżeli adepci dziennikarstwa są na takim etapie, pewni tego, że to, co podają, jest absolutnie zweryfikowane, no to cóż mówić człowiek, który no nie ma z tym nic wspólnego.
2: I jeszcze brak takiej umiejętności odróżnienia faktu od opinii. I tu to też są takie błędy. No i nie ułatwia nam też sprawy sytuacja, że takie bańki informacyjne, że zazwyczaj otaczamy się właśnie, jesteśmy w takim środowisku ludzi podobnie myślących, nie mamy tych weryfikatorów, weryfikatora zewnętrznego. Nikt nam nie powie, no posłuchaj, to jest głupie, to jest nierozsądne, albo porozmawiajmy o tym, bo zobacz, to brzmi nielogicznie. No zatem mamy zalew różnych informacji, jesteśmy zdezorientowani, ale mamy jakieś swoje poglądy i wtedy łatwiej nam przychodzi zaakceptować te teorie, które potwierdzają nasze poglądy. To wtedy uzasadnia, że tak, mieliśmy rację, lubimy mieć rację, chcemy być pewni naszych kompetencji.
1: Problem polega na tym, że nie ma tej osoby, która powie, cesarz jest nagi, a jeżeli jest to osoba z innej bańki informacyjnej, to powiedzą, jaki nagi, chyba sam jesteś głupi. Po prostu, ja to oczywiście trywializuję, ale te bańki informacyjne to są też plemiona. Jak poglądy wpływają na to, jak podchodzimy do takich
2: teorii? To, co pani redaktor powiedziała, jest bardzo istotne, bo to też kwestia jest tego, że nie ma tam przestrzeni do dyskusji i każda próba postawienia jakichś argumentów, przedstawienia ich, to jest traktowane jako atak. Więc po pierwsze, no, nie należy polaryzować, nie możemy dzielić, mówić, kto jest mądrzejszy, kto jest głupszy, jak już wiemy, że to dotyczyć może każdego i tego wykształconego i niewykształconego i tak dalej. Natomiast okazuje się, że tym predyktorem takim najistotniejszym jest właśnie światopogląd. I to jest kwestia ksenofobii, czyli tego takiej niechęci przed i takim lęku przed tymi wpływami zewnętrznymi, że one zagrożą naszej tożsamości, potrzebie wycofania się z tego powodu. No i drugim takim czynnikiem jest ten ekstremizm, radykalizm poglądów i nie ma naprawdę znaczenia, bo my też wielokrotnie o tym mówiłam, że chcielibyśmy zobaczyć, po której stronie politycznej najwięcej będzie takiego przyzwolenia i przytakiwania dla tych teorii spiskowych. Nie ma znaczenia, czy to jest lewa, prawa strona. Ma znaczenie, jak daleko od centrum jesteśmy oddaleni, jak silne natężenie mają te nasze przekonania. Czy jest tam jakaś przestrzeń jeszcze do dyskusji? Czy zostawiamy sobie taki margines, że warto jeszcze rozważyć inne zdanie? I ten radykalizm również silnie silnie nas tak osłabia, jeśli chodzi o odporność na wiarę w teorie spiskowe. Po prostu ulegamy im.
1: To widać nie tylko w życiu codziennym, to widać, kiedy te dwie bańki internetowe spotykają się w rzeczywistości. To widać też przy urnach wyborczych. Nie, to nie jest dyskusja polityczna, ale tak naprawdę jesteśmy w stanie przełożyć to na nasze absolutnie w każdej dziedzinie życie codzienne. No to w takim razie umówmy się, drodzy Państwo, że zrobimy sobie chwilę oddechu i chwilę przerwy. Jeżeli ktoś bardzo daleko od centrum pod ścianą, proszę z nami zostać. My naprawdę lubimy rozmawiać. I po przerwie porozmawiamy o tym, czy na to jest jakieś lekarstwo, czy na to jest jakiś sposób, jak patrzeć, żeby widzieć.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: A proszę teraz o szybciutki rachunek sumienia. Nie, spokojnie, to nie jak w konfesjonale, ale podatni są państwo na te teorie spiskowe? Czy one gdzieś tam krążą w państwa głowach? Albo po prostu najzwyczajniej w świecie uznają państwo, że to wcale nie są teorie spiskowe, tylko naprawdę tak jest. Jak pokutuje to, co mieliśmy w trakcie pandemii, kiedy teraz pływa statek wycieczkowy z kolejnym wirusem i gdzieś tam są wątpliwości, gdzieś tam pojawiają się stwierdzenia, że nie, na to nie ma szczepionki, leczenie jest objawowe, no to jaka klapka w głowie się otwiera? Znowu coś próbują. Zresztą ja tylko z informacjami jutro w tej sprawie wrócę z głównym inspektorem sanitarnym, tak żeby państwo mieli świadomość tego, co, gdzie, jak i z załogi jeden Polak na statku jest, nic mu się nie stało, absolutnie się nie zakaził, nie zaraził. Trzy osoby, które dziś zostały ze statku przetransportowane na ląd, też już są zaopiekowane przez lekarzy. Nikt nie chciał przyjąć tego statku. To nawet już nie jest kwestia teorii spiskowych, ale to jest kwestia tych strachów, które są podsycane też w naszych państwa bańkach. Ja czasem, nie wiem czy dla zdrowotności psychicznej, ale dla oglądu świata albo próby spojrzenia na świat innymi oczami, gdzieś tam zaglądam do tych różnych baniek i czasami nawet trochę wytrzymuję. Polecam tak, żeby zobaczyć co, gdzie, jak inni widzą. Tylko żeby z tego powodu zawałów nie było. Nie stresować się, nie denerwować się. Po prostu przyjąć, że te rzeczywistości jak w równoległych światach gdzieś sobie biegną. Bo my się nie spotykamy często w tych światach, w tych bańkach. Co jeszcze? Jaki jest... Nie chcę stworzyć jednej osoby, portretu tej osoby, która takim teoriom najłatwiej ulega, ale jeżeli mamy informacje na temat poglądów, jesteśmy jeszcze w stanie coś dołożyć? Nie płeć, nie
2: mówiliśmy
1: miasto.
2: Tak, przede wszystkim radykalizm poglądów, ksenofobia, radykalizm poglądów, mieszany styl konsumpcji mediów, brak nałożenia takiego filtra na te źródła informacyjne, czytanie wszystkiego, co powoduje ten chaos i dezinformację, taką dezorientację poznawczą. I dodatkowo wiek jest tym czynnikiem chroniącym i wiedza faktograficzna, czyli nie wykształcenie, bo wykształcenie może być związane z jakimś jednym konkretnym obszarem, ale teorie spiskowe to taki dużo wyżej.
1: Jak ponad kurz, po prostu wszystko są w stanie.
2: Zatem mówimy o wiedzy faktograficznej. My w badaniu odnosiliśmy się w tym teście do kilku takich obszarów: klimat i środowisko, zdrowie, polityka, gospodarka. No, okazuje się, że każdy przyrost wiedzy jest takim czynnikiem chroniącym nas, że jesteśmy w stanie wtedy zdecydowanie lepiej weryfikować te treści i te kompetencje weryfikacyjne wzrastają u nas.
1: Wejdę w słowo, jest dziedzina, która najczęściej podlega właśnie takim teoriom? Czy nie? Czy
2: tego niestety nie tego raport nie dotyczy, natomiast łatwo to samemu stwierdzić, bo nawet jak jechałam tu do studia, pan taksówkarz, jak dowiedział się o jakim temacie będę mówiła, to przytoczył mi tyle teorii spiskowych i większość z nich dotyczyła zdrowia. No bo jeśli mówiliśmy, że jednym z takich elementów, które podbijają naszą taką wiarę w te teorie, jest lęk, obawa, mówiliśmy o ksenofobii, więc jakieś nasze strachy, no to zdrowie dotyczy nas wszystkich, wszyscy się boimy o to zdrowie, to są emocje, będziemy, no i ta wiedza wszystkich nas dotyczy, nie jest to coś odległego, zatem emocje zawsze podsycają wiele teorii, no i pomyślmy, kto może na tym zyskać, jak wiele może być osób zainteresowanych, żeby te teorie rozpowszechnić. Czy to będą osoby, które będą proponowały nam jakieś alternatywne rozwiązania do tradycyjnej medycyny i tak dalej, i tak dalej.
1: Na wszystkim jest biznes, tak, czy można zrobić?
2: Są oczywiście takie związane z klimatem, ale będą też takie teorie spiskowe, które są związane z tym, co się dzieje tu i teraz, z wydarzeniami takimi, jak chociaż będziemy mówić o tym, jak napływ osób z Ukrainy, jaki ma wpływ na naszą gospodarkę, społeczeństwo, i tu też wiele teorii się pojawi. Natomiast no, tego akurat raport nie dotyczy, ale my badaliśmy taki w odcinku czasowym rocznym i chcieliśmy zobaczyć, czy zmienia się nasza podatność w skali roku, kiedy te pomiary porównywaliśmy, dane z tych dwóch pomiarów. Przez rok wydarzają się różne rzeczy. Pewne rzeczy są podbijane przez media i żyją nim ludzie pewnymi wydarzeniami i okazuje się, że nie, ten czynnik nie ma dużego wpływu, że to jest kwestia trwałej podatności na uleganie takim teoriom. Tu nie dodaliśmy jeszcze tego, że jeśli już mamy, uwierzyliśmy w pewną teorię, to one chodzą parami, tak mówimy w tym raporcie, i duże prawdopodobieństwo istnieje, że uwierzymy w następną, że mamy właśnie ten schemat myślenia, który...
1: Zaszczepiony.
2: Tak, zaszczepiony, i w ten sposób będziemy podchodzić do informacji, jakie napotkamy.
1: To brzmi jak działanie algorytmu. To znaczy, jak wejdziemy, klikniemy w ten jeden filmik, to już potem będziemy mieli z tej serii absolutnie zalew informacyjny.
2: Algorytmy zdecydowanie pomagają. Zdecydowanie. One z różnych powodów pomagają. No bo tworzą te bańki informacyjne, to nie tylko środowisko, ale właśnie dłużej zatrzymaliśmy wzrok na jakimś produkcie, na jakiejś treści, i ta treść będzie stale nam podsuwana przez algorytmy. Mamy jeszcze sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja i wytwarzane te syntetyczne treści coraz trudniejsze są do rozróżnienia, czy one są prawdziwe, czy nie. Coraz więcej osób jest w stanie uwierzyć, że pewne historie to są prawdziwe historie, i nie da się przekonać kogoś, że to jest coś wytworzonego. Zatem algorytmy zdecydowanie utwierdzają nas w przekonaniu, że to, co myślimy, jest prawdą. Bo w kolejnym miejscu pojawia się informacja potwierdzająca. Zatem to jest chyba jedno z największych zagrożeń, bo też widzimy korelacje tu w danych, wskazujemy na to, że konsumpcja tych mediów właśnie wizualnych, które to takich łatwych, prostych historii, które łatwo zawrzeć w tych krótkich filmikach, łatwych do konsumpcji, to jest też predyktor wiary w teorie spiskowe. Bardzo dużo, szybko i bardzo takich krótkich historii, które w sposób jasny wyjaśniają trudne sprawy, i my wtedy jesteśmy wśród tej grupy, która posiadła pewną wiedzę tajemną. Rozwikłaliśmy pewną tajemnicę. Oni są w spisku. To się dzieje z tego powodu, że ktoś uknął spisek.
1: O ile kiedyś jeszcze w psychologii mówiło się o takim zjawisku kapitanoza, bo jednak jeżeli człowiek miał na sobie fartuch lekarski, znaczy, że był lekarzem. Nikt już nie pytał i nie sprawdzał, jeszcze stetoskop by się przydał, to już wtedy, nawet jeżeli będzie ktoś przechodził ulicą, no to wyszedł ze szpitala, to proste, tylko na chwilę gdzieś tam być może po co się do jedzenia wyskoczył. Jeżeli człowiek w mundurze, no to wiadomo, że jest to wojskowy i że też jak wyda polecenie, to bardziej będziemy skłonni do tego, żeby je wykonać. W tej chwili ludzie, którzy pojawiają się w mediach społecznościowych, nie muszą mieć wcale atrybutów tych osób, które teoretycznie mają wiedzę i władzę. Pojawiają się po prostu ludzie, którzy wygłaszają jakieś teorie. Wystarczy, że dodadzą, że są, nie wiem, dietetykiem, sportowcem, psychologiem, znawcą jakiegokolwiek tematu. Czy my już tak bardzo nie mamy potrzeby weryfikowania?
2: To jest może kwestia autorytetów, że zawsze to była siła autorytetu, tylko wcześniej gdzie indziej znajdowaliśmy autorytety, a teraz skrolujemy media społecznościowe i tam jest osoba, która jest influencerem, influencerką i potrafi zarobić duże pieniądze, i to jest dla nas autorytet, bo robi coś, co daje mu realne korzyści. Dla młodych ludzi zdecydowanie będzie to autorytet, jak wygłosi jakieś takie opinie, to stają się obiegowymi opiniami i młodzi ludzie przyjmują je jako własne. To, co mówiliśmy wcześniej o tej pewności siebie, no nie chcemy, nie lubimy myśleć o sobie, że my nie potrafimy, mamy się czegoś jeszcze nauczyć, weryfikować, no przecież widzę, mam potwierdzenie, bo często pojawiają się te informacje, jeszcze ludzie dookoła potwierdzają to, no to...
1: No przecież prawda, tak. Powiedzieli prawda, tylko że inni tego jeszcze nie wiedzą, inni tego jeszcze nie widzą. Jakie są zalecenia, jakie są rekomendacje dla nas wszystkich, żebyśmy nie utonęli w tej rzece teorii spiskowych?
2: Zastanawiałam się, czy w ogóle są takie wytyczne, które można wskazać, że one będą nas rzeczywiście chroniły. Czasem mówimy, że musimy zaakceptować w sobie, po pierwsze, małego spiskowca, że jest wiele teorii, w których my uwierzymy. No nie ułatwiają nam sprawy wiele rzeczy i zmieniające się dziennikarstwo, dostęp do tak ogromnej liczby informacji, ekspozycja na tej prawdziwej, nieprawdziwe, ten chaos informacyjny. Ale może warto jednak zastanowić się nad tym schematem, co powoduje, że temu ulegamy. Jeśli już wiemy, że to nie status społeczny, nie wykształcenie, a jednak wiedza faktograficzna i nasze takie właśnie ten radykalne podejście do pewnych spraw, że to nas oddala czasem od zrozumienia głębszego. Jeśli dodatkowo dodamy, że zbytnia pewność siebie też powoduje, że na przykład posiadamy jakąś wiedzę fragmentaryczną w jakimś zakresie, my na przykład wskazujemy tu, że wiedza z pewnych zakresów nas chroni, ale nie zawsze, nie ze wszystkich, bo wiedza z zakresu klimat, środowisko, zdrowie zdecydowanie będzie nas chroniła. Natomiast z zakresu takiego jak polityka, gospodarka już niekoniecznie. Tam więcej, trudniej jest weryfikować fakty w naukach społecznych, inaczej to wygląda. Więc no, myślę, że krytycyzm i nie bądźmy bezrefleksyjni najzwyczajniej. Chodzi o refleksję w odniesieniu do tego, co widzimy, ale też do samych siebie, żeby nie popadać w ten samozachwyt wiedzy, a często fragmentarycznej, bo żeby zrozumieć trudne jakieś tematy, to należy je zgłębić. Jak my patrzyliśmy, w jaki sposób w stosunku jest przyrost wiedzy i nasza odporność na teorie spiskowe. I okazuje się, że w momencie, kiedy zaczynamy dowiadywać się na jakiś temat pewnych rzeczy i mamy tą wiedzę na takim podstawowym poziomie, to często popadamy w taki samozachwyt i to też jest ta pułapka wiedzy, iluzja wiedzy, która powoduje, że mamy już narzędzia, żeby rozstrzygnąć, co jest prawdą, co nie, i wtedy jesteśmy jeszcze bardziej podatni na teorie spiskowe, które właśnie są prostym opisem pewnej rzeczywistości. I dopiero wtedy, kiedy zaczynamy tej wiedzy nabywać więcej i docierać do większych tych pokładów tej wiedzy, okazuje się, że te problemy są o wiele bardziej złożone, niż nam się wydawało. I że to, na czym bazowaliśmy na początku, to tylko jest bardzo podstawowa wiedza i to nas nie uprawnia do tego, żeby dawać osąd, co jest prawdą, a co nie.
1: A jest też wiedza, której po prostu najzwyczajniej w świecie my, zwykli zjadacze chleba, nie jesteśmy w stanie zdobyć, bo myślę cały czas o tym temacie, który krąży, pojawia się i pojawiał się, będzie sprawy giełd kryptowalut. To jest przecież potęga, jeżeli chodzi o próby i manipulacji i teorii spiskowych i tego, co tam wiemy, a czego nie wiemy, to najlepiej od podstaw i absolutnie nie dawać się wszystkiemu temu, co gdzieś tam krąży. W mediach społecznościowych też. No, największe chyba przekleństwo, ale i taka łuda tego, że wszyscy jesteśmy blisko i wszyscy możemy wiedzieć od razu.
2: To jest kwestia też tego, że media społecznościowe, i tu mówimy o tym takim biernym odbiorze, rzeczywiście są dużym predyktorem. Mimo że mają mniejsze zasięgi, to one silniej wpływają na to, że jesteśmy w stanie uwierzyć w te teorie spiskowe. Okazuje się, że te media, które mają też tą bazę tekstową, gdzie musimy się zaangażować, bo musimy to przeczytać, już nieco stanowią jednak jakąś barierę ochronną. Zatem nie myślmy, że pewne rozwiązania pewnych problemów są takie łatwe. Nie ma na niektóre pytania nie ma prostych odpowiedzi.
1: Od pisma obrazkowego dobrze było zacząć. Niekoniecznie jest dobrze na nim kończyć, bo trochę ta historia zatoczyła koło, ale przez trochę nasze lenistwo, trochę bieg, trochę pęd, trochę nadmiar wszystkiego. I o ile łatwiej w obrazku i w hasłach mieć podaną prawdę życiową, jak funkcjonować w świecie, jak inwestować, jak ze swoimi ułomnościami sobie radzić, czy jakimikolwiek innymi rzeczami, to wszystko mimo wszystko nomen omen, sprowadza się do tego, co trzymam w ręku, czyli długopis i do tego tekstu. Jednak warto spróbować przerobić, poczytać, znaleźć, a jeżeli mają Państwo wątpliwości co do źródła, to nie brnijmy. Po prostu najzwyczajniej w świecie nie brnijmy. Rozumiem, że po prostu magazyny plotkarskie można traktować jak magazyny plotkarskie, a nie jak encyklopedię powszechną.
2: Zgadzam się.
1: Chyba będziemy po prostu do takiej puenty zmierzać. Bardzo dziękuję za ten czas, za kolejny raport, który troszeczkę otwiera nam wszystkim oczy, bo proszę pamiętać też o tych algorytmach. To też nas sprawdzało, jak nasze dzieci toną w tych algorytmach, co możemy zrobić, żeby, czy będą zakazy, czy nie będą.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: 21 minęła. Tak, można być pewnym. Nawet dokładnie co do sekundy. 4 minuty temu. O, właśnie teraz regulujemy zegarki, albo po prostu się relaksujemy, albo po prostu odpoczywamy, albo już planujemy wakacje, albo po prostu chcemy dotrzeć do domu. Śpieszmy się powoli, spokojnie. Dom nie ucieknie, byleby bezpiecznie, bez względu na to, gdzie Państwa złapałam. Krótkie podsumowanie. Jesteśmy po właściwie całej godzinie o teoriach spiskowych. Tak, w związku z tym, co latało nad naszymi głowami, co latać będzie, asteroidy, planetoidy. I tu były same informacje. Proszę tego nie łączyć z żadnym końcem świata, ani z jakimiś innymi przewidywaniami. Nic się nie zmieniło w związku z tym, co lata nad naszymi głowami. Ale patrząc na następne lata, jakie eksperymenty przed nami, co będzie, gdzie, jak leciało, kto, co wystrzeli w stronę asteroidy po to, żeby drugie państwo mogło obserwować, no to jest ciekawe, ale nie, to ciągle jeszcze nie są gwiezdne wojny. Potem mówiliśmy o tym, co sprawia, że jesteśmy tacy podatni na teorie spiskowe, a to też bardzo ciekawe i od razu do testu. I Eliza Olczyk z Niedyskrecji Parlamentarnych, Jakuba Krzywieckiego z Interi.
2: Niedyskretnie o politykach, tak. To już jest inny podcast. Dzień dobry, no, ale to, a właściwie dobry wieczór Państwu.
1: W mojej głowie zawsze to zostanie, no ale to tak czy inaczej. To bez dwóch zdań, jeżeli chodzi o treści i zawartości z Agnieszką Ładną z NASK-u na ten temat, co my i jak postrzegamy w sieci, rozmawiałam i przyznam szczerze, zmienił nam się ten stereotypowy obraz osoby podatnej na teorie spiskowe. To wcale nie zależy od płci, wcale nie zależy od miejsca zamieszkania, zależy od poglądów. Co ciekawe, im bardziej radykalne, tym więcej oczywiście pomysłów, co ten świat z nami zrobi. Ja jutro będę rozmawiała na temat wirusa, który pływa na statku pasażerskim. To też jest świetny temat, jeżeli chodzi o teorie spiskowe. A polityka, to już w ogóle dostarczają nam politycy sami takich wypowiedzi, które trzeba 168 milionów razy weryfikować, a potem na końcu i tak się okazuje, że ktoś gdzieś wyciągnie komuś. I chyba od tego zacznę, bo dawno ramię w ramię chyba nie widzieliśmy takich nazwisk z jednej strony, chociaż tu już są sygnały. Dobrze, może w końcu skończę chociaż jedno zdanie, będzie wtedy jasno, o co chodzi. Prezydent Karol Nawrocki, który mówi o pierwszym żołnierzu na jednym zdjęciu z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i jeszcze ramię w ramię dorzucę tutaj Krzysztofa Bosaka. Zresztą posypało się tego, a posypało tych deklaracji, które padły po słowach Sławomira Mentzena, który też nie pozostaje dłużny. Jak państwo myślą, gdyby tak powiedzieć o tym generale, o pierwszym żołnierzu? No nienormalny. To padło z ust Sławomira Mentzena. Potem starał się tłumaczyć, że ci, co go teraz bronią, to wszystko nieprawda. Po co to wszystko? Po co takie słowa, które wiadomo, że zostaną skontrowane i to nawet przez kolegów z partii? Po co to Sławomirowi Mentzenowi? Zyskuje popularność
3: to jeszcze, dzięki temu? Jeszcze dodajmy, że nie tylko nienormalny, ale była druga część tej wypowiedzi Sławomira Mentzena, w której on bronił niejako swoich wcześniejszych słów i nie powiedział tego wprost o generale, przypisując to do nazwiska, ale stwierdził, że polską armią zarządzają barany. I tam rzeczywiście to słowa
2: to nie jest kategoria ani chorobowa, ani polityczna. Nie. Co najwyżej zoologiczna.
3: Jest pewien schemat u Sławomira Mentzena mocnych wypowiedzi, które on rzuca i które wywołują emocje. I to się rzeczywiście udaje. Tylko pytanie, czy tutaj negatywne skutki tej wypowiedzi nie są większe niż spodziewane korzyści. Bo jeżeli Mentzena krytykuje prezydent na jakimś odcinku, Władysław Kosiniak-Kamysz, no to wszystko jest, chociaż prezydent to bardzo delikatnie zrobił, bo to tak prawda, tylko dał do zrozumienia, bo on też w Konfederację uderzać nie będzie, bo to jego w pewnym sensie elektoratowe zaplecze.
1: Dlatego się właśnie zdziwiłam, że tutaj na tę kontrę liczył.
3: Ale jest Krzysztof Bosak, który napisał to, co napisał, dosyć dosadnie. No i to jest spektakularna moim zdaniem wypowiedź, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, dlatego że mówiło się od dłuższego czasu o tym, że panowie Mentzen i Bosak ze sobą mało rozmawiają, ale jak już zaczęli rozmawiać, to dosyć spektakularnie, bo przez media społecznościowe. No i ta krytyka rzeczywiście jest imponująca nie tylko w tym kontekście starcia obu panów i tego, co Mentzen mówi o polskiej armii, o generale Kukule, ale też tego, co Bosak dzisiaj robił, bo mamy Defense 24 Days i tam Bosak...
1: Pojawił się, brał udział w dyskusji.
3: Pojawił się, brał udział, ale zwróćmy uwagę, kto oprócz niego tam jeszcze występował, bo był to właśnie Kosiniak-Kamysz, był Morawiecki. Bardzo ciekawe grono i celowo wymieniam te nazwiska, bo
1: PSL
3: może
1: plus.
3: Rzeczywiście Bosakowi jest coraz bliżej do takiego jakiegoś schematu zdroworozsądkowej prawicy, albo centroprawicy, która się być może będzie jakoś kształtowała w jakiejś perspektywie czasowej, trudno powiedzieć, czy przed tymi wyborami, czy później. Natomiast rzeczywiście wszystkim jakby są ku temu okoliczności, bo jest Kosiniak-Kamysz, który coś musi wymyślić, jakiś wehikuł kolejny dla PSL-u, żeby funkcjonować. Jest Mateusz Morawiecki, który panicznie tego wehikułu dla siebie poszukuje cały czas. Na razie wciąż w strukturach Prawa i Sprawiedliwości. No i jest Krzysztof Bosak, który ostatnie miesiące pokazują, że coraz więcej ma takich momentów, starć, sytuacji, w których nie po drodze mu jest właśnie ze swoim głównym partnerem politycznym, czyli Sławomirem Mentzenem.
1: Zastanawiam się tylko, dlaczego uderzył w generała Wiesława Kukułę Mentzen. Czy to było obliczone na to, że za moment przypomni, co obecna władza mówiła o nim, kiedy wojskami obrony terytorialnej się zajmował, wtedy, kiedy jeszcze te wojska były nazywane wojskami Macierewicza. Teraz już absolutnie wymazane gąbką, nic nie było, teraz już uznajemy Wojska Obrony Terytorialnej.
2: No, moim zdaniem Sławomir Mentzen, nawiążę tutaj do teorii spiskowych i tak rzucę taką teorię, moim zdaniem Sławomir Mentzen cierpi na brak atencji. I w związku z tym, no akurat może jego oko padło na generała Kukułę i stwierdził, że zaatakuje jego. Musiał wiedzieć, że prezydent weźmie w obronę generała Kukułę, bo i tak już sobie trochę nagrabił, wetując ustawę o sejf, tym europejskim sejf, nagrabił sobie wśród żołnierzy, a przede wszystkim wśród generalicji, wśród zbrojeniówki. Zatem no, nie mógł sobie pozwolić na to, żeby po raz kolejny jakby udawać, że nic się nie stało, no bo już mieliśmy też przypadek wypowiedzi Donalda Trumpa, który mówił, że tam się źle sprawowali na misjach sojusznicy, tam przecież byli polscy żołnierze, no i pan prezydent tak bardzo powściągliwie się wypowiadał, został za to zaatakowany. No, trzecia taka wtopa była niemożliwa. Zatem Mentzen, jeżeli zrobił to celowo, no to musiał wiedzieć, że będzie w jego obronie stanie i właśnie prezydent, i Kosiniak-Kamysz, no to jest oczywiste, jest szefem MON-u i musi występować w obronie żołnierzy i honoru munduru i już, no. Być może, ponieważ nie rozmawiają z Bosakiem, to wiadomo, nie wiedział, że w taki ostry sposób odetnie się od niego Krzysztof Bosak. No ale do tego właśnie doszło, a moim zdaniem za tym nie stało nic więcej, poza tym brakiem atencji ostatnio. Proszę zauważyć, że Konfederacja drepcze w miejscu od wyborów prezydenckich. Już niedługo będzie rok od tych wyborów, tak? To, co zostało jakby udziergane, czyli to poparcie 12% rok temu, no to ono cały czas jest i ani drgnie, ani do góry, a czasami trochę w dół.
1: No właśnie.
2: Różnie to bywa. Sławomir Mentzen, jak zauważyliśmy, poszukuje wszelkich sposobów, żeby zaistnieć. Między innymi nakręcił taki klip o kłócącym się, a właściwie szarpiącym sterem Przemysławie Czarnku i Mateuszu Morawieckim. No i tutaj dostał fangę w nos, bo od razu koledzy z PiS-u mu dopisali drugą część, jak to idzie na piwo z taką wierchuszką, z takimi ikonicznymi postaciami Koalicji Obywatelskiej, jeszcze kotem rzuca w kąt. Więc to jest...
3: Dodajmy
1: nie może.
3: Też, że ta druga część się świetnie zasięgowo obroniła.
2: No, lepiej się obroniła. Niż sam ten, choć to nie powiem, ten klip Mentzena był zabawny, ale czemu miał służyć? tylko i wyłącznie temu, żeby tak trochę poirytować potencjalnych koalicjantów, tak? Bo on...
1: Ale to wydaje się, że tu zaczyna być dostrzegalny efekt Czarnka w takim razie. Nie w sondażach, a w reakcjach Sławomira Mentzena.
2: Ja uważam, że jeśli chodzi o efekt Czarnka, to naprawdę musimy poczekać na niego. To znaczy ci, którzy go powołali na tego quasi premiera, muszą dać mu szansę, żeby się rozwinął i zobaczyć, co z tego wyniknie, a nie po miesiącu go recenzować i mówić, nie ma tam żadnego tego efektu i w razie czego to go wymienimy już za miesiąc. Nie. Tak po prostu nie można postępować. Co do efektu Czarnka, to zobaczymy, bo naprawdę nie wiemy, jak on tam rezonuje w terenie, a to, jak on rezonuje tutaj w centrali, w takich mediach centralnych, warszawskich, no to jest dla mnie oczywiste, że tak miało, tak musiało być, no bo przecież pamiętamy, jak jego wypowiedzi rezonowały, jak był ministrem edukacji. I muszę oczywiście przyznać, że niektóre jego wypowiedzi są wyjątkowo niemądre, w związku z tym rezonują, jak rezonują. No, nic się na to nie poradzi. Ale jeszcze nie przesądzajmy o efekcie Czarnka. Natomiast Mentzen z tymi swoimi atakami, na dodatek nietrafionymi, bo nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, że ten jacht, na który on zapraszał, to był prawie jak jacht rosyjskich oligarchów. Taka wypasiona po prostu wielka łódź. Owszem, krypa PiSu porcewiała i nabierająca wody.
1: Ale jaka swoja.
2: Ale tutaj jako alternatywa jacht rosyjskich oligarchów. Także słabo mu to wyszło. Natomiast widać, że poszukuje, bo jego co najbardziej irytuje, to, że PiS teraz przyjęło taką taktykę mówić o tym, że Mentzen będzie koalicjantem Tuska. I jego to wkurza, dlatego że przecież jego elektorat to nie jest elektorat Platformy Obywatelskiej i on doskonale o tym wie i jak jego wyborcy słyszą coś takiego, to na pewno się wpieniają okropnie. I dlatego on robi te takie rzeczy i myślę, że to był jeden z powodów, w których uderzył generała Kukułę. Nie wiem, może znasz jakieś inne.
3: Nie, ja się generalnie zgadzam, tylko zastanawia mnie cały czas skala tego, co robi Mentzen, bo musi mieć też świadomość, że to, co on mówi o polskiej armii, a szczególnie w tej drugiej części, kiedy on bronił swoich słów i mówił o tych baranach i tak dalej i nawiązał jeszcze do Tuska, który mówi, że jest rosyjskie zagrożenie, no przecież to jest wypowiedź, która się świetnie będzie wpisywać w rosyjską propagandę. Że oto ważny polityk w Polsce mówi o tym, że polska armia jest słaba. I ja rozumiem.
2: Przyszły koalicjant, albo że, PiSu, albo tak, Platformy, czy tam koalicja.
1: To już nie marzy jak PSL, no, po prostu.
3: Bo Mentzen używa takiego argumentu, że on 2 lata temu widział tajny raport NIK-u, do którego mieli dostęp posłowie i on jest zatrwożony i on będzie, nikt go nie chce słuchać i on to bije na alarm, jak to jest źle w polskiej armii i trzeba tam wszystko zmieniać i nikt go nie słucha. Tylko, że to jest po pierwsze taki argument na zasadzie wiem, ale nie powiem.
1: Wiem, ale nie mogę powiedzieć nawet.
3: No, wiem, ale nie mogę powiedzieć, tak, bo prawo tak funkcjonuje. Natomiast z tego, co można tu jakoś wywnioskować z tej rozpoczętej już dyskusji, no to głównie chodzi o kwestie mobilizacyjne i tego, w jaki sposób ma to funkcjonować w polskiej armii. I tu rzeczywiście ta dyskusja jest potrzebna, tylko przed wyborcami, na kogo wychodzi Mentzen, kiedy te dyskusje prowadzi od mediów społecznościowych, od takich wypowiedzi atakujących najważniejszego polskiego generała, a nie od jakiejś merytorycznej dyskusji, czy to parlamentarnej, czy rzeczywiście na jakimś poziomie, nie wiem, BBN-u, przecież miałby takie możliwości spokojnie.
1: Bo to się nie przekłada
3: spokojnie.
1: Na zasięgi, już, no tak, już mówię.
3: Świetnie, tylko teraz pytanie, czy jeżeli podsumujemy wyborców Konfederacji i dwóch dróg, jakby, które są w Konfederacji i do pewnego momentu działały, a teraz się ewidentnie rozchodzą, czyli takiego stonowanego Krzysztofa Bosaka, merytorycznego i Mentzena, który ma silnie przykuwać uwagę, no to czy jednak ten Bosak nie będzie wygrywał? No i tym względzie pytanie, co dalej z
2: Konfederacją. On ma zupełnie inny lektorat. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale Bosak ma zupełnie inny lektorat niż Mentzen. I tutaj może dojść co najwyżej do rozejścia się, nie? Bo to są dwie grupy sklejone, na siłę. Tak, oczywiście, że tak. Ale to jest jeszcze jeden dowód na to, co powiedziałeś. To jest jeszcze jeden dowód na to, że tak naprawdę nie chodzi o wojsko, nie chodzi o zdolności mobilizacyjne, no bo skoro raport widział 2 lata temu, to dlaczego teraz napisał ten wpis i zaczął wyzywać generała głównego od baranów? No, to jest działanie wyłącznie po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. No, 2 lata czekał z tą refleksją? Czy tak długo mu to zajęło? 2 lata?
1: Gdyby dotarła do niego ta interpretacja, to może by wyszykował jakąś ripostę za kolejne 2 lata. Dokładnie. Tyle, że wybory w 2027 i to się nie do końca składa.
3: Zatem może byśmy się doczekali szybciej.
1: Umówmy się, że chwila te przerwy, jeżeli chodzi o Konfederację, to na razie mamy 2, czy będą 3? No będą musieli się śpieszyć, jeżeli chcieliby coś ugrać na tym w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Ale jak dla mnie ciągle ciekawe jeszcze jest to 0,5, jeżeli chodzi o procent poparcia dla Polski 2050. Wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: 6 maja 2026 roku, a jakby było chwilę przed wyborami roku 2027, tak nam się rozszerzyła ta kampania, że już chyba nawet my dziennikarze nie będziemy mówić prekampania, bo kampania się nie kończy. Kto z kim, jak i dlaczego? Czy rok 2027 będzie rok znowu wygranych wyborów rządzących, tyle że nie mogących stworzyć rządu? Znak zapytania wielki. Zostawiam, mnóstwo się jeszcze może wydarzyć, zmienić z dnia na dzień. To, jak państwo oceniają to, co się dzieje w tej chwili na scenie politycznej. Kto z kim? Czy to będzie klucz przed następnymi wyborami? Czy gdzieś ta tendencja, która jest w tej chwili, daje koalicji obywatelskiej, mimo że ciągle gdzieś w głowie Platforma huczy. Człowiek jak przy starych nazwach zostanie, to potem ciężko mu wejść w nowe. Daje nadzieję na to, że się uda. Czy zapatrzenie w siebie i mówienie, że świetnie nam idzie, sprawi, że będziemy mieli powtórkę z poprzednich wyborów?
2: Znaczy, na pewno nie będziemy mieli powtórki, bo jest nie do powtórzenia scenariusz takiego zaangażowania wyborców, bo to nie będzie taki moment przełomowy, kiedy można kogoś obalić, jak obalono w oczach
3: można
2: wyborców.
3: Można obalić Platformę.
2: No
3: teraz,
2: można Platformę, ale wtedy wyborcy koalicji obalali Kaczyńskiego po 8 latach, więc było po co iść na wybory.
3: A teraz natomiast, przeciwnicy mogą obalać.
2: Tak, natomiast Tusk jest w o tyle trudnej sytuacji, że on z jednej strony nie może odpuścić elektoratu lewicowego, więc Lewica i Czarzasty mu są bardzo potrzebni w jakiejś współpracy, raczej nie na jednej liście, ale we współpracy i w trakcie kampanii, i później po kampanii. A z drugiej strony on ma świadomość cały czas tej mody na prawicę, która trwa i przed wyborami w 2027 roku się nie skończy. Więc musi cały czas te argumenty centroprawicowe, prawicowe jakoś u siebie powtarzać. I to robi. Tylko że no, już ma problem przy kilku ustawach, jak funkcjonować w takiej sytuacji. No ale powiedzmy, że w kampanii wyborczej będziemy mieli na tyle dużo emocji, że te ustawy zejdą na dalszy plan i będzie się czym zajmować. I wyborcy będą mieli o czym myśleć. No ale rzeczywiście on ma w sobie dwa wilki, tak można powiedzieć. Prawicowy i lewicowy, które musi jakoś pogodzić i z tym pójść do wyborów. No i to będzie trudne, no bo rzeczywiście nie jest to łatwe do pogodzenia. Tylko że z drugiej strony na razie wśród konkurentów jest taka degrengolada, że dają mu szansę, żeby jeśli PiS się nie pozbiera, jeśli Konfederacja nie wymyśli, w jaki sposób chce funkcjonować w tym 27 roku, no to rzeczywiście Donald Tusk jest cały czas w bardzo dobrej sytuacji.
1: Czyli może liczyć o to, że rywala potkną się o własne nogi. Czy aby na pewno, bo sam też kilka wpadek gdzieś tam po drodze zalicza.
3: No na pewno to nie wiemy, bo wybory to jest hazard tak naprawdę.
1: Rosyjska ruletka nawet można powiedzieć.
3: No tak źle to nie jest, ale
1: politycznie dla niektórych
3: tak. Obstawiać na przykład w wyborach prezydenckich zwycięstwo kandydata, który miał obowiązek wygrać i miał wszystkie atuty w ręku, byłoby się przegrało, mówię o Rafale Trzaskowskim, prawda? Jeżeli chodzi o naszą scenę polityczną, to mam takie wrażenie, że na niej partie przeciwne bardzo ciężko pracują, żeby wyborów nie wygrać, czyli pracują na rzecz swoich przeciwników. Rząd stara się jak może przegrać przyszłoroczne wybory. Po prostu popełnia tak kardynalne błędy. Mówię tutaj o tej służbie zdrowia, o tych decyzjach, o niestety aroganckim ich obwieszczaniu. Czyli to jest po prostu 2 lata, oni już prezentują arogancję władzy. To wyborcy tego nienawidzą. I oczywiście jest cała masa innych wpadek, a wiadomo, dziura budżetowa będzie dla nich bardzo bolesna i tak dalej. Więc mocno pracują na swoją przegraną. No ale PiS też pracuje na swoją przegraną. No po prostu kłócą się, nie są w stanie wypracować jakiegoś pozytywnego przekazu i wyborcy jedyne co widzą, no to widzą, że no może rzeczywiście tę krypę, której ster sobie wyrywają dwaj liderzy, a gdzieś tam z tyłu prezes z kotem na kolanach siedzi i właściwie nie wiadomo, czy jeszcze nad tym czuwa, czy już nie. Konfederacja to już w ogóle rozłazi się na naszych oczach. Ja myślałam, że oni dotrwają do wyborów i dopiero po wyborach się podzielą. No bo taka jest logika w ich wypadku Donta, że oni powinni pójść razem. No ale jak im się tak będzie rozjeżdżał przekaz, no to się może skończyć na tym, że się rozejdą jeszcze i przed wyborami.
1: To jest ktoś, kto idzie...
3: Nie, ale skąd? Naprawdę, Brown, przecież Brown jak pokazuje, co pokazuje swoich kolejnych pupili na listy, to po prostu ludzie sobie wydzierają włosy z głowy. A to pan Waluś, zabójca z RPA, a to, nie wiem, nasz pierwszy kandydat na prezydenta.
1: No po prostu
3: już nie wspomnę o tych postaciach, które tam gdzieś funkcjonują w uniwersum tej Konfederacji, a są naprawdę jakimiś takimi
1: potworami. To kto idzie po władzę? Polska 2050 się podzieliła.
3: Na razie nikt nie idzie
1: Centrum
3: po władzę.
1: To są jakieś szczątkowe wyniki. Lewica oberwie moim zdaniem za niedotrzymanie obietnic, które już były ogłaszane wiele razy.
3: Przepraszam bardzo, Lewica wypełniła najwięcej ze swoich obietnic ze wszystkich partii koalicyjnych, tworzących ten rząd. Oni wprowadzili rentę wdowią, babciowe. Pani Dziemianowicz-Bąk zrobiła coś, o czym prawica tylko stale gadała, nigdy tego nie wprowadziła, czyli wolną Wigilię. Oni wprowadzili
1: To fakt. Wolna Wigilia na pewno gdzieś tam dla nich będzie plusem. Stażowe, babciowe tak. No, natomiast to, z czym szli na sztandarze?
3: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, no przecież to są... reforma rynku pracy była na sztandarze.
1: Ale czy
3: śmieciówek.
1: Ich ogłaszane tyle razy w trakcie marszów równości, to, co mieli zrobić dla związków, dla par jednopłciowych, to chyba jest porażka.
3: Ale jeszcze kwestia aborcji. To jeszcze tylko dwa zdania powiem na ten temat. To są postulaty, które się zawsze przedstawia i wiadomo, że one są nierealizowalne. Nierealizowalna jest kwestia aborcji, nierealizowalne są związki partnerskie, a im bardziej są nierealizowalne, tym bardziej szczytne słowa padają. Aborcja jest jeszcze bardziej swoją drogą zabetonowana niż związki partnerskie, bo chroni ją orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i jedyne, co można zrobić, to należałoby wydać inne orzeczenie w tej sprawie, ale nie
1: to
3: zauważyłam...
1: To trzeba by było mieć Trybunał.
3: Nie Trybunał, trzeba najpierw zmienić ustawę. No bo dopiero drugą ustawę można ponownie zaskarżyć do Trybunału. Tu wiadomo, że tutaj jest blok. Związki partnerskie, jak słyszałam pana premiera naszego Donalda Tuska, który mówił o tym, że to jest wyznacznik cywilizacyjny, to już wiedziałam z góry, że nic z tego nie będzie, bo jak się takich słów używa, to znaczy, że po prostu się tego nie zrobi. No i ale poza tym z tych spraw socjalnych wyborcy naprawdę nie są aż tak bardzo uczuleni na te sprawy światopoglądowe. Dla nich
1: zawsze decyduje to, co na talerzu.
3: Rynek pracy jest dla nich istotniejszy. Dla nich jest istotniejsza renta wdowia, babciowe i wolna Wigilia. A to są moim zdaniem bezsprzeczne sukcesy pani Dziemianowicz-Bąk.
1: Katarzyna Kotula, przeczytam tylko wpis. Nie ma lepszych i gorszych wyroków TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wszystkie są tak samo ważne. Każdy trzeba respektować i wykonać. To jest wpis z dzisiaj. Jutro 3 kolejne wyroki NSA w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Praworządność to nie kwiaciarnia ani koncert życzeń. Wystarczy tylko negować to, czego nie zrobił rząd, którego są mimo wszystko partnerami.
2: No nie, dlatego że ja bym jeszcze wrócił na moment do 23 roku i tych wyborów. Dlatego że w elektoracie lewicowym Koalicji Obywatelskiej i w elektoracie Lewicy, która wtedy powróciła do Sejmu, myślę, że było gro wyborców młodych, którzy byli pierwszy raz na wyborach. I oni dzisiaj mają argument, żeby na te wybory nie iść. Bo oni rzeczywiście, to były osoby, które chodziły na te marsze, aborcyjne, które protestowały w 22 roku przeciwko PiS-owi i decyzji Trybunału Konstytucyjnego i po 4 latach nic się nie zmieniło w tej sprawie. Więc po co oni mają wyjść i iść do wyborów? I argumenty takie czysto techniczne dla młodych wyborców, którzy jeszcze nie myślą w jakichś takich bardzo praktycznych kategoriach, jak sobie ułożyć życie, że na przykład reforma Państwowej Inspekcji Pracy im pomaga, bo pomaga. Natomiast młodzi ludzie, studenci, którzy wtedy poszli na wybory, to moim zdaniem dzisiaj mają argument, żeby już na te wybory nie iść.
1: Wiecie, ja już słyszałam od przedstawicieli trochę młodszego pokolenia od mojego, że ta reforma Państwowej Inspekcji Pracy to wcale nie jest na ich rękę. Oni doskonale wiedzą, że pracują dokładnie tak, jak na umowę o pracę, ale mają z punktu swojego widzenia korzystniejszą umowę. No, wydaje mi się, że to jest argument, który trafia do nas, może trafić. To znaczy regulacje takie bardzo pragmatyczne, ale te ideowe, to jest właśnie to pokolenie, o którym mówi Kuba. Zobaczymy, jak to będzie.
3: Moim zdaniem ideowe sprawy, one faktycznie, ci młodzi się zniechęcili, oni się już zniechęcili przy wyborach prezydenckich, dlatego nie poszli, dlatego Rafał Trzaskowski oczywiście nie przegrał te wybory, ale również i z tego powodu, że usiłował się w trakcie kampanii przefarbować na konserwatystę. To był fatalny błąd, moim zdaniem.
1: Cały sztab nad tym myślał, na pewno.
3: No na pewno, to na pewno, tak. No ale rzecz w tym, że ci młodzi się już wtedy zniechęcili. No i w zasadzie po tym, co się wydarzyło w tych wyborach prezydenckich, co zaprezentował pan Rafał Trzaskowski, to nie powinni mieć żadnej nadziei, że tutaj cokolwiek się zmieni. No przecież, prawda, to odrzucanie tej flagi LGBT, jakby pomijanie całkowicie problemu aborcji, to było fatalne z jego strony. No ale to jak mówię, to, że oni nie pójdą do wyborów, to my już wiemy od wyborów prezydenckich i to się już odbiło w sondażach, a mimo to Platforma jednak utrzymuje się, nie Platforma, tylko Koalicja Obywatelska, utrzymuje się ciągle na czele stawki, więc muszą działać jakieś inne czynniki. No i moim zdaniem tutaj paradoksalnie Lewica, która nie poprawia swoich notowań, mimo sukcesów pani Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, pracuje na rzecz Koalicji Obywatelskiej, na rzecz przyszłego poparcia Koalicji Obywatelskiej.
1: Ile razy ostatnio słyszeliście o Magdalenie Biejat?
2: O, właśnie. Gdzie jest pani marszałek?
3: No. A była ostatnio na takim evencie z młodymi ludźmi. Pani marszałek lubi z młodymi ludźmi rozmawiać.
2: Tak.
1: Okej, ale dobrze, zniknęła z takiej przestrzeni publicznej. Robi oczywiście swoją robotę wynikającą z urzędu. Natomiast ten moment zaraz po wyborach, to pierwsze, nad czym się zastanawialiśmy, to jak zostanie zagospodarowana po to, żeby tę lewicę jednak trochę odmłodzić. Ale jednak Włodzimierz Czarzasty, myślę, że nie jest jeszcze na to gotowy.
2: Ale on póki co jemu wychodzi to, co robi, bo on rzeczywiście się w jakiś sposób przystosował do i środków przekazu, i do mediów społecznościowych, i do tego, w jaki sposób komunikować się z wyborcami.
1: No, w kontrze do prezydenta, to jest jego pomysł,
2: tak,
1: główny.
2: W kontrze do prezydenta i moim zdaniem rzeczywiście TikTok Czarzastego jest imponujący, jak na jego wiek i przyzwyczajenia. Tam rzeczywiście jest taki agresywny pan marszałek, który może się podobać. Tylko, no, tak jak mówisz, tu jest ta kwestia, że tego nie widać w sondażach i to się nie zmienia, że jest pewna grupa wyborców lewicowych, która się nie powiększa. Myślę, że z jednej strony dlatego, że te wszystkie techniczne sprawy, które się udało lewicy załatwić, nie przekładają się na poparcie, bo przekładają się na poparcie Koalicji Obywatelskiej i działają na korzyść rządzących przede wszystkim. No a z drugiej strony nie udało się tych ideowych postulatów zrealizować, więc trudno się tego poparcia większego spodziewać. A nawet gdyby się udało, to grupa tych młodych wyborców nie jest na tyle duża, żeby Lewica była rozdającym karty, no bo Tusk też będzie tych młodych wyborców w jakiś sposób angażował.
1: Również Konfederacja. To na koniec w takim razie ci, którzy pokłócili się zanim do czegokolwiek doszło, z perspektywą, a może dotrwamy, a może nie dotrwamy do przyszłego roku, bo zapowiadałam, że chociaż na chwilę zajmę się Polską 2050 Rzeczypospolitej. Nie wiem, czy to była trafiona zmiana nazwy. Rozumiem, że trzeba było jakoś wybrnąć z Szymona Hołowni, ale Polska Rzeczypospolitej, no to też dość odważne, powiedziałabym.
2: Jeżeli ale chodzi nikt o zmianę, tego nie stosuje, nawet oni sami.
1: No,
2: więc.
1: No tak, ale to jest absurd po prostu. A z drugiej strony centrum, które chce być centrum, ale jest na razie troszeczkę za malutkie na to, żeby w ogóle być. I chyba może da się z tego zrobić centrum Koalicji Obywatelskiej.
3: O, Chcieliby.
1: To na pewno.
3: To będą raczej peryferia Koalicji Obywatelskiej, a nie centrum.
1: Ale z nazwy mogą być centrum.
3: Ale uwielbiam te nazwy centrum. Przypomnę, że ostatnie centrum, które było w Sejmie, to było centrum Jarosława Gowina.
1: Tak, to prawda. To prawda. A wcześniej Porozumienie Centrum, więc...
3: Wcześniej Porozumienie Centrum, tak. Ale to było bardzo dawno. To już nie wracajmy do takiej zamierzchłej przeszłości. Ale jednak, jeśli chodzi o właśnie taką partię centrową, no to był Jarosław Gowin, no. Skończył. Wiemy jak.
1: Myślicie, że oni przetrwają w ogóle? Znaczy... Ciężko pod oni zawrzeć i to plemię, które stoi za Pauliną Hennig-Kloską i to, które stoi za Katarzyną Połuczyńską na Łęcz.
2: Najwięcej mówiąca w ostatnich dniach wydaje mi się wypowiedź Katarzyny Połuczyńskiej na Łęcz, kiedy ona krytykowała podbieranie posłów. Ale paradoksalnie myślę, że to jest najrozsądniejsze wyjście z tej sytuacji, która jest obecnie, bo mamy dwie panie, które tworzyły razem partię i dwie panie, które się teraz nie znoszą i konkurują ze sobą w ramach jednej koalicji. Dwie panie, które przynajmniej na razie mają taką samą siłę, jeżeli chodzi o reprezentację parlamentarną, bo to jest po 15 posłów.
1: Z tą siłą też bym tak nie żarżowała.
2: No, ale stan faktyczny na razie jest powiedzmy taki. Więc żeby jakkolwiek tutaj zmienić, a apetyty tam są ogromne, no bo... politycy skupieni wokół Pauliny Hennig-Kloski zrobili ogromną woltę. Wyszli z partii, założyli swój klub i są bardzo lojalni wobec Donalda Tuska, w przeciwieństwie do niedawnych kolegów. Natomiast tam rzeczywiście są ogromne ambicje, bo oni zrobili tę woltę, a nagroda za to jest na razie niewielka. Niektórzy na pewno mają obiecane miejsca na listach wyborczych w 2027 roku, no ale tam są też apetyty ministerialne, albo chociaż wiceministerialne, które cały czas zostają po stronie Polski 2050.
1: Moim zdaniem akurat to zostanie właśnie zrealizowane. Wiceministerialne apetyty. No, nie brzmi najlepiej, ale zawsze to jakiś stołek.
2: Szczególnie, że te wiceministerialne nazwiska po stronie Polski 2050 nie są w Sejmie, to nie są posłowie. Mhm. Tylko pytanie, jak się zachowa reszta polityków Polski 2050 już w klubie parlamentarnym i czy oni będą nadal lojalni, a czy jednak uda się ich przekabacić, przekoptować na stronę Koalicji Obywatelskiej, żeby ta reprezentacja rządowa już większościowa nie została ograniczona na tyle, żeby cały czas utrzymać ten stan powyżej 231 głosów.
1: Przetrwają czy nie?
3: No oni już nie przetrwali. To już nie ma o czym mówić. Tej partii już nie ma, prawda? To, co zostało, czyli ten okrawek, który został przy pani Pełczyńskiej na Łęcz, to jest grupka posłów, z których część pewnie pójdzie do Tuska, tak czy inaczej. Ale drożej sprzedają swoją skórę paradoksalnie niż ci, którzy poszli do centrum. Ponieważ oni zawsze mogą, bo tamci już złożyli deklarację lojalności. I w związku z tym właściwie nie mają żadnych kart w ręku. Moim zdaniem Tusk im nic nie da, bo po co? Wszystko, co mieli zrobić, już zrobili. To co teraz? Powiedzą, że nie będą głosować tak jak koalicja? Będą mówić, że mają własne fantastyczne pomysły, które żądają, żeby realizować, bo to jest ich program, a oni nie wiadomo, jaki mają program.
1: Nagrodzić lojalność, to chyba...
3: A od kiedy to Donald Tusk nagradza lojalność? Bo ja nie przypominam sobie takiego przypadku ostatnio.
1: Nagradza lojalność tych, którzy na pewno do niego nie doskoczą.
3: No może i tak, ale dla mnie jest oczywiste, że teraz może im dać te stanowiska wiceministerialne, ale nie musi i wcale się nie będzie spieszył. Natomiast ta druga część, ona może negocjować. Mogą ci ludzie do niego po kolei chodzić i mówić, no panie premierze, sam pan rozumie, oczywiście mój jeden głos niewiele waży, no ale jak będzie tam więcej takich głosów, no to...
2: A jeszcze kolegę namówię
3: i jeszcze ze trzech. I w związku z tym już będziemy stanowili jakąś siłę. Dlatego oni naprawdę mają więcej atutów w ręku, choć sama Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma mniej atutów, no bo ona nie jest posłanką. Jest tylko... ministrem, ona nie głosuje i w związku z tym jej tak trudno jest być może wyczuwać nastroje w klubie, być może panować nad tym, ale jedno jest pewne, ona sobie za cel postawiła psuć krew premierowi. Koalicję Obywatelską doprowadza to do szału, w ogóle całą tę otoczkę i tak dalej. Tych ludzi mówią, że tak, że trzeba ją wyrzucić, bo już dosyć tego, a ona dosyć konsekwentnie na przykład mówi, trzeba podwyższyć próg, jeśli chodzi próg podatkowy.
1: A na to prezydent, to dobry pomysł.
3: Oczywiście, że tak. A na co premier podobno ją tam usiłował zmłotkować i powiedzieć, że...
1: Kaśka, daj ty spokój.
3: Tak, no ale przepraszam bardzo, z kolei jakie on ma dźwignię nacisku na nią? Już teraz żadnej.
1: Zwłaszcza, że to jakoś tak ucichło mówienie nad tym wicepremier Katarzyna Pełczyńska.
3: A nie, ona cały czas to wspomina.
1: Chyba już tylko bardziej w zaciszu domowym. Tak samo jak ta rekonstrukcja, o której pisał na swoje urodziny premier Donald Tusk. Po przerwie, drodzy państwo, jeszcze dorzucę do tego kryptowaluty, a co?
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: 6 dzień maja. Tak, środa. Nieustająco. Jutro też się spotkamy. Proszę nie myśleć, że państwo odetchną po dzisiejszym naszym spotkaniu. Na koniec chciałabym zerknąć na to, co się wydarza w tej chwili w sprawie kryptowalut. Do kogo adresowane są te wszystkie zmiany, konferencje, czy też słowa o bardziej lub mniej spiskowych teoriach dziejów dotyczących zondy krypto. Kiedy całkiem niedawno, ponad miesiąc temu rozmawiałam z ministrem finansów i mówię, ale przecież prezydent obiecał ustawę, i co wy na to? Jak to, co my na to? Nie ma tej ustawy. Długo to trwało, trzeba przyznać. To jest ponad 5 miesięcy od deklaracji do momentu, w którym słyszymy, że w końcu jest. Również w tym tygodniu ma się jeszcze pojawić ustawa rzeczonego ministra Domańskiego z Ministerstwa Finansów ma wypłynąć. Mamy też projekt ustawy Polski 2050, ciągle istniejącej. Tutaj Adam Gomoła wskazany jako ten, który ma ten projekt przedstawiać. Bez względu na nazwiska, czy coś z tego wyjdzie? Myślicie, że ktoś jest w stanie na tym coś jeszcze ugrać? Sprawa jest z jednej strony dość skomplikowana, jeżeli ktoś kompletnie tego rynku nie śledzi. Z drugiej ma trochę takich wątków kryminalnych, nie wiadomo co tam się stało, kto po kim przejął. To chodzi gdzieś między ludźmi, nawet jeżeli nie w tej kwestii, czy moje tokeny uda się wypłacić, spieniężyć, czy nie. Czy to jest temat, który ktoś może zagarnąć, albo czy widzicie na końcu podpis prezydenta pod którąś z tych ustaw? Zakładam, że nie pod jego.
2: To po kolei. Najpierw sama sprawa tego, co ta ustawa ewentualnie już niezależnie w jakim ona będzie kształcie i kto będzie jej autorem miałaby dawać, ona nie rozwiązuje problemy zondy.
1: Nie, absolutnie.
2: Ona jest na przyszłość i ma w jakiś sposób zabezpieczać tak. I ludzi, i państwo. Więc to problemu zondy nie rozwiązuje, a sam problem zondy, ja cały czas nie jestem przekonany, że on jest na tyle duży, żeby wywołać polityczne emocje, żeby zbić na tym odpowiedni kapitał polityczny. Bo rzeczywiście skala problemu jest duża. Straty są duże.
1: Ale też nie wiemy, jakie dokładnie.
2: No tak, ale liczba osób, które tam inwestowały i była w to zaangażowana, jest imponująca, tylko że moim zdaniem nie ma tutaj cały czas jakiegoś takiego obrazka, który byłby polityczną emocją. To nie jest tak jak Amber Gold, kiedy byli emeryci biedni, którzy stracili oszczędności życia. Można ich było pokazywać w prasie, w telewizji, jak to ci najubożsi są poszkodowani. No a myślę, że grupa docelowa inwestorów na giełdzie kryptowalut jest nieco inna niż biedni emeryci, którzy resztki swoich oszczędności wpłacili w jakieś mityczne złoto. Więc nie ma tutaj takiego przełożenia, żeby te zondy dobrze sprzedać. Co prawda pojawił się ten wątek
1: polityczny,
2: sportowy i nagród dla sportowców, których nie ma. Tylko że to jest, wydaje mi się, taki argument na chwilę, który też nie będzie
1: działał długoterminowo. Poza tym oni nie wychodzą i nie protestują.
2: No właśnie.
1: Nie będą palili opon na ulicach Warszawy. To raczej przejdzie w zaciszu.
2: Więc sam temat zondy nie wydaje mi się, żeby był dobrze, po pierwsze, była możliwość go sprzedania politycznie, a po drugie, reakcja polityków chyba już jest za późna. Bo rzeczywiście Koalicja Obywatelska w pewnym momencie się ogarnęła i zaczęła organizować konferencje, wiązać na swój sposób te sprawy z PiS-em i z Piesiewiczem. Natomiast jeżeli coś za długo trwa i nie ma tutaj żadnych konkretnych działań, czy to
1: jak prokuratorskich, PiS-u.
2: Tak, no właśnie, to się zamienia w taki serial, z którego nic nie wynika, a też jesteśmy po trzech komisjach śledczych, które nic nie wniosły, nic nie ustaliły i myślę, że wyborcy są czymś takim po prostu zmęczeni.
1: Da się na tym ugrać coś?
3: Znaczy znam ludzi, którzy uważają, że dla Donalda Tuska to jest polityczne złoto. Dlatego, że to jest mętna historia, trudna dla ludzi
1: do zrozumienia.
3: A właściwie nie wiadomo, kto tam coś stracił, a może stracili, może nie stracili.
1: Na biednego nie trafiło.
3: Ale ponieważ właśnie Platforma, czy tam Koalicja, zręcznie to łączy z PiS-em i z Konfederacją i powtarza to w kółko, że to jest ich afera, no to jakby to się wpisuje w cykl afer PiS-u. I jeszcze do tego dokłada się Konfederację. Więc moi rozmówcy niedawni twierdzili, że Tusk jeszcze będzie ciągnął to i będzie ten serial, zresztą trzecia ustawa, trzeci projekt, którym niewiele się zmienia, jeśli chodzi o taką zasadniczy wsad, z tego co czytałam, świadczy o tym, że chcą ciągnąć ten serial, tak? No bo przecież wszyscy wiemy, bo już jakiś mądry człowiek powiedział, że jeżeli się w kółko powtarza tę samą czynność, to trudno oczekiwać innych efektów. Więc efektów w postaci podpisu pana prezydenta nie będzie. Pan prezydent mógłby się podpisać ewentualnie pod własnym projektem, ale tego
1: Polska 2050 też sugerował, że ewentualnie tu w tę stronę mógłby łaskawym okiem spojrzeć. No,
3: moim zdaniem koalicja tego nie uchwali.
2: W obu przypadkach myślę, że to działa na niekorzyść prezydenta, bo jeżeli on nie podpisze, to będzie cały czas można mówić, że
3: tak
2: nie podpisał jest. I jest niebezpieczny.
1: Że broni rynku.
2: A jak podpisze, to powiedzą, że on się wcześniej mylił i teraz przyznał się do błędu.
3: Dlatego jest to polityczne złoto dla Donalda Tuska. Natomiast, proszę państwa, nie da się ochronić ludzi przed nimi samymi, bo to, co się wydarzyło, jest skłonnością ludzką do hazardu. Wiadomo, że inwestycje w kryptowaluty to jest hazard prawie, że w najczystszej postaci. Równie dobrze można by pójść do kasyna. A wiadomo,
1: chociaż
3: że
1: specjaliści mówią, to się da
3: przewidzieć.
1: A to prawda. To bezsprzecznie.
3: Ale kasyno zawsze wygrywa. A w zonda w kryptowalutach, kiedy naprawdę nie wiemy, jakie są podstawy zmiany notowań poza emocjami nabywców, no to naprawdę trudno oczekiwać, jaki będzie efekt tego. To już moim zdaniem ten Amber Gold był bardziej racjonalny, choć
1: Kilkanaście procent zysku to naprawdę.
3: Procent zysku wtedy, kiedy na rynku było 4, nie? Ale ktoś mógł sobie pomyśleć, no dobra, no ale złoto rzeczywiście, ono dobrze stoi, stale drożeje, może faktycznie, prawda? I jakieś takie racjonalne argumenty za tym mogły przemawiać. Natomiast w przypadku zonda, no to ja naprawdę nie wiem, jakie racjonalne argumenty jakieś musiały przemówić do tych ludzi, którzy zainwestowali. Być może to, że wrzucą tam pieniądze, kurs jakoś tak szybciutko pójdzie do góry i szybciutko, zanim zdążą stracić, to sprzedadzą. Czyli puszczali się na hazard. Hazard, jak wiadomo, kasyno zawsze wygrywa.
1: Ci, którzy się na tym zdecydowanie lepiej znają niż ja, mówią, że jeżeli nawet ktoś śledzi dobrze rynek, wie, jak zostało to stworzone, jak te łańcuchy działają, potrafi zagrać na kryptowalutach, to jeżeli ma te tokeny w momencie zysku, to natychmiast na swoje takie cyfrowe konto, a nie zostawiać się w tym miejscu, w którym
3: A jak działa
1: kasyno
3: psychologia
1: wygrywa.
3: Hazardzisty? Jak działa psychologia hazardzisty?
1: Więcej,
3: a być może jutro będzie więcej, więc nie zabieramy tych pieniędzy.
1: Zobaczymy, kto tutaj dobrze obstawił, jeżeli chodzi o polityczne kasyno i to, co będzie jednak jeszcze powracało, bo mimo wszystko mogło zaskoczyć posiedzenie rządu, w którym premier po raz kolejny zaczął właśnie od tego, czyli wydaje się, że kto jak kto, ale niedyskretnie o politykach to wie Eliza Lejczyk na pewno.
3: Masz dobrze rozeznanie.
1: Dokładnie tak. Jakub Krzywiecki, Interia, bardzo wam dziękuję za ten
2: czas.
3: Dzięki bardzo.
1: Za to, co oficjalne, nieoficjalne i za to, do czego możemy mieć tylko nosa, drodzy państwo. Najlepiej po prostu w wiarygodnych źródłach sprawdzać informacje. Będę to powtarzać bez względu na to, gdzie, kto, co, jak i kto w której bańce się porusza. Bez żadnych baniek, po prostu po 23:00 Paweł Krzemiński z państwem, do pani nocne światło. Życie na sprzedaż. Czyli zostaw to, co cię zabija.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 2 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Od blisko 13 lat spotykamy się o tej porze. 4 razy w tygodniu, od 23 do 1. Będziemy razem dzisiaj też przez 2 najbliższe godziny. A spotykamy się po raz 2052. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju można nas słuchać przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zapraszam też na Facebook, gdzie jak zawsze pod pierwszym postem od góry jest forum wymiany dla świetlików, dla słuchaczy Nocnych Świateł. Tam Państwa zapraszam do dzielenia się myślami, komentarzami, refleksjami dotyczącymi dzisiejszej rozmowy. A tego wieczora zapraszam na rozmowę, która... No jestem przekonany o tym, może zatrzymać nas przynajmniej na chwilę i skłonić do refleksji. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie osoba, która przeszła drogę od życia w świecie mediów społecznościowych do głębokiej przemiany duchowej. No i porozmawiamy o tym, co kryje się za tym słowem influencer, instagramer, też za słowem przemiana, nawrócenie. Czy taka zmiana naprawdę jest możliwa i co zostaje się z człowiekiem po takim doświadczeniu? Co zostaje? Co w nim zostaje? Zapraszam Państwa na spotkanie, które zatytułowaliśmy Życie na sprzedaż, czyli zostaw to, co cię zabija. A Państwa i moim gościem jest Barbara Janas, ex-influencerka, ex-instagramerka. Dzisiaj po prostu żona i mama. Witaj Basiu, dobry wieczór.
2: Witaj Pawle i dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
1: No to zacznijmy od początku. Gdybyś miała opisać siebie sprzed tej przemiany, no to kim była tamta Basia? Jak wyglądało twoje życie jako instagramerki? No, dla mnie takiego oldschoolowca, który ma co prawda córkę około 30-letnią i wie doskonale, że ona się porusza w tym świecie elektroniki znakomicie i mediów społecznościowych, aczkolwiek ona ma bardzo duży dystans do tego i nie żyje w tym świecie, aczkolwiek wykorzystuje go do różnych celów, które są dla niej istotne w życiu. Czyli jest to dla niej po prostu narzędzie. A jak wygląda życie człowieka, który żyje w tym świecie, czyli jakby na pograniczu tej rzeczywistości realnej i wirtualnej?
2: No powiem ci tak szczerze, że to nie jest nic innego niż po prostu teatr. Po prostu, jeżeli chodzi oczywiście o takie konta typowo influencerskie, właśnie jakie ja tworzyłam, na początku to oczywiście nie było teatr, na początku to było bardzo szczere, bardzo takie niewinne, ale właśnie wraz z popularnością, wraz z rosnącym zasięgiem, współpracami, pieniędzmi, przyjęciami, na które się jest zapraszanym, też te wymagania w stosunku do ciebie rosną, no i ty jakby próbujesz im sprostać, po prostu widząc nadchodzącą presję, no i też to, co możesz zyskać i to, co możesz stracić. Także jest to taki świat bardzo, bardzo wciągający na pewno, bo to jest takie lepsze niż hazard, bo jak grasz, to po prostu obstawiasz jakąś kwotę i możesz jedynie zyskać więcej tej samej kwoty. A tutaj obstawiam kwotę, ja zyskuję nie tylko kwotę po prostu plus, plus, plus, ale zyskuję też popularność, właśnie zyskuję to, co robi influencer, czyli to, że każdy się liczy z jego zdaniem.
1: Jest znany z tego, że jest znany, krótko mówiąc.
2: Tak, dokładnie tak.
1: A co dla ciebie wtedy było najważniejsze?
2: Ciężko mi powiedzieć, co było najfajniejsze. Ogólnie
1: najważniejsze,
2: ja
1: najważniejsze.
2: Najważniejsze. No właśnie, chodzi o to, że chyba nic nie było dla mnie najważniejsze. Chodziło właśnie o to, co było dla mnie najfajniejsze. Chodziło mi o to, że ja się dobrze bawię. Że to tak naprawdę była kompletna swoboda w robieniu tego, co ja chcę. Kompletna swoboda w mówieniu tego, co ja chcę. W tworzeniu tego, co ja chcę. I co więcej, ludziom się to podobało i im bardziej abstrakcyjne to były rzeczy, im bardziej odklejone od rzeczywistości to były rzeczy, takie balansujące na krawędzi jakiegoś tam no, takiego, bym powiedziała, no absolutnej normalności, no to tym lepiej, tym więcej to miało widzów. No i to był fan, że są widzowie, że są zaangażowani, że sobie możemy się pośmiać, porozmawiać. No a ja jakby nie było, mam z tego pieniądze, więc no żyć nie umierać.
1: No właśnie, to jest rzecz, która dla wielu osób z mojej kategorii wiekowej, no może nie dla wszystkich, no bo też 60-latkowie i osoby nawet starsze, niektóre są biegłe w tym świecie i wykorzystują ten świat mediów społecznościowych do tego, żeby na nim zarabiać, ale te sumy, te kwoty, które jakoś czasami przewijają się, kiedy nagle wychodzi na to, że ktoś zarobił tam naprawdę setki czy miliony w mediach społecznościowych, to dla wielu osób, które no, po prostu wychowały się na pracy swoich rąk, to jest po prostu niewyobrażalne. No, po pierwsze, no, ta rzeczywistość jest niedotykalna, no bo tam pojawiasz się i znikasz i właściwie to jest na dobrą sprawę twój awatar. To jesteś niby ty, ale tak naprawdę nie do końca ty, bo realnie jesteś gdzie indziej, a na ekranie tam pracuje coś, co pozostawiasz jako swój ślad. No i ktoś powie, rety, to przecież jest niemożliwe. Ten świat zwariował. Człowiek coś tam gada, nie wiadomo co robi, maluje paznokcie, coś tam upudruje nosek, czy jak to w Korei jest bardzo popularne, że tam po prostu ludzie siedzą i jedzą, a inni się na nich patrzą. Po prostu i oni jedzą cały dzień i jedzą, i jedzą, i jedzą. No to ktoś powie, rety, ale przepraszam, takie najprostsze pytanie się pojawia w głowie, ale o co chodzi?
2: Mhm. Wiesz co, ja pamiętam, jaka ja byłam zaskoczona, jak byłam, no nie wiem ile mogłam mieć lat, byłam na pewno bardzo młoda, jak wchodził Facebook. I wtedy było możliwe do kupienia komuś tak jakby gif pod zdjęciem, jak miał urodziny. I ja się zastanawiałam wtedy, dlaczego ktoś wydaje prawdziwe pieniądze na coś, co jest na ekranie. I ja tego naprawdę nie umiałam zrozumieć, jako bardzo młoda dziewczyna. I ja bardzo często wracam do tego odczucia, które miałam wtedy. I powiem ci, że jak właśnie porównuję sobie to odczucie z tym, co jest teraz, czego ja dotknęłam, to co ci mogę powiedzieć? Mogę ci powiedzieć to, że moim zdaniem człowiek jest bardzo spragniony uwagi. Ja tak czasem sobie myślę, jak ja patrzę się na ogólnie na dzieci, nie mówię, że teraz, myślę, że zawsze, ale że to są tacy, w pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu, tacy żebracy uwagi. Mamo, patrz, mamo, patrz, mamo, patrz. Przecież jakby, żebym tylko się patrzyła, co oni robią. I wiesz, i mi się wydaje, że my właśnie wyrastamy na takie osoby, które ciągle mówią w sercu, patrz, patrz, patrz na mnie, patrz na mnie. I tak naprawdę, właśnie, no, rosnąc w takim przekonaniu, że ktoś musi ciągle na nas patrzeć, no to potem się rodzą takie właśnie, takie wirtualne społeczności jak Instagram, czy właśnie tak jak mówisz, że w Chinach siedzą i jedzą, bo nie mają z kim, bo są spragnieni drugiego człowieka, ale jednocześnie się tak go boją, tej relacji odrzucenia, no naprawdę nie wiem czego, ale ten ekran jest bardzo bezpieczny, bo przez ten ekran cię nikt nie skrzywdzi, bo tak naprawdę nawet nie wiesz, jaką maskę ktoś założył, więc nie można skrzywdzić maski, prawda?
1: No, wiesz co, w gruncie rzeczy przez ekran cię nikt nie skrzywdzi, bo jest ten dystans, ale jeśli by sięgnąć nawet do mojego ulubionej przestrzeni kultury popularnej, która ma zresztą takie ambicje być sztuką, mówię o filmie, no to taki film, który przypuszczam, że oglądałaś, zatytułowany Sweat, o motywatorce fitness, której obecność w mediach społecznościowych nadała taki status celebrytki. No i choć jest śledzona przez setki tysięcy osób i na spotkania z nią przychodzą setki i tysiące młodych dziewczyn, no to w jej życiu brakuje bliskości, ale też pojawiają się w niepokojący sposób ludzie, którzy próbują ją, tak mówiąc potocznie, namierzyć i w jakiś sposób się do niej przykleić. No też przypominam się taki serial Dziewczyna Influencera. To też pokazuje, że to nie jest jakiś świat, w którym można doznać spełnienia w gruncie rzeczy. Bo ja bym chciał cię poprosić o jedną rzecz, bo być może wiele osób ma podobnie tak jak ja, że kiedy obejrzałem film Sweat, to po prostu zobaczyłem, jak wygląda życie osoby, która jest influencerem, że to jest po prostu ciężka orka, że to jest cały czas bycie po to, w każdej chwili życia, żeby móc to przekuć na jakiś obrazek, historyjkę, opowiastkę i to musi mieć dobrą jakość, i to musi mieć pewien scenariusz, i to musi być powiedziane tak, żeby zahaczyło, żeby zwróciło uwagę itp. itd. Więc to nie jest tak, że ktoś tam sobie idzie i sobie mówi i to już od tej pory będzie wielkim influencerem. No nie, to jest, jak tutaj też sama powiedziałaś, pewne zobowiązanie, bo pojawiają się różne firmy czy możliwości zarabiania pieniędzy. No i tego się nie chce stracić, a ci, którzy te pieniądze dają, też mają swoje oczekiwania.
2: Tak, dokładnie. Wszystko to, co mówisz, jest prawdą. Prawdą jest też, że no, ja wiem to dzisiaj, że no, mi to nie dałoby satysfakcji, nie dawało mi satysfakcji. W sensie jakby wtedy myślałam, że daje faktycznie. Ale jak teraz tak mam taki do tego dystans, to po pierwsze wiem, w jakiej ja iluzji żyłam. Właśnie w takiej, tak jak mówisz, dostosowywania się do odbiorcy. No bo jednak, żeby ktoś mnie oglądał, ja muszę wiedzieć, co ludzie chcą oglądać. Ja muszę w taką rolę się wczuć, żeby każdemu smakować. O, może w ten sposób. Bo wtedy najwięcej się zyska tak naprawdę, jak każdemu smakujesz. No teraz bardzo mało normalnych rzeczy smakuje. Zresztą tam się taką historią później podzielę właśnie, jak już, albo nawet teraz mogę to powiedzieć właściwie. Po tym właśnie, jak nawróciłam się i zmieniłam content, a w szczególności jak właśnie zaczęłam mówić o tym, że aborcja jest morderstwem, że właśnie jestem już innego zdania niż tego, że jest wolność wyboru, to wyobraź sobie, że po pierwsze masę firm ze mną zerwało kontrakt z tego powodu. Po drugie, dziewczyny z niby takich feministycznych środowisk wystosowywały pisma do właśnie moich współpracowników o to właśnie, żeby zaprzestano ze mną współprac. A kolejna sprawa jest taka, że ja dostawałam maile, i to słowo daję, mam oczywiście porobione screeny, z prośbą o wycenienie takich działań reklamowych proaborcyjnych. Tam było takie zagadnienie, podaj 10 powodów, dla których przekonałabyś swoją przyjaciółkę do dokonania aborcji. I to było normalne zlecenie, które mi przyszło w ofertach do wyceny, do wzięcia udziału w kampanii proaborcyjnej. I moje pytanie główne jest na przykład, kto za to płaci i komu zależy na tym, żeby polecać aborcję w kampaniach influencerskich?
1: A to była, nie wiem, osoba, firma, którą udało się zidentyfikować, czy to było takie...
2: Tak, nie, to jest ogromna platforma, taka powiedzmy, no taka ze zbiórkami, zagraniczna, ona też działa za granicą. Na Instagramie ja mam wyróżnionych story, bo ja wtedy opowiadałam. Nie mogłam powiedzieć dokładnie, co to jest za firma, ale mówiłam jakby... To warto unikać, o. To warto unikać. Tam są też te wszystkie screeny.
1: Rozumiem. No to życie, rozumiem, stawia pewne wymagania. Jak byś mogła tak opisać? No, jak wyglądało takie twoje życie codzienne jako instagramerki?
2: No jak wyglądało moje życie? No powiem ci, no właśnie z dnia na dzień robienie kontentu. Po prostu cały czas szukasz tego, co się spodoba ludziom. Obserwujesz trendy, patrzysz się co się dzisiaj podoba, w jakim klimacie, bo to są, te trendy się zmieniają bardzo szybko, więc to i no, gust muzyczny, i jakieś, nie wiem, chociażby filmy, seriale potem, które żeśmy zamieniały na jakieś scenki, na jakieś makijaże. To wszystko oczywiście trzeba było wstać rano, nagrywać te makijaże, oczywiście być zawsze uśmiechniętym. No i co? No i tak to się właśnie...
1: Czyli nie ma, że cię głowa boli, tak?
2: Znaczy, no jak głowa boli, to nie ma zasięgów. A jak nie ma zasięgów, to nie ma pieniędzy.
1: A, rozumiem.
2: No, w ten
1: krótko
2: sposób,
1: i na temat, to, tak.
2: Tak, tak, krótko i na temat. Poza tym to też była taka bardzo duża presja, że się z tego rynku wypadnie. Bo jak już się chwilę nie nadrabiało za tymi trendami, to, no, to było ciężko wrócić i potem jakby nadrobić to wszystko, co jakby stracone. No bo rynek szedł do przodu, kampanie reklamowe były wypuszczane kolejne. Od kolejnych firm maile spływały. No i to naprawdę był taki okres... Gdzie naprawdę no, się robiło, no, może nie jakieś potężne pieniądze, bo ja też aż takich pieniędzy niesamowitych, niewyobrażalnych nie zarabiałam, no, ale to były takie no, duże pieniądze ogólnie i bardzo łatwe, jakby nie było, bardzo przyjemne, o, w ten sposób.
1: No to już wiemy, co ci media społecznościowe dawały, a to ja odwrócę teraz medal na drugą stronę. A czego nie dawały?
2: Czego nie dawały? Nie dawały na pewno spokoju takiego, wiesz co, że ja jestem wystarczająca taka, jaka jestem. To na pewno nie, bo to była ciągle gonitwa, żeby być na topie. Po prostu musisz być najlepszy. Musisz być najlepszy w tym, co robisz. No bo jak nie idziesz do przodu, to się cofasz. Tym bardziej tam. Jak ja na przykład widzę cały przekrój tych kilkunastu lat, bo ja tam na Instagramie, no myślę, że z 12 lat, myślę, że funkcjonowałam, to bardzo widzę, jak to wszystko się zmienia, jak teraz już nie zatrzyma się jakby widza tymi samymi rzeczami. Już teraz dziewczyny raczej muszą być porozbierane, takie właśnie z tych wyższych kąt, żeby tego widza zatrzymać.
1: Na ale przepraszam, nie tak do rosołu? Czy... Wybacz, że pytam, ale jestem trochę zszokowany.
2: Wiesz co, no to czasami jest ubierane w takie ładne szaty, wiesz, że niby pole dance na przykład, taniec na róże, albo jakiś tam pilates, no ale wiadomo, że to musi być wszystko praktycznie na widoku, żeby to oko przyciągnąć, no. Już naprawdę ciężko jest się swoim talentem, czy swoim tam...
1: Intelektem no, naprawdę nie zawalczysz, tak?
2: To znaczy, są takie kąty. Ja nie mówię też, że nie, bo nie chcę jakby uogólniać. Mówię tutaj bardziej o tym takim nurcie, w którym byłam ja. Czyli taki typowo konsumpcyjny content. Napędzający sprzedaż właśnie jakichś tam kosmetyków, kremów, jakichś właśnie ubrań, czy jakieś takie sesje reklamowe, tego typu, no nie?
1: No to mniej więcej już mamy obraz, proszę Państwa, tego, co było u Państwa i mojego gościa dzisiejszego. Jest z nami Basia Janas, ex-instagramerka, ex-influencerka. Rozmawiamy o przemianie życia, o tym, co było kiedyś, co jest dzisiaj, co wcale nie jest proste dla człowieka, który tkwi w jakimś świecie tak pochłaniającym, jak tutaj już zostało powiedziane, jak wyglądają media społecznościowe, jak w ogóle wygląda show business szeroko pojęty i myślę, że mam tutaj coś do powiedzenia w tej sprawie i być może pokuszę się o jakąś refleksję w czasie naszej rozmowy, taką dotyczącą własnego doświadczenia, ale to zrobimy za chwilkę. Teraz krótka przerwa na muzykę. Wrócimy do Państwa za moment. Dzisiejsze spotkanie zatytułowaliśmy w Nocnych Światłach Życie na sprzedaż, czyli zostaw to, co cię zabija. Wracamy po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Za chwilkę.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Życie na sprzedaż, czyli zostaw to, co cię zabija. Taki tytuł nadaliśmy dzisiejszemu wydaniu Nocnych Świateł. Jest z nami Basia Janas, ex-influencerka, ex-instagramerka. Państwa, jak zawsze, zapraszam na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Jan Konrad napisał: życie influencera to w 99% udawanie i działanie przeciwko sobie, byle tylko zrobić materiał sponsorowany. Czy zgadzasz się z tym?
2: Oj, tak, oczywiście. Tak. Uważam, tak, to jest w 100% prawda. To w 100% prawda, to jest codzienny krzyk: zauważ mnie, zaakceptuj mnie, patrz na mnie.
1: A czy już wtedy zdarzało się, że czułaś, że no coś jest nie tak, krótko mówiąc?
2: Tak. I to bardzo często w takich sytuacjach towarzyskich, międzyludzkich, kiedy, wiesz co, ten mój wizerunek instagramowy był po prostu przeidealny. Znaczy, ja się uważałam tak, że już bardziej idealna nie mogę być, jeżeli chodzi o ten wizerunek instagramowy. Byłam słodka, urocza, ładna, zdolna, zabawna. No po prostu uważałam się za top. Ale to był mój wysiłek, który ja umiałam włożyć, powiedzmy, nie wiem, w 2 godziny mojego życia, które potem lądowało na Instagramie. Ale normalne życie kompletnie odstawało od tego. Jakby ja nie umiałam tak zrobić idealnego życia tego instagramowego i w równym stopniu mieć idealnego życia mojego prywatnego. Więc to były skrajnie różne światy. Jakby moja codzienność, nawet właśnie moja osobowość, a to, co dawałam na Instagrama, ale właśnie ja wiedziałam, że to się sprzedaje, że to się klika, że tam teoretycznie nie robię nic złego, że robię same okej rzeczy, bo jakby nie widziałam w tym wtedy nic złego. Przecież po prostu się tylko maluję, tylko rozmawiam z ludźmi i zarabiam pieniądze, więc to może pójść nie tak. No dzisiaj wiem, że jest to naprawdę ogromna próżność, że jest to coś bardzo, bardzo szkodliwego, nie tylko dla osób, które to robią, ale też dla odbiorców. Także no, nie żałuję tego czasu, tylko właśnie ze względu na to, że wiele mnie nauczył. Jednak każdemu odradzam tą drogę.
1: No, można powiedzieć, że tymi słowami zrobiłaś jakąś diagnozę tego czasu i obraz tego, jak patrzysz obecnie na tamten etap życia. I właściwie okazuje się, że pod powierzchnią czasami, a nawet często pod powierzchnią, dzieje się coś zupełnie innego niż widać. Czy u ciebie był taki moment pęknięcia? Czy był to proces, czy jedno wydarzenie, czy pojawił się jakiś moment kryzysu, przełomu, jakieś napięcie, emocje, punkt zwrotny? Czy był jakiś konkretny moment, który wszystko zmienił?
2: Tak. Takim momentem zwrotnym generalnie było urodzenie mojego synka i to, co się jakby wydarzyło później. Natomiast też muszę powiedzieć, że wcześniej wybuchł strajk ten aborcyjny i tam właśnie dziewczyny bardzo, bardzo naciskały, żeby wszyscy się opowiedzieli albo za, albo przeciw. A ja byłam wtedy właśnie w ciąży z Antosiem. No i kalkulowałam też. Szczerze mówiąc, wszystko we mnie krzyczało, że to jest morderstwo, że nie. Natomiast właśnie ten taki przekupna część mnie mówiła: to nie twoja sprawa, to nie twoja sprawa, powiedz tak, jak wypada, jak to będzie dobrze widziane w twoim środowisku, no bo to było moje środowisko wtedy. Więc jeszcze jakby podkreślając to, jaka ja jestem do przodu, więc będąc w ciąży jeszcze jakby dołożyłam to, że jeszcze powołując się właśnie na Boga, że Pan Bóg dał nam wolną wolę, więc i wy róbcie, co chcecie, jeżeli uważacie to za słuszne. coś
1: no to
2: w tym
1: grubo,
2: stylu.
1: Grubo.
2: Tak, tak. No bardzo grubo. Ja mówię, teraz bardzo żałuję tych słów, bardzo, bardzo, bardzo. No i tak jak mówię, później finalnie dałam sprostowanie, trzy lata później dałam to sprostowanie, o którym właśnie mówiłam wcześniej, że się poukładało mi w głowie i dlatego myślę zupełnie inaczej i przepraszam za to, co właśnie wtedy powiedziałam. No a poukładało się mniej więcej w ten sposób, że właśnie zaszłam w tą ciążę, to była bardzo, bardzo wyczekiwana ciąża. Bardzo, bardzo chciałam mieć Dziusia, ale też ja, to jest właśnie słowo klucz, chciałam mieć. Ja chciałam, ja miałam. I tak było ze wszystkim. Ja chciałam kota, miałam kota. Ja chciałam, nie wiem, paletkę do makijażu za 300 zł, miałam paletkę. Chodzi o to, że to było kolejne mój punkt na liście, a przy okazji kolejny temat na Instagrama.
1: Aha, czyli dziecko jako narzędzie zdobywania większej popularności.
2: Absolutnie tak, absolutnie tak. Ja wtedy się nie patrzyłam na to takimi oczami jak dzisiaj, w sensie jakby nie rozumiałam tej wagi. Dla mnie to była ciągle zabawa, dla mnie to było coś fajnego, coś uroczego, coś, no właśnie coś niewinnego. Szczerze powiem, że nie miałam wtedy żadnych złych zamiarów. Ten zamiar to jakby zło ja widzę dopiero z dzisiejszej perspektywy. Także tutaj też ja już sobie to wybaczyłam, bo też miałam dużo do siebie takich żali. Ale tak, tak, dzieci są poza tym na Instagramie no bardzo klikalne, bardzo opłacalne. Jest no firm, ile tylko czeka, że jakaś influencerka będzie w ciąży, żeby zaproponować jej cały szereg akcesoriów dziecięcych, to no naprawdę się układają w kolejki. Także to był po prostu taki ciąg, no strzał złota po prostu i moje wymarzone dziecko, bo ja kocham dzieci, ja zawsze kochałam dzieci, no ale jeszcze właśnie dodatek, dzięki któremu mogłabym po prostu jeszcze jakby tego Instagrama mieć fajniejszego. Nie powiem, bo też miałam gdzieś tam właśnie w myśli to, żeby właśnie dziewczynom opowiadać o macierzyństwie i w ogóle, i w ogóle. Tylko teraz myślę, że ten obraz byłby bardzo skrzywiony, bo ja pamiętam, że ja zaczęłam nawet mówić o macierzyństwie, ale to i tak było takie lukrowane bardzo, bo ja wiedziałam, co ludzie chcą oglądać. Poza tym przez tyle lat przybierania masek bardzo ciężko jest tak się odsłonić i nagle pokazać, hej, taka jestem prawdziwa i teraz możecie we mnie uderzać, a to we mnie nie uderzy, bo wtedy uderzyło, prawda? No, więc tak to było.
1: Z tym, kiedy mówiłaś o tym, jak bardzo dziecko może być wykorzystywane do tak zwanej klikalności, to mi przypomina film, który w tym roku był pokazywany podczas Tygodnia Filmu Niemieckiego, więc no niestety w bardzo małej liczbie seansów, w kilku miastach zaledwie, film Baby Star, nie wiem, czy miałaś okazję go widzieć.
2: Nie, nie, nie.
1: To jest film o dziewczynie, która się nazywa Luka, ma 16 lat, influencerką, no i właściwie żyje idealnym życiem w sieci z rodzicami, tworzącymi takie rodzinne imperium, Our Bright Life. Kiedy rodzice chcą kolejne dziecko, ona z kolei zaczyna się buntować przeciw ich obsesji na punkcie wizerunku czy klikalności. No i ta perfekcyjna fasada pęka, bo tam właściwie ci wszyscy ludzie, oni są po prostu sztuczni. Oni nie żyją normalnym życiem, tylko właściwie wszystko, co robią od rana do wieczora, a żyją w nieprawdopodobnym luksusie, jest ich więzieniem. W gruncie rzeczy oni są więźniami samych siebie, swojego wizerunku, swojego życia i to już nie jest kwestia indywidualna, tylko kwestia systemowa. Tu dochodzi do bardzo poważnych w tym filmie psychologicznych rozgrywek między córką, rodzicami, która zaczyna obawiać się o to, że to nowonarodzone dziecko skradnie jej tą pozycję, która właściwie utrzymuje całą tą rodzinę na topie, bo to ona jest w centrum. Oczywiście i rodzice też mają swój udział, ale to ta właśnie Luka, ta dziewczyna, jest centrum całego przedsięwzięcia medialnego. No, przerażający film, przerażający. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał okazję gdzieś tam go znaleźć, może w sieci, czy na jakichś seansach dodatkowych, to za chwilę zamieszczę link do tego filmu, przynajmniej do informacji o tym filmie na Facebooku, podobnie jak Sweat, czy Dziewczyna Influencera. Ale wróćmy do Twojego życia, bo mówisz o takim życiu wewnętrznym, czyli właściwie bardziej o wewnętrznej pustce, która była przed tym czasem przemiany. A czy przeżywałeś jakieś, no nie wiem, takie poczucie jak kryzysu, pustki, wypalenia? Czy miałaś coś takiego, czego się wtedy bałaś na przykład? Czy to były jakieś lęki egzystencjalne, czy jakieś głębsze, takie niepokoje niezidentyfikowane? Czy to było tylko to, żeby być popularnym i mieć kasę?
2: Żeby być popularnym... Znaczy generalnie no, lęki były cały czas. Lęki były cały czas najbardziej takie właśnie, że ogólnie lęk bycia wykluczonym. To jest bardzo duży lęk, bo jednak, no wiesz, ty chyba wiesz, jak to jest być właśnie tak w takim środowisku totalnie jakby wymarzonym, że każdy z zewnątrz myśli, ale jej się trafiło, ale ona ma życie, ale ją tutaj zapraszają i w ogóle. Ale jednak no... To odrzucenie jest naprawdę ogromne, bo nie tylko, że się boisz odrzucenia od innych, od tych właśnie, to co już osiągnąłeś, ale z drugiej strony, nie odrzucając ich, wiesz, że odrzucasz siebie.
1: To skomplikowana sprawa i dla młodego człowieka, który właściwie jakoś próbuje się znaleźć w życiu, to naprawdę może być bardzo poważny dylemat. A czy oprócz tego, co powiedziałaś, czyli tego całego strajku, czarnego strajku, no, który był no, strasznym wydarzeniem. No, ja to przeżyłem okropnie, bo na przykład widziałem w internecie zdjęcia pielęgniarek z oddziałów położniczych, które opowiadały się za strajkiem kobiet. Za tym strajkiem, znaczy za tym całym proaborcyjnym szaleństwem, które wyszło na ulicę. To był szok. Ja po prostu nie wierzyłem własnym oczom, że pielęgniarki z oddziału położniczego skrzyknęły się, wszystkie się ubrały na czarno i nagrały filmik i jeszcze postawiły przed sobą tabliczkę ewidentnie wskazującą na to, że one w ogóle popierają i są jak najbardziej za. Pielęgniarki oddziału położniczego, podkreślam po raz trzeci.
2: No, tak, to są przerażające obrazy i wiesz co, najgorsze jest to, że ja w pewnym momencie, może nie, że im kibicowałam, co jednak dla mnie, ja byłam bardzo taka porozszarpywana między tymi dwoma światami właśnie, bo ja się wychowałam w katolickim domu jednak, więc zawsze ten katolicki punkt widzenia gdzieś tam z tyłu miałam, ale widziałam ten wielki świat, który mnie tak wessał i od którego bardzo nie chciałam odstawać, a nieodstawanie od tego świata właśnie łączy się z tym, że akceptujesz pewne moralne zasady, które tam panują, więc w pewnym momencie stwierdziłam, że no albo jesteś zimny, albo gorący, czy w tą stronę, a mi naprawdę zależało wtedy na zasięgach i na karierze, szczególnie, że wtedy właśnie miałam taki no przełomowy punkt w karierze, gdzie naprawdę no wszystkie współprace były wspaniałe pod każdym względem finansowym i wizerunkowym, więc to jest przerażające, że na mnie by to wtedy nie zrobiło jakiegoś zaskakującego wrażenia. Dzisiaj czuję, no niedobrze mi jest, jak o tym myślę. Dzisiaj wiem, że to jest po prostu satanizm, po prostu zwykły satanizm. Aborcja to jest morderstwo. Wszyscy, którzy popierają morderstwo, popierają satanizm. I są tak naprawdę satanistami, bo robią to, co robi szatan, czyli mówi, non servum, ja ci nie służę, ja służę sobie i temu, co mi jest wygodne.
1: A czy tak już konkretnie, przechodząc do tego punktu zwrotnego, czy był ktoś lub konkretnie coś, co można powiedzieć było początkiem twojej drogi do zmiany?
2: To był moment, kiedy właśnie urodził się Antoś. Generalnie wtedy właśnie, jakby wybuchł ten cały strajk, to moja ciocia, właśnie wspaniała ciocia Sylwia, miała taką kłótnię ze mną pod jednym z postów. I tak naprawdę ja nie wiedziałam, że wtedy ona miała w zamiarze się modlić za mnie różaniec. I tak sobie podjęła takie właśnie postanowienie, że się będzie modliła za mnie różaniec, aż ja nie zmienię zdania po prostu. Także to robiła w ukryciu. A ja właśnie, jak już ta ciąża dobiegła końca, urodziłam Antosia. No i Antoś niestety zachorował na COVID. To się dowiedzieliśmy dopiero drugiego dnia właśnie, jak wyszedł ze szpitala. Okazało się, że ja też mam COVID, więc na szczęście kolejnego dnia mogłam do niego dołączyć, ale wcześniej musiałam go odwieźć do Kędzierzyna Koźla, bo tam był oddział właśnie noworodkowy takich bardzo, bardzo malutkich dzieci, które miały COVID. No i tam niestety musiał zostać pod inkubatorem. No i tak naprawdę cały świat mi się wtedy rozsypał, bo no bo właśnie w mojej przestrzeni nie było miejsca na takie zwroty akcji. W mojej przestrzeni wszystko miało iść tak, jak właśnie jak ja chcę, jak ja sobie zaplanowałam, jak ja sobie wymyśliłam. No a nie szpital, nie chory noworodek. Jeszcze.
1: No tak, to mało medialna przestrzeń, tak?
2: Bardzo mała medialna przestrzeń, a poza tym bardzo mało moja przestrzeń, bo no tak naprawdę ja nie zastanawiałam się przez całą ciążę, jak to faktycznie jest wziąć za kogoś odpowiedzialność. Jak to jest naprawdę mieć takie kruche życie w swoich rękach, że właśnie to życie, które jest mi dane od Pana Boga, ono nie jest dodatkiem do mnie. Ono jest zupełnie autonomiczną jednostką, za które ja od momentu poczęcia biorę odpowiedzialność. Ja mówię, ja się tobą zaopiekuję, ja cię urodzę, ja cię doprowadzę do Boga. Ja dzisiaj to wiem, że ja mam go doprowadzić do Boga. No a wtedy ja chciałam po prostu, żeby był dodatkiem do naszego wspólnego, cukierkowego życia, na którym będziemy zarabiać na takim ekshibicjonizmie emocjonalnym i życiowym.
1: No
2: i
1: w każdym razie będzie baby star, tak?
2: Tak. No tak, no wszystko cukierkowo, wszystko kolorowo, bez żadnych zmartwień, a jak zmartwienia, no to na pewno jakoś ulukrowane i przerodzone w coś takiego, no nie wiem, jakiś żarcik czy cokolwiek innego. Natomiast wtedy w ogóle mnie było do śmiechu, bo to nie był część planu, to nie był część tej aranżacji, a ja bardzo czekałam na Antosia. No jakby wylądowałam w tej izolatce, pustym brzuchem, bez dziecka, po porodzie 2 dni. Nie wiem, gdzie on jest. Wysyłają mi tylko jego zdjęcia z inkubatora. Widzę, jak podchodzą do niego kobiety po prostu w samych skafandrach, dotykają go rękawiczkami, nawet nikt go nie przytula. Dotykają go tylko po to, żeby go nakarmić i zmienić pieluchę, no to ojejku, to był dla mnie naprawdę bardzo ciężki czas, w którym właśnie tak bardzo dobrze pamiętam tą sytuację, gdzie właśnie wstawałam co 2 godziny, żeby odciągnąć laktatorem mleko, bo mogłam mleko zostawić właśnie mu pod drzwiami, jakby od jednego korytarza. Z tego korytarza wchodziły pani w skafandrach, zabierały to mleko i mu podawały. I weszłam na telefon, żeby coś zobaczyć. No i zobaczyłam tam właśnie ten koszyk z zakupami, z tymi wszystkimi, wiesz, kosmetykami, najnowszymi ciuchami, które akurat były w trendach. I no, zaczęłam po prostu płakać nad tym, gdzie było moje serce wtedy, a gdzie ja jestem teraz. I nad takim fałszem, w którym żyłam, nad właśnie takim pustostanem, po prostu jakąś taką fikcją, abstrakcją, gdzie tutaj się rozgrywa prawdziwe życie, prawdziwe dramaty i naprawdę jest coś, na czym mi pierwszy raz od od długiego czasu zaczyna naprawdę zależeć oprócz tego, co jest mną i skupione wokół mnie.
1: Dzisiaj życie na sprzedaż, czyli zostaw to, co się zabija. Taki jest tytuł tego wydania Nocnych Świateł. Basia Janas, eks-influencerka, dzisiaj żona i matka, jest z nami, dzieli się swoją historią. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam również linki do filmów, które tutaj się pojawiły. Zapraszam do pozostania z nami. Basia będzie dzisiaj tego wieczora do końca programu z nami, bo ta historia dopiero się zaczyna. Po piosence wracamy na ciąg dalszy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dzisiaj rozmawiamy o drodze, która przeszła od życia na sprzedaż do zostawienia za sobą tego, co zabija. Opowiada o tym państwa i mój gość, Barbara Janas, była influencerka, instagramerka, a dzisiaj osoba, która żyje w tym świecie i ma się dobrze, bo znalazła jeszcze jeden świat, który jest niewidzialny, ale który jest siłą do życia właśnie w tym świecie. O tym dzisiaj mówimy, o tym, jak życie może się przemienić wbrew temu wszystkiemu, co wydaje się po prostu niemożliwe. No bo jednak to, o czym mówisz, Basiu, to jest coś, co ja bym po prostu nazwał wprost, bez owijania w bawełnę, bardzo poważnym uzależnieniem. Oczywiście nie mówimy o tym takim klasycznym uzależnieniu, że ktoś cierpi przez to, że skroluje ciągle internet, albo pije alkohol, albo notorycznie chodzi na zakupy, albo sprząta do upadłego, albo ciągle myje ręce i tak dalej. Ten mechanizm uzależnienia zawsze jest ten sam, bez względu na to, jaka jest jego, że tak powiem, treść. Ale jest to sytuacja wejścia w pewien kierat, który uzależnia, bo jednocześnie daje mnóstwo dopaminy, to raz, a dwa, daje sporo profitów. No mówiłaś o jakichś pieniądzach, które pozwalają na to, żeby nie martwić się specjalnie o życie na jakimś tam poziomie przeciętnym, tylko postawić sobie jakieś, podnieść sobie stopę życiową, krótko mówiąc. Rozumiem, że to, o czym powiedziałaś przed momentem, czyli narodziny Antosia i to nagłe uderzenie jakby takiej wiązki myśli, przeżyć, czy to był taki moment, w którym poczułaś, że tak dalej się nie da?
2: To był pierwszy taki moment, tak. To był pierwszy taki moment, gdzie zobaczyłam bardzo dużo kłamstwa w tym, co robię. Bardzo dużą właśnie taką, teatr, po prostu. Coś, co ja, kompletnie fikcyjny, fałszywy świat, w którym ja tkwię z jakichś powodów właśnie mi tylko znanych. Już się częścią podzieliłam. Ale to był pierwszy taki moment. Tam też byłam długo w tej izolatce, sama, jakby to było moje pierwsze dziecko, więc nawet nie umiałam go wykąpać. Musiały mi te panie w skafandrach pomagać go kąpać, bo naprawdę nic nie umiałam, bo tak jak mówię, przez całą ciążę tak naprawdę tak totalnie sobie nie zdawałam sprawy, co to oznacza, że ja chcę być mamą. Co to oznacza, że ja chcę wziąć odpowiedzialność za to dziecko, że nauczyć go wszystkiego. No w każdym razie dużo sobie wtedy przewartościowałam, bo też byłam w bardzo złym stanie psychicznym po tym wszystkim. Zresztą na czwarty dzień, kiedy był beze mnie właśnie w tym inkubatorze, to podpisałam taki dokument, że chcę go wziąć na własne żądanie, bo no już dłużej bym tego nie wytrzymała. Nie wytrzymałabym tego, że dostaję SMS-y właśnie ze zdjęciami, że na pytania, czy płaczę, dostaję odpowiedzi, no jak każde dziecko płacze. No i wiedziałam, że go nawet nikt nie przytula, no bo dziecko zaraźliwe, dziecko covidowe. Więc na czwarty dzień już nie wytrzymałam, podpisałam właśnie dokumenty, że no zgadzam się ze wszelkimi możliwymi konsekwencjami i chcę go wziąć. No ale jako, że to był COVID, to musieliśmy w tej izolatce być nadal w tym szpitalu. No i tak po czwartym dniu wzięłam Antosia i już było troszkę lepiej, że miałam moje kochane dziecko ze mną. No ale tak byłam w tej izolatce chyba ponad tydzień. Już teraz tak dokładnie nie pamiętam, ile te kwarantanny trwały. No ale w każdym razie miałam tylko tego Antosia mojego. No i byłam na tak zwanej pustyni. Teraz już wiem, że Pan Bóg nas wyciąga na takie pustynie, takie małe psztyczki w nos nam daje, które dla nas są czasami końcem świata, ale tak naprawdę no, dla mnie były początkiem nowego świata, tak naprawdę początkiem życia prawdziwego. No i właśnie przez ten czas, kiedy byłam sama z Antosiem, z maleńkim noworodkiem, który był całkowicie na mnie zdany, no to mogłam sobie przewartościować różne rzeczy, poukładać w głowie. Szczerze mówiąc, nie mogłam patrzeć na ten Instagram, na tą sztuczność, która tam się wylewa, na te scenariusze, które właśnie widzę w ustach tych dziewczyn, z którymi jakby szłam w tym mainstreamowym nurcie. Oczywiście ja ciągle powtarzam, że nie mówię tu o wszystkich twórcach, bo naprawdę są twórcy bardzo wartościowi, szczególnie dzisiaj, którzy mają tu sobie coś dobrego do powiedzenia. Mówię tylko konkretnie o tym segmencie, w którym ja tkwiłam. No i tak, więc wtedy się tak jakby wszystko zaczęło mi układać. No ale jednak jak wyszłam do domu z Antosiem, no to wróciłam tak naprawdę do tego, skąd wyszłam. No i miałam taką jakby jedną drogę, która mi jakby zapadła w pamięć, odkąd ja byłam w ciąży, że no to lecimy dalej z tym kontentem. Także okej, była przerwa, była załamka, było coś nie okej, ale zapomnijmy o tym, było co było i idźmy dalej, tak? Ja byłam wtedy takiego myślenia, że głowa do góry i idź do przodu.
1: No, ale jakaś przemiana w tobie zaszła, to jakoś wpłynęło na twoją obecność w internecie?
2: Tak, absolutnie. Tylko, że wtedy chodzi mi o to, że wtedy jeszcze próbowałam jakby może nie, że ratować to, tylko w mojej głowie dalej to było, że ja powinnam wykorzystać ten fakt, że jednak już jest okej, tak? I że już jest okej, już wróciłam na stare tory. Jednak ja nie mogłam na to patrzeć. Po prostu nie mogłam patrzeć na te wszystkie treści. Ja już nie chciałam do tego należeć świata. Było mi bardzo, bardzo trudno się do tego przyznać przed samą sobą, bo tak jak mówię, to jest rezygnacja tak naprawdę z zasięgów, z pieniędzy, ze współprac, z kontraktów, z prezentów. Przecież to, ile firmy wysyłają prezentów, paczek, to jest tak uzależniające, jak po prostu do domu kilka paczek kurierskich dziennie przychodzi z paczkami za kilka tysięcy, no to no kto by nie chciał tak żyć. Ale naprawdę ja zobaczyłam wielkie, wielkie kłamstwo właśnie w tym życiu. I wtedy stwierdziłam, że ja nie chcę, żeby moje dziecko było sprzedane, bo to byłoby jakby włączenie go w tą sprzedaż i to on jest odpowiedzialny za swoje, jakby nie odpowiedzialny za swoje życie, ale ja nie jestem osobą, która może decydować o jego wizerunku, o tym, czy on chce do tego świata należeć, czy nie. I ja wiedziałam już, że to jest jakby dla mnie koniec tej drogi.
1: A nie bałaś się reakcji obserwatorów dotychczasowych i właśnie tych filmów, z którymi współpracowałaś? Jak w ogóle ludzie zareagowali na twój powrót, czyli no taki zapewne odmienny? Czy było jakieś wsparcie, czy krytyka?
2: Wiesz co, różnie. Generalnie no część dziewczyn, no to wiadomo, że oj, mam nadzieję, że teraz nie będzie tylko dziecka na twoim profilu. Oj, mam nadzieję, już czekamy na nowe makijaże, już czekamy na coś tam. Więc to tak jak mówię, no to są takie ciągłe oczekiwania, które jakby no masz taką presję, żeby zaspokajać. Po prostu, żeby nadążać za tym drugim człowiekiem, który coś od ciebie chce. I masz w sobie takie okej, może faktycznie, skoro on tego ode mnie wymaga, to może to jest właściwa droga, żebym ja tak postąpiła, skoro ktoś tego ode mnie wymaga. No dzisiaj wiem, że absolutnie nie. Dzisiaj wiem, że wymagania mi może stawiać jedynie Pan Jezus i to, czego On naucza, jest moim jedynym wymaganiem, jakie ja mam wobec kogokolwiek. To jest to, co wiem dzisiaj.
1: No dobrze, to jest dzisiaj, ale to, co powiedziałaś, no to jest takie doświadczenie pewnego przesytu, ale które związało się z stricte wydarzeniem życiowym, narodzinami dziecka. Jak w tym wszystkim zobaczyłaś Pana Boga? Jak go znalazłaś? Jak się stało, że on się włączył, albo zobaczyłaś, że to jest sytuacja przez niego dana? Czyli konkretnie jest to doświadczenie, w którym odnalazłaś konkretną relację do żywego Boga.
2: Mhm. No to było też tak, że wtedy właśnie jak już Antoś miał gdzieś pół roku, to miałam taki ogólnie właśnie kryzys. Kryzys w związku z tym, że tak, ta praca, już powiedziałam jej nie chcę tej pracy, no a jednak nie wiem, co mam zrobić z moim życiem dalej.

0: nie umiałam się odnaleźć jako taka mama prawdziwa. A nie taka udawana, w sensie taka jakby pstrokata, która tam ciućka dziecko i go pięknie ubiera i wozi w najładniejszych wózeczkach, tylko taka prawdziwa mama. Nie umiałam się odnaleźć jako żona i mama. No wszystko było do góry nogami. No i właśnie wiem, że taki kryzys mi porządny przyszedł, tak jak Antoś miał właśnie gdzieś pół roku, to wróciłam do papierosów, bo na czas ciąży sobie właśnie te papierosy odłożyłam, ale ja od 14 roku życia jakoś paliłam te papierosy. No ale wróciłam do tych papierosów i to właśnie ten papieros to był taki trochę mój zastępnik tego egoizmu, który przedtem realizowałam na Instagramie, a teraz właśnie w formie tego, że mam coś dla siebie, prawda? Że to jest coś tylko dla mnie, że gdzie robię coś właśnie tylko dla siebie. No i początkowo Piotrek o tym nie wiedział, więc wyganiałam go z domu, jak Antoś miał dżemkę, bo to jakby to palenie papierosa i wtedy skrolowanie tych mediów społecznościowych się bardzo nakładały na dżemkę Antosia, bo wtedy tylko miałam czas, żeby właśnie sobie taki odpoczynek zrobić. No ale wiadomo, że ten papieros potem się przerodził w nałóg, a nałóg niezrealizowany przerodził się we frustrację, w coś takiego, wokół czego kręcił się mój cały dzień. Czyli po prostu ja wstawałam i tym razem nie na Instagrama, tylko czekałam, aż spełnię moje wszystkie zadania, jako żona, jako mama, żeby się położyć na tego papierosa i żeby sobie popstrykać na tym telefonie już nie w formie twórcy, ale w formie po prostu jakiegoś tam obserwatora. Co prawda obserwowałam wtedy inne kontenty, no ale jakby nałóg jest nałogiem. No, ale jakoś gdzieś tak było, że jeszcze wcześniej czytałam takie objawienia różne, bo to wtedy też wybuchła ta wojna na Ukrainie. I tam w tych objawieniach jedno było z Fatimy. I tam Maryja powiedziała właśnie dzieciom, że różaniec to jest ratunek dla świata. No ale to tak po prostu przeczytałam. Bardziej mnie interesowały oczywiście jakieś tam nowinki, przepowiednie, co teraz się stanie i w ogóle. Więc ten różaniec to tak między uszami mi przeszedł. No ale faktycznie później go wykorzystałam. No ale tak pewnej niedzieli właśnie byłam z Piotrkiem, z moim mężem i z Antosiem na mszy. No i właśnie było takie kazanie bardzo piękne, gdzie ksiądz porównywał grzechy każdego, właściwie serce każdego, do ulegania takim właśnie rządzom. I że każdy z nas ma w sobie taką rzecz, która jest dla niego jak pierścień, z Władcy Pierścieni, że bardzo o nią dba, właściwie to dba o nią najbardziej na świecie, myśli o niej, głównie o niej w ciągu dnia, ale właśnie to ona sprawia, że relacje z rodziną się sypią, że właśnie ten nastrój w ciągu dnia jest napięty, że wszystko jest dopasowane do tej jednej sytuacji, a nie do drugiego człowieka, że to drugi człowiek jest problemem w zrealizowaniu tej sytuacji, jakby tego czegoś. I ja właśnie zobaczyłam tylko siebie, no i te moje nałogi, no tym razem te papierosy i to pstrykanie, że faktycznie jak dziecko nie spało, to był problem, bo nie mogłam zrealizować swojego nałogu. Jak mąż nie wyszedł na trening, to był problem, bo nie mogłam zrealizować swojego nałogu, więc to była taka... to już jakby mnie popchnęło do zmiany. Może nie do zmiany, to do refleksji nad sobą. No i chyba kolejnej niedzieli faktycznie poszłam do spowiedzi. No i właśnie się też wyspowiadałam z tego, że palę papierosy i karmię dziecko piersią. No i bardzo, bardzo wtedy płakałam, bo faktycznie bardzo tego żałowałam, sobie uświadomiłam jakby co ja robię. Na co ksiądz powiedział mi, że w takim razie na pokutę do końca postu proszę nie palić papierosów. No i ja tak naprawdę wyszłam w szoku, bo nigdy w sumie za moją spowiedzią nie szła poprawa. To znaczy ja jakby mówiłam swoje grzechy, było mi przykro, czułam się jakby uwolniona z tych grzechów, że okej, teraz masz białą kartkę.
1: Aha, czyli prysznic po prostu taki, tak?

0: szybki prysznic i znowu, nie? Jakby kompletnie nie robiłam sobie nic z tego. Nie podjęłam nigdy tej rękawicy, że hej, okej, chcę postawić na to, że faktycznie się zmienię, nie? No. No i właśnie stwierdziłam, że faktycznie, że spróbuję to zrobić, tym bardziej, że jakby nie widziałam też innego wyjścia, bo no, jak mówię, no ja bardzo kochałam mojego synka, zresztą dalej go kocham i bardzo tego chciałam karmić piersią, więc no chciałam sobie poradzić z tym nałogiem. No ale nie udało mi się to od razu, no bo jednak jak sięgałam po telefon w czasie tej dżemki, to i tak już jakby było trochę wyciszone, no bo już nie wyganiałam chociaż męża z domu, no bo wstrykać na telefonie mogłam, ale jednak no ten odruch palenia papierosów w czasie, jak właśnie przeglądałam telefon, scrollowałam sobie, cały czas pozostawał, więc stwierdziłam, że muszę zostawić też ten telefon, że to jest jakby część tego uzależnienia. No i wtedy przypomniałam sobie o tym różańcu. I tak sobie pomyślałam, dobrze, Panie Boże, że jak w tym czasie, co robiłam wszystko dla siebie, to zrobię wszystko dla ciebie i tak naprawdę, no, zobaczymy, co się stanie. No i tak nie wiedziałam jeszcze wtedy, że wcale tego nie robię dla niego, tylko właśnie robię to dla siebie, żeby się uwolnić właśnie od tych swoich kajdan.
1: Czyli właśnie to nie było takie stricte oddanie Bogu, tylko próba autoterapii, tak?
0: Próba autoterapii, znaczy ja, ciężko to powiedzieć, ale ja, mimo że się wychowałam w katolickiej rodzinie, ja traktowałam katolicyzm jako zbiór zasad dobrego człowieka. O, czym się powinien kierować człowiek, żeby był, żeby jego relacje z innymi były dobre? O.
1: No, dobre uczynki tak zwane.
0: Tak, o właśnie, tak zwane dobre uczynki, że jakby ogólny zbiór moralności, który dla mnie był bardzo dyskusyjny i bardzo elastyczny. Właściwie tak na zasadzie, że jeżeli mi jest z tym okej i tobie z tym jest w miarę okej, to jest okej.
1: Aha, czy moralność Kalego, tak?
0: Tak, dokładnie. Taka była moja moralność właśnie wtedy. No, i zaczęłam się modlić na tym różańcu. Oczywiście ja nie umiałam się modlić na różańcu, bo pamiętałam oczywiście, jak tam się babcia moja modliła, jak była mała i w ogóle, ale tak sama, żeby wiedzieć, co jest po kolei, no to nie. Na szczęście miałam taki modlitewnik ze świętym Józefem. Tak, różaniec ze świętym Józefem, tak się nazywał. I on był jakby pisany przez papieża Franciszka. I tam były różne rozważania. Właśnie rozważania o Jezusie, o Jego życiu, o życiu Maryi, o życiu Józefa, o właśnie milczeniu w ich życiu, o właśnie rozwiązywaniu spraw, oddając je Bogu, o tym fiat, o tym, że przyjmuję życie, jakie jest, nie walczę z Nim, nie walczę z Bogiem, że dziękuję za wszystko. No po prostu mnóstwo rzeczy, które dla mnie były wtedy abstrakcyjne. Ja czytałam to i no po prostu płakałam. Ja modliłam się i nie umiałam się pozbierać, jakimi ja ochłapami żyłam, jak ja bardzo byłam ślepa, głupia, po prostu głupia. Nie da się tego inaczej powiedzieć, niż po prostu ślepota i głupota. No i powiem ci, że ten czas to naprawdę był taki czas ogromnej przemiany duchowej. Tak, ogromnej przemiany duchowej. Bardzo wiele pytań zadawałam na różańcu, bardzo wiele odpowiedzi dostawałam, takich po prostu jakby jako myśli, które mi przychodziły, jakby moje, jakby takie, wiesz, naprowadzające na odpowiedź, ale jednego razu to pamiętam, no ja to postrzegam w kategorii cudu i ja wiem, że to mi powiedziała Maryja, jakby nie powiedziała mi tego słowami, ale właśnie był taki moment, kiedy modliłam się za dziewczynę właśnie, taką znajomą, która ma córeczkę i bardzo, bardzo się tej córeczki źle odnosi, no a jest bardzo uzależniona od naprawdę, no ciężko nawet wyliczyć od czego. W każdym razie poprosiłam Maryję: Maryjo, daj tej dziewczynie widzieć swoje dziecko twoimi oczami. I to jest niesamowite, ale wypełniła mnie odpowiedź i ja w tej odpowiedzi czułam obecność Maryi, że ta odpowiedź jest od niej. A odpowiedzią było: miłość to przestać widzieć siebie. I no...
1: To tutaj się zatrzymajmy na moment, bo to jest tak ważny przekaz, że tutaj chyba nie ma co go komentować. To zostawmy go ku refleksji dla nas wszystkich na te parę minut, które nas dzielą od dalszego ciągu naszej rozmowy. Półmetek tęsknych świateł nam minął. Ja nie chciałem tutaj przerywać tobie w żaden sposób, więc już mamy prawie 8 minut po godzinie po północy. Zazwyczaj bliżej 12 robimy przerwę, ale tutaj ta opowieść była tak poruszająca i wciągająca, że tylko byłem zasłuchany w to, co mówisz. Basia Janas jest z nami, eks-influencerka, eks-instagramerka, dzisiaj kobieta, która jest żoną, matką i umiłowaną oblubienicą Jezusa. Rozmawiamy o życiu na sprzedaż, czyli także o zostawieniu tego, co w gruncie rzeczy nas zabija. To jest, jak mówił świętej pamięci papież Benedykt XVI, coś, co może być bardzo ważne dla być może kogoś z nas, kto nas teraz słucha, bo jak mówił papież nieżyjący, obecne czasy bardziej potrzebują świadków niż proroków i te doświadczenia niech służą nam wszystkim i mnie także. Wracamy za chwilkę na dalszy ciąg rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 13 minut mamy czwartek, 7 maja. Nocne światła trwają od godziny i prawie kwadransa. Trzy kwadranse mniej więcej nam zostały do końca dzisiejszego spotkania, które zatytułowaliśmy Życie na sprzedaż, czyli zostaw to, co się zabija. Basia Janas, była influencerka, ex-instagramerka, dzisiaj żona i matka, jest z nami, dzieli się swoim doświadczeniem, świadectwem przemiany życia i spotkania Boga w tej rzeczywistości, która wydawałoby się na to raczej nie pozwala. Ale już do tych starych czasów nie wracamy, raczej idźmy za tym, co się wydarzyło. Zaglądam tutaj na Facebook, jeden ze słuchaczy napisał pytanie do ciebie konkretnie, pan Kracy. Moment, gdzie to jest? Umknęło mi. Już sekunda. O, znalazłem. Czy można powiedzieć, że nawróciłaś się, gdyż byłaś w strachu, bo w każdej chwili mogłaś stracić ukochane dziecko? Wystarczyła przecież chwila nieuwagi pielęgniarki, zwłaszcza przy tak dużej liczbie pacjentów. Czy według ciebie można się nawrócić, nie będąc w tak dramatycznej sytuacji, czyli nie będąc na krawędzi, na przykład przy okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego?
2: Tak, moim zdaniem w każdej chwili można się nawrócić, jeżeli odstąpi się od grzechu, czyli podejmie się po prostu tą radykalną tak naprawdę próbę zerwania z grzechem, wyspowiadanie się oczywiście z tego grzechu, przyjęcie Eucharystii i rozpoczęcie nowego życia z Jezusem, tak? Tak, jest to możliwe nawet jutro rano, na niedzielnej
1: Eucharystii. Nie, to dlaczego czekać do jutra rano? Można to zrobić teraz. No, tylko, że, ksiądz Pawlukiewicz świętej pamięci mówił, że przecież zdarzało mu się takie sytuacje, że w środku nocy łomotali do niego ludzie i wołali, niech ksiądz mnie wyspowiada natychmiast, już teraz. Ja nie mogę czekać do rana.
2: Także można. Niektórymi po prostu Pan Bóg musi trochę mocniej potrząsnąć. Także można nie czekać na to potrząśnięcie, tylko iść samemu.
1: No. Jak to dalej poszło? Bo mówisz, że to spotkanie z Maryją, ta jej odpowiedź, to chyba nie można tego nazwać słowami, ale pewnym przekazem, który przychodzi nawet nie do myśli. Mam takie przekonanie, że to chyba chodzi o serce, o tą największą głębię, w której człowiek spotyka się z Bogiem, z tą rzeczywistością nadprzyrodzoną. No to idąc za tym, Maryja zawsze prowadzi do Jezusa. Więc jeżeli miałaś spotkanie z Maryją, takie bliskie, to co za tym poszło, krótko mówiąc? Jak doświadczyłaś tak już konkretnie miłości Boga, mówię o Trójcy?
2: Znaczy powiem ci jeszcze tak, zanim to dokładnie powiem, to jeszcze ci powiem, że właśnie od tego, jak to usłyszałam, jak się tego dowiedziałam, zaczęłam bardzo nad tym mocno rozmyślać. Co to znaczy, że przestać widzieć siebie? Gdzie ja mam przestać siebie widzieć? I właśnie zaczęłam dużo czytać na ten temat właśnie odrzucania siebie. I nawet w Piśmie Świętym jest mnóstwo momentów, które o tym mówią, że jeżeli wpierw nie znienawidzisz samego siebie, nie możesz być moim uczniem. Ale to nie chodzi o uczucie nienawiści. Chodzi o to, byś przestał siebie widzieć jako pierwszego. Więc zaczęłam właśnie faktycznie robić tak, jak mówi Pismo Święte i zaczęłam pościć, tak świadomie pościć i wiedzieć, dlaczego ja poszczę. Na przykład jak modliłam się na różańcu i bardzo miałam taką myśl jakąś natrętną, na przykład, że sobie zrobię jakieś tam paznokcie, ale zjem sobie zaraz deser, nie wiem, jakiś taki, to mówię nie zjesz tego deseru ani dzisiaj, ani jutro, ani pojutrze. I na przykład robiłam sobie w takim stylu wyzwanie, takie właśnie posty od tego, co mnie odciąga od modlitwy, od właśnie bycia tu i teraz, tylko o właśnie bujaniu w obłokach i myśleniu o właśnie zaspokojaniu swojego ciała, swojego ego i innych rząd. No i tak powiem szczerze, że pod koniec postu naprawdę byłam tak odmienionym człowiekiem, że no mówię, w porównaniu do tego, co ja miałam przedtem w głowie, a to jakby jak to wszystko się zmieniło przez ten post, ja naprawdę czułam się lekka. Ja po prostu się czułam, ja się nie bałam, ja nie miałam w sobie strachu, ja nie miałam w sobie jakiegoś takiego, nie wiem, niesmaku do samej siebie. No po prostu czułam, że mam czyste serce. I podczas modlitwy właśnie jednej na różańcu zaczęłam tak rozmyślać o tym, że może to faktycznie jest tak, że to nie Jezus, że to nie jakaś zewnętrzna siła, tylko faktycznie ja byłam tak zagoniona przez ten świat Instagrama i w ogóle, że ja nawet nie miałam chwili się nad sobą pochylić i gdzieś tam, że system Kościoła katolickiego akurat jest taki, że w ten sposób prowadzi do twojego wnętrza, prawda, że właśnie przez spowiedź, a na przykład w buddyzmie jest to inaczej i że właśnie każdy może medytować i właśnie pokonać swoje słabości samemu. I naprawdę nad tym tak mocno rozmyślałam, ale we mnie naprawdę była ta chęć poznania prawdy i ja pamiętam to, z jaką prostotą ja zapytałam. Po prostu zapytałam podczas modlitwy na różańcu na głos. Jezu, czy ty mnie w ogóle słuchasz? I no, słowo ci daję. To było po prostu doświadczenie miłości nie z tej ziemi. Nie z tej ziemi miłość po prostu rozlała się w moim sercu. Ale to była taka miłość, że no ja nie mogłam oddychać. Ja klęczałam, leciały mi łzy po prostu ciurkiem i ja nie umiałam się ruszyć. Ja trzymałam rękę na mojej klatce piersiowej, a ona jakby miała w sobie wrzątek. I ja dzisiaj jestem pewna, że Pan Jezus, bo ja czułam, że to jest Pan Jezus, czułam po prostu, że On mi nie pokazał, że On mnie słucha teraz, że On jest ze mną nieustannie. On mnie nigdy nie opuścił i nie opuści, że On mnie kocha miłością absolutną, po prostu takiej, której na ziemi nie ma. Nikt poza Nim. To było naprawdę niesamowite. A w sensie chodzi mi, że nie ma żaden człowiek, no. Żaden człowiek nie dysponuje taką miłością. I tak naprawdę Pan Jezus wtedy rozwiał moje wszystkie wątpliwości co do tego, że On jest i co do tego, że za mnie umarł, że ta miłość naprawdę umarła i ta miłość żyje. Ona zmartwychwstała i ona żyje. I ona żyje naprawdę, żeby każdy z nas mógł żyć. To jest, przepraszam za wzruszenie, ale ja do tej pory nie umiem o tym opowiadać bez płaczu. Ale jak już wiem, że Jezus żyje, jak już wiem, że mnie tak kocha, jak wiem, że za mnie umarł i że jest prawdą, no to nie mam innego punktu, jak tylko żyć dla Niego. Teraz, tylko dla Niego.
1: Alleluja, amen. Chwała amen. Panu. Słucham Ciebie z wielkim wzruszeniem i poruszeniem i mówiłem, że może przez jakąś tam chwilę tutaj odwołam się do swojego doświadczenia. Też miałem podobne spotkanie. W innych okolicznościach też zawołałem Boże, bo nie wiedziałem, co powiedzieć. W jakimś poczuciu absolutnego bezsensu, pustki, ciemności, która się przede mną otwierała i nie wiedząc, co zrobić ze sobą w życiu. I przyszła ta miłość, której nie da się opowiedzieć słowami.
2: Tak.
1: Kiedy wiesz, że twoje życie ma sens, bo jest po prostu ukochane, zanim jeszcze ktokolwiek mnie sobie wyobraził na tym świecie i będzie kochane już zawsze do końca i że moje życie ma dlatego sens, że ma źródło i cel.
2: Tak,
1: i tym celem jest Jezus.
2: Tak, tak, tym celem jest Jezus. Ja już dzisiaj wiem, że wszystko, co nie ma początku w Jezusie, jest kłamstwem. Wszystko. Każde dobro, jakie ze mnie wypływało wcześniej, nie było dobrem. Było karmienie mojej pychy. Ja to wiem dzisiaj. Bez Jezusa nic nie możemy dobrego zrobić. Po prostu. Jezus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. I naprawdę uczmy się tej drogi. Uczmy się, czytajmy Pismo Święte. Jest dzisiaj tyle fałszywych religii, tyle fałszywych zwodzicieli, proroków, mesjaszy samozwańczych, że naprawdę trzeba znać Słowo Boże. Ja o tym mówię naprawdę, przestrzegam, bo bez znajomości Słowa Bożego Będzie ciężko.
1: Basiu, zrobimy krótką przerwę, bo ładunek, waga tego przeżycia jest tak wielka, że trzeba z nim pobyć. Ale skoro mówisz o Piśmie Świętym i o Słowie Bożym, to ewidentnie ta historia, którą opowiedziałaś, tego doświadczenia, że bez względu na to, co się działo w całej historii twojego życia, Jezus był, nawet jeżeli nie wiedziałaś, że On istnieje jako osoba, to od słowa psalmu 139 się przede mną otwierają. Gdzieś się oddalę przed twym duchem, gdzie ucieknę od twego oblicza, gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki i zamieszkał na krańcu morza, tam również twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie twoja prawica.
2: Piękne.
1: Wracamy do państwa za chwilę. Dzisiaj Basia Janas jest z nami. Opowiada historię życia na sprzedaż, ale też zostawienia tego, co ją zabijało. Wracamy do państwa za chwilkę.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dzisiaj Basia Janas jest Państwa i moim gościem. Była influencerka, która mówi o tym, że miała życie na sprzedaż, ale zostawiła to, co ją zabija, dla prawdziwego życia. Dla prawdziwego życia, które jest w Jezusie Chrystusie. Zachęcam Państwa też do bycia z nami, bo to jest historia, która nie jest z tej ziemi po prostu. Jeżeli szukamy czegoś o ufolutkach, czy o latających talerzach, czy gdzieś tam w Roswell wylądowali kosmici, czy mamy jakieś inne problemy związane z nieogarnioną do dzisiaj przestrzenią kosmosu, nie wiemy, gdzie ona się kończy, to wszystko jest pikuś. Bo to wszystko jest dzieło Boże, Boga, który stworzył to wszystko po to, żeby pokazać, jaki ma rozmach z miłości do kogoś, kto jest mniejszy niż bakteria na łebku szpilki wobec oblicza całego kosmosu. Dla człowieka, który jest najważniejszy dla Boga. Bo w każdym z nas, w tobie, we mnie, w każdym słuchaczu, który jest z nami, żyje ten sam Jezus Chrystus i każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem Boga. I tylko przez różne historie trudne naszego życia i różne doświadczenia, które jakoś nam nie zawsze pomagają to zobaczyć, czy wręcz zasłaniają, zapominamy albo nie widzimy tego, czego Bóg chce, żebyśmy widzieli, jak On bardzo, bardzo nas kocha, jak nas umiłował. Nie da się tego opisać. Jak wygląda od tego doświadczenia, od tego w serca, które ci się zagotowało z miłości, jak wygląda ta relacja z Bogiem od tamtej pory, taka codzienna?
2: Taka relacja codzienna to bardzo pilnowanie się, żeby od Niego nie odejść, żeby ten Jezus, on ze mną jest cały czas, On mnie nie opuści, ale ja mogę Go opuścić każdego dnia, bo ten zapis biblijny, nie można służyć Bogu i mamonie, to jest zapis bezdyskusyjny. To jest zapis, że tego po prostu nie można zrobić. Jeżeli służysz jakby sobie, zarabianiu pieniędzy, swoim przyjemnościom, nie możesz służyć Bogu, co za tym idzie, nie możesz nawet zobaczyć Boga. I ja ciągle pilnuję tego, żeby widzieć tego Boga. Ja naprawdę nie mogę widzieć siebie. To, no wiadomo, raz mi idzie lepiej, raz mi idzie gorzej. No jestem tylko człowiekiem, więc no jestem też dla siebie wyrozumiała i czasem to wygląda w ten sposób, że dwa kroki w tył, jeden w przód, ale jednak no mam wrażenie, że ciągle jednak od tylu lat, bo to już 5 lat, jak to wydarzenie miało miejsce, Antoś już ma 5,5 roku, także Antosiem odliczam czas od mojego nawrócenia, takiego naprawdę na 100%. No pilnuję tego, na pewno sakramenty. W sakramentach jest Bóg, w Eucharystii jest Bóg. Po prostu Bóg przyszedł i mówi, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was jest wydane. Kto spożywa ciało i krew moją pije, ten trwa we mnie, a ja w nim i ma życie wieczne. To jest bezdyskusyjne, to nie jest nic, z czym to można sobie jakby brać w cudzysłów, to jest dosłowne. Jeżeli idziesz do spowiedzi, jeżeli zostawiasz swoje stare życie, jeżeli mówisz, Jezu, od dzisiaj stawiam wszystko na Ciebie, proszę, daj mi odczuć, że postawiłem wszystko na Ciebie, On Cię nie zawiedzie. On po prostu nikogo nie zawiedzie. W dzienniczku siostry Faustyny jest takie piękne zdanie, miłość moja nikogo nie zawodzi. Ale no właśnie tym haczykiem jest to zawodzi, to nie zawodzi, bo żebyś Ty się mógł na kimś zawieść, to musisz na kimś polegać. Ale jak będziesz polegał na Jezusie, to On cię nie zawiedzie. Tylko żebyś na Nim polegał, nie? A nie na sobie.
1: No właśnie, bo mój patron, święty Paweł, przecież pisze, niech ten, komu wydaje się, że stoi, baczy, by nie upadł.
2: Tak. Mhm.
1: To też jest Słowo Boże. No to jest, w Biblii to znajdujemy. To jest naprawdę przestroga. Owszem, Jezus jest niezmienny, ale dał nam wybory, możliwość wyboru. I to nie jest tak, że my jesteśmy monolitami. Bóg wie, jacy jesteśmy. I oczywiście zdarzy się, że możemy upaść, ale nawet jeżeli, no to tak jak mówiłem, to dla mnie było wielkim świadectwem wiary, to co mówił świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz, że byli ludzie, którzy w środku nocy walili, niech ksiądz mnie natychmiast wyspowiada, natychmiast, nie? Myślę, że dobra, okej, no ktoś upadł, ale natychmiast się zreflektował, albo widzi rety, nie chce żyć w grzechu, dla niego to nie jest życie, to jest śmierć, to jest bycie trupem, kto chce być trupem cuchnącym, nie?
2: Tak, dokładnie tak. No, tak właśnie się fajnie mówi, że chrześcijanin wierzący, ale nie praktykujący, to człowiek żyjący, ale nie oddychający. Także coś w tym jest.
1: A czy zdarzać się tak, że są jakieś momenty albo okres nawet takiej ciszy ze strony Boga? Znaczy, no okej, okay, no właściwie pozostają ci te praktyki, ten różaniec, modlitwa, idziesz na Eucharystię, no ale no jest jakoś tak sucho, cicho, wpada słowo jednym uchem, wypada drugim. Masz takie pytania, Panie Boże, gdzie ty jesteś? Czy zniknąłeś, jesteś, zostawiłeś mnie?
2: To znaczy, powiem ci nie, teraz nie. Na początku miałam tak faktycznie, że po tym przeżyciu szukałam takich bardzo właśnie emocjonujących przeżyć. Właśnie szukałam tej ekscytacji, tej miłości, tego właśnie po prostu mocnego uczucia. Ale dzisiaj wiem, że... Pięknie to powiedział Eliasz na górze, jak miał spotkać się z Bogiem, że szła wichura i w wichurze nie było Pana, szedł ogień i nie było Pana, a potem trzęsienie ziemi i tam nie było Pana, a później szum delikatnego wiatru, co i tak jest przetłumaczone trochę za bardzo, bo w oryginale to jest chyba i nieprzenikniona cisza, taka niosąca ukojenie i zakrył oczy przed Panem, bo nasz Bóg taki jest, On jest ukojeniem po prostu duszy, w którym dusza spoczywa, ona odpoczywa w Bogu. I właśnie kiedy się ten hałas świata wyciszy, to wtedy słychać Boga, tą kojącą niebiańską ciszę.
1: No właśnie, z hałasu, tutaj parafrazuję oczywiście, no bo tak chyba trzeba nazwać tą rzeczywistość mediów społecznościowych, to jest tak bodźcujące nieprawdopodobnie wszystkie nasze zmysły, że no to jest coś w rodzaju takiego hałasu, no to jest taka ilość nieprawdopodobnych sygnałów do przetwarzania, że wypadnięcie z tego w świat ciszy to jest coś co wydaje się absolutnie niemożliwe. No, Jan Konrad napisał, nie przepraszam, pan Kracy napisał a propos tego, co napisał Jan Konrad, że życie influencera to udawanie i działanie przeciwko sobie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pan Kracy dodał, mało kogo stać na wycofanie się z tego dziadostwa. No okazuje się, że to jest możliwe. No i co się stało? No bo jest Antoś, jest Pan Bóg, jest życie, okazuje się codzienność, która daje radość życia bez tworzenia sztucznego wizerunku, tylko cieszenie się sobą, tym, kim jestem faktycznie, czyli kobietą, żoną, matką, kobietą, osobą wolną, wierzącą, mającą relację z żywym Bogiem. No i co się stało z tą przestrzenią internetową? Czy ktoś jakoś za tobą wlecze, ktoś się podczepił, czy ludzie, którzy byli, że tak powiem, do ciebie przyklejeni i wyczekiwali na to, co nowego tam pokażesz w tym świadku, w tym swoim pokoiku, jak gdyby internetowym? Jak oni to zareagowali na to w ogóle? Czy tam się jakoś pojawiły jakieś pytania? Halo, gdzie ty jesteś? Co się z tobą dzieje? Czy ktoś się zainteresował tym? A może tam powiedziałeś, że okej, okay, że spotkałaś Jezusa? Czy były jakieś reakcje takie czy siakie?
2: To znaczy tak, na początku to był dla mnie taki duży szok, ale... Ja jakby tam wrzucałam czasami rzeczy, ale bardzo hobbystycznie, bardziej na zasadzie takiej, jak mi się nudziło, albo jak jakaś fajna myśl mi wpadła, ale taka bardziej już zreflektowana na Pana Boga. Miałam na przykład jakieś przemyślenia w związku z dziećmi, albo coś takiego, więc to w ogóle nie było jakby nakierunkowane na jakąkolwiek sprzedaż, na zaimponowanie komuś jakby swoim blistrem, czy jakąkolwiek współpracę reklamową. Po prostu byłam tam ja, autentycznie. Już właśnie no, po prostu autentyczna ja przez jakiś czas tam właśnie nawet wrzucałam, ale tak jak mówię, bardzo pilnowałam, żeby to mnie nie wciągnęło znowu, tylko żeby faktycznie wiesz, jak to się mówi, nie zapala się lampy, żeby ją chować pod korcem. I ja miałam w sercu to, że ja bym się chciała tak strasznie dzielić tym Panem Bogiem, że ja bym tak strasznie chciała, żeby w tym gąszczu tych śmieci instagramowych ludzie naprawdę zobaczyli Pana Boga, że On jest, że on żyje, że wiesz, jakby nie miałam jakiejś tam misji, że ha, teraz będę apostołem i coś tam, tylko to wszystko naprawdę wypływało z mojego serca. I tak jest właściwie do dzisiaj. Bardzo rzadko daję posty. Bardziej takie właśnie, jak mówię, czy coś takiego no właśnie życiowego, czy matczynego, czy właśnie o Panu Jezusie. No a tak naprawdę pierwsze takie świadectwo, jakie miałam, gdzie powiedziałam ludziom, co się stało, to właśnie było kilka tygodni temu, jak miałam właśnie rozmowę u Franciszkanów na kanale Mniejsi na YouTubie. To tak naprawdę to był taki pierwszy raz, kiedy powiedziałam tak, co się w ogóle stało, dlaczego tak się stało. No ale myślę, że te 5 lat to było takie właśnie, że mnie nie ma. No i tak to się stopniowo wygaszało. No jednej firmie odmówiłam współpracy, drugiej, trzeciej, czwartej, na 20 eventów odmówiłam przyjścia, że nie tym razem dziękuję. No i już później, no to wiadomo, że tych zapytań jest coraz mniej, no nie mówiąc właśnie, że radykalnie, to jak Andrzej miał 3 latka, się odcięła ode mnie bardzo, bardzo duża ilość firm po tym właśnie, jak powiedziałam, że jestem pro-life, czyli przeciwko aborcji. No to wtedy to naprawdę, to aż byłam w szoku, że faktycznie to nie są pojedynczy ludzie, tylko to jest jakby logika całych korporacji, które tak działają w ten sposób, no nie?
1: No tak, ten świat rzeczywiście pieniądza, internetu jest bardzo silnie połączony. To już się zrobiła z tego no taka wielka maszyna do robienia pieniędzy, biorąc pod uwagę to, jakie kwoty uzyskują startupy, które tworzą nowe modele sztucznej inteligencji, które mają nadzieję zdominują ten rynek AI w przyszłości. No a są to najlepsi specjaliści, którzy odchodzą z tych ultra wielkich korporacji, które można powiedzieć zarządzają całym obszarem internetowym, który nazywamy w skrócie GAFAM, czyli Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft. Proszę tego nie traktować jako kryptoreklamę, zresztą to jest tak powszechna już w tej chwili świadomość istnienia tego, że chyba nikt tego by nie potraktował poważnie, gdyby ktoś mnie oskarżał tutaj o kryptoreklamę, ale osoby, inżynierowie, którzy, czołowi inżynierowie z tych wielkich korporacji, ultrakorporacji odchodzą by zakładać własne startupy i dostają na przykład dotacje od inwestorów ponad $1 miliard. No więc to pokazuje, jaką siłą pieniądza w tej chwili dysponuje internet jako narzędzie komunikacji i handlu, no wszystkiego, właściwie można powiedzieć sztucznego życia, już nie mówiąc o kryptowalutach, prawda, bo to jest zupełnie inna historia, ale ostatnie wydarzenia też nam pokazują, co za tym stoi, jakie przekręty, jakie przestępstwa mogą w tym świadku istnieć. Ale nie będziemy o tym rozmawiać, bo to nie jest rzeczywistość, która nas powinna frapować, bo jak już tutaj wielokrotnie tytuł cytujemy, zostawiamy za sobą to, co zabija. Oczywiście w internecie też można zrobić coś dobrego, tak jak z nożem, którym można chleb ukroić, ale też można kogoś ugodzić, ale skupmy się na krojeniu chleba. No więc spójrzmy na to, czy właściwie patrząc na te swoje doświadczenia dawnej Basi, czy uważasz, że jest jakiś sens, aby na przykład taką przestrzeń, wykorzystując swoje doświadczenia, prowadzić taką przestrzeń, która by była stricte ewangelizacyjna i miałbyś na to pomysł. Już nie taki, w którym mogłabyś powiedzieć, że ja tutaj jestem główną postacią i zarządzam, tylko tą postacią jest Jezus, a ja do Niego prowadzę. Czy nie ma w tym jakiegoś niebezpieczeństwa, uważasz, dla Ciebie przynajmniej, albo w ogóle dla kogokolwiek, kto to zaczyna robić?
2: Wiesz, to jest, oczywiście, że jest, i ja to cały czas powtarzam, że Jezus jest drogą, a droga pokazuje, jak mam iść. Jezus był obecny przy każdym człowieku, przy każdym. On nikogo nie odprawił. I mnie tak strasznie dotyka, pozytywnie oczywiście, wzrusza mnie historia, jak ścieli Jana Chrzciciela. Jezus chciał odpłynąć łódką, żeby chociaż chwilę pobyć sam, a i tak tam do niego doszli ludzie i on nikogo nie odprawił. On nawet w takim stanie odrzucił swoje emocje i to, co on chciał zrobić dla siebie, żeby przyjąć drugiego człowieka. I z internetem zawsze jest takie niebezpieczeństwo, dlatego ja też bardzo na to uważam, że wciągnie nawet ta ewangelizacja, sprawiając, że ty naprawdę nie będziesz tym uczniem Jezusa, bo nie będziesz obecny dla drugiego człowieka, bo będziesz siedział w internecie, będziesz siedział właśnie w swoim świecie jakimś. My zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, na bycie obecnym, na służbę drugiemu człowiekowi, na odmawianie sobie właśnie tego, do czego mamy skłonności. Czy nie wiem, czy to jest dla jednych alkohol, czy pornografia, czy kradzieże, czy nie wiem, czy Instagram, czy jakiś, nie wiem, czy chociaż pracoholizm. Coś, co po prostu zasłania ci drugiego człowieka, to jest złe, to nie jest od Boga. Nawet powiem ci, że mi się wydaje, to jest takie już duże jakby moje może takie naruszenie, ale że są osoby, nawet ja takie osoby znam, co klęczą dniami i nocami i modlą się, ale faktycznie są niedostępne dla ludzi. I tak naprawdę ja rozumiem moc modlitwy i rozumiem moc tego, że ta modlitwa zawsze przechodzi na drugą osobę, ale żeby to też nie stało się jakby modlitwa dla modlitwy. Modlitwa jest dla przemienienia serca i dopiero z przemienionym sercem możemy służyć drugiemu człowiekowi i Bogu.
1: Alleluja. Zostańmy z tą myślą na chwilkę, za moment po piosence. Ostatnie już minuty dzisiejszego spotkania z Basią Janas, byłą instagramerką, która spotkała Jezusa i no, poszła za nim, a nie za lajkami. Czyli życie na sprzedaż zostawione, bo okazało się, że to nie jest życie, tylko coś, co zabija. Wracamy do Państwa za chwilkę. Kwadrans pozostał do godziny pierwszej. Jeżeli ktoś chce do nas pisać, to zapraszam na Facebook, pod pierwszy post od góry, na profilu Radia Plus, tam gdzie zawsze, na forum Wymiany Myśli dla Świetlików, a my po piosence z Basią wrócimy jeszcze na ostatnie minuty.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Do pierwszej będziemy z Państwem. Tego wieczora rozmawiamy o życiu na sprzedaż, które zostało za plecami, bo okazało się, że to nie życie, tylko coś, co zabija. Barbara Janas jest z nami, opowiada o tej historii, dzieli się swoim doświadczeniem, swoim życiem, które zmieniło się od przejścia bycia influencerką, instagramerką do człowieka wolnego. Wolnego, który wypełniony jest miłością Boga i nosi w sobie ducha w codziennym życiu żony i matki. Państwo macie ostatnie jeszcze minuty, by napisać do nas na Facebooku, na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry jest na to miejsce, tam Państwa zapraszam. My zaś wracamy do rozmowy z Basią. Ta cała historia, co ci mówi dzisiaj, tu i teraz, kiedy spojrzysz na tą historię z punktu widzenia człowieka wolnego, jak myślisz, dlaczego Pan Bóg akurat pozwolił na takie doświadczenie, tak wyraźnej przemiany, jakiejś linii demarkacyjnej, którą musiałeś przekroczyć, żeby zobaczyć, że jest jakieś życie, z którego no jednak warto zrezygnować, bez względu na to, jak ono jest, nazwę to w takim języku świata, atrakcyjne i dające to takie spełnienie tego świata.
2: No, krótko mówiąc, taka miłość, jaka wypłynęła od Pana Jezusa do mnie, jest nieporównywalna z niczym innym. I dla tej miłości, po prostu, dla tej miłości, tylko dla niej warto żyć. I powiem Ci, że bardzo mnie takie słowa z Pisma Świętego dotknęły, że, już teraz trochę je parafrazuję, że jak możesz mówić, że kochasz Boga, kiedy nie kochasz bliźniego. I ja tego tak do końca nie rozumiałam. Ja mówię, przecież Bóg jest jakby większy niż bliźni, prawda? Że jakby bliźni mnie czasem wkurza. No nie wiem, jakby to były jakby dla mnie rzeczy nieporównywalne. Ale właśnie w miłości do bliźniego okazuje się moja miłość do Boga. Że Bóg jest tak subtelny, tak delikatny, że to właśnie widząc Boga, ja mogę zobaczyć Boga w bliźnim. Ja inaczej tego nie zrobię, bo będę widziała tylko Jego wady i tylko moje wady w Nim, bo tak naprawdę to, co nas najbardziej wkurza w innych ludziach, to jest to, czego nienawidzimy w sobie.
1: To wrócę znowu na moment do mojego patrona, świętego Pawła, który przecież, kiedy upadł z konia u bram Damaszku, usłyszał słowa Jezusa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Przecież on jechał powrócić, pochwycić ludzi, zwolenników drogi Chrystusa, więc nie samego Chrystusa prześladował, tylko wiernych. No. A Jezus mówi, dlaczego mnie prześladujesz? Podkreśla, że on się przyznaje do każdego z nas. Tak, przyznaje się do każdego z nas, bez względu na to, kim jesteśmy, co robimy. Jak zmieniło się twoje patrzenie na samą siebie? Bo mówiłaś o tym, że to jest bardzo takie budujące ego działanie, to bycie instagramerem. No czysty egoizm, po prostu takie skupienie na siebie. I w kontekście do tego, co ci Maryja powiedziała na modlitwie, no to jest zupełnie inna perspektywa. Jak teraz patrzysz na samą siebie?
2: Widzę w sobie kogoś bardzo niedoskonałego, no grzesznika, na pewno grzesznika, który bez pomocy Boga, bez pomocy też, bez kierownictwa Maryi, nie pójdzie donikąd. Każdy krok, który ja zrobię bez nich, jest krokiem w złą stronę. Każdy. To jakby nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, żeby to się skończyło. Jakby Jezus jest moim filtrem, przez który wszystko musi przejść. Jeżeli coś przez filtr Jezusa przejdzie, jeżeli poczuję, że to jest od Jezusa i On to dzieło we mnie rozpoczął, to jestem spokojna. Inaczej, jak nie czuję zgody, nie czuję, że to pochodzi od Pana Boga, ja się w coś takiego nie wkręcam. Nic nie dotykam. Póki co od 5 lat mi się udało.
1: A propos Boga obecnego w drugim człowieku, jak twoja przemiana wpłynęła na relacje z bliskimi?
2: No na pewno. No teraz jestem mamą 2 chłopców, bo też mam synka jeszcze, Tadzia. No macierzyństwo właśnie z Tadziem to już był zupełnie inny początek, bo już byłam mamą obecną, już byłam, no właśnie jestem obecna w domu, no nie patrzę tylko na siebie, tylko zwracam właśnie uwagę na tego drugiego człowieka, no czego mu brakuje, gdzie jest ten brak u niego i czy ja bym mogła, bo tak naprawdę ja i mój mąż występujemy w stosunku do moich dzieci jako obraz Boga, bo moje dziecko nie rozumie, co to jest Bóg. Moje dziecko miłość Bożą rozumie w mojej miłości do Niego. I jak ja mu dam upośledzoną miłość moją, to ja nie zrobię nic dobrego. Ja muszę karmić się Bogiem, żeby karmić Bogiem innych. To jest mój cel tutaj na ziemi i nie ma innego po prostu.
1: No, piękne jest to, co mówisz, aż tak się zamyśliłem, bo bardzo jestem poruszony twoją historią i tym, w jaki sposób o niej mówisz, jak ją przekazujesz. Jak wygląda twoja codzienność dzisiaj?
2: Jak wygląda moja codzienność? Wstaję, zazwyczaj się ubieramy z chłopcami, no rano się modlimy albo wszyscy z mężem, albo jak mąż już pójdzie, to z dzieciaczkami, albo właśnie w drodze do przedszkola, to modlitwa jest zawsze i to jest jakby coś, bez czego nie rozpoczynamy dnia, no chyba z jakimiś wyjątkami, gdzie się bardzo, nie wiem, śpieszymy, zapomnimy, to potem nadrabiamy. No później na pewno słucham Ewangelii codziennie. Właśnie mój znajomy mi od długiego czasu już wysyła codziennie Ewangelię z takim krótkim tłumaczeniem. Bardzo nam to dobrze robi właśnie na serce. Dużo rzeczy wyjaśnia, dużo pytań, jakie mamy w ciągu dnia. Albo okazuje się, że Ewangelia dotyczy w ogóle czegoś, czego przeżywamy w ciągu dnia, więc to też jest zawsze taki duży drogowskaz. No w miarę możliwości, no co niedzielę na pewno, a w miarę możliwości częściej korzystam z sakramentu Eucharystii. Tak jak mówię, no tam jest żywy, prawdziwy Bóg i bardzo bym chciała, żeby naprawdę każdy to wiedział, że ten Jezus, który żył 2000 lat temu, który chodził po tej ziemi, którego słowa czytamy w Biblii, jest w każdym kościele na ołtarzu. Ten sam, nie inny. Ten sam. Bardzo bym chciała, żeby ludzie to wiedzieli i bardzo bym chciała też, żeby wiedzieli, jaką moc ma Maryja. I tak naprawdę, że ja mówię takie dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, że Jezus powiedział, że gdzie dwóch lub trzech się modli, spotyka w imię moje, tam ja jestem. I ja spotykam się z Maryją. Ja spotykam się z Maryją i ja się modlę, a ona ma wiarę większą niż ziarno grochu, tak? Nie?
1: Gorczycy.
2: Gorczycy. Także ja wiem, że ona naprawdę może przenieść góry i ona przeniosła te góry, bo te modlitwy mojej cioci za mnie i za to przemienione moje serce zostały oczywiście wysłuchane. No i okazało się, że ciocia